0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Istotną rolę w życiu chrześcijanina odgrywa stała formacja polegająca na pogłębianiu wiary jako osobistej relacji z Bogiem. Dokonuje się to poprzez chrześcijańskie rodziny, wspólnoty parafialne, ale także poprzez centra formacji religijnej, jakimi są m.in. domy rekolekcyjne, przypomina biskup tarnowski Andrzej Jeszem w specjalnym komunikacie. Okazją jest 25-lecie działalności Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Diecezji Tarnowskiej Arka w Gródku nad Dunajcem. W komunikacie, który był czytany w kościołach w niedzielę, biskup przypomina, że w diecezji tarnowskiej mamy kilka takich domów. Jednym z nich jest Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej Arka w Gródku, działające już od ćwierćwiecza. Rekolekcje, modlitwa, rozmowy pomagają w rozeznaniu drogi powołania do kapłaństwa czy życia zakonnego, mówił w audycji Rozgryź Kościół redemptorysta ojciec Szczepan Hebda. Dyrektor Centrum Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań Redemptorystów podkreśla, że dziś trzeba mieć odwagę, by odpowiedzieć na głos powołania.
3: Nieraz młodzi mówią: ojcze, ja czuję bardzo mocno ten głos powołania w moim sercu. Ale, właśnie i to ale się pojawia. Ale gdyby ojciec słyszał rozmowy moich rodziców, moich bliskich na temat kapłaństwa albo kapłanów. Gdyby ojciec słyszał, co moi koledzy, koleżanki mówią o księżach, o tym życiu. Ja się boję podjąć takiej decyzji. Dlaczego? Bo nie chcę, żeby też o mnie tak mówili. I nieraz u samego zarodka te powołania są po prostu zabijane.
2: O nowe powołania kapłańskie i zakonne będą modlić się uczestnicy czuwań w Tuchowskim Sanktuarium Matki Bożej. W październiku ruszy trzecia edycja wydarzenia, które w drugą sobotę miesiąca będzie gromadzić młodzież, delegacje z parafii diecezji tarnowskiej, osoby konsekrowane.
3: Zapraszam bardzo serdecznie na czuwania o powołania do Tuchowa od października do czerwca. Każda druga sobota miesiąca zapraszam i księży, i osoby życia konsekrowanego, ale również pielgrzymki parafialne, autokarowe, a może i jakieś piesze. Spotykamy się o godzinie 12 w południe na Eucharystii. Potem jest czas świadectw, czyli osoba powołana, która wybrała drogę kapłaństwa, życia zakonnego, opowiada o tym, jak Pan Bóg działa w jej życiu i później jest wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu. Całość to takie 2 godziny wspólnej, pięknej modlitwy.
2: 10 października odbędzie się czuwanie w intencji powołania. O 12 będzie msza święta w Tuchowskim Sanktuarium, później świadectwo i adoracja Najświętszego Sakramentu. Nowy semestr, nowe wyzwania i ciekawe tematy. Po wakacyjnej przerwie wracają wykłady w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Odbędą się one w Tarnowie i w Nowym Sączu. Wstęp jest wolny. Jakie konsekwencje społeczne i kulturowe niesie za sobą uznanie transkrypcji związków partnerskich w polskim porządku prawnym? To m.in. temat jednego z wykładów. Prelekcję w nowym roku akademickim rozpocznie dyrektor Uniwersytetu, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszak.
4: Pierwszy temat to transkrypcja zagranicznych związków partnerskich, a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny. I drugi temat, państwo wobec substytutów małżeństwa. W pierwszym wykładzie przyjrzymy się problemowi transkrypcji z perspektywy doktrynalnej, teologicznej oraz prawa naturalnego, odwołując się do zasady komplementarności płci i stanowiska Kościoła. W drugim wykładzie poddamy to zjawisko analizie ustrojowej i socjologicznej, ukazując, dlaczego obrona rodziny w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady pomocniczości jest kluczowa dla ocalenia naszego duchowego ekosystemu przed ideologiczną kolonizacją.
2: Wykłady odbędą się we wtorek w auli przy Sądeckiej Bazylice, a w środę w auli Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Wstęp jest wolny, przyjść może każdy zainteresowany tą tematyką. Początek o godzinie 17. Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
1: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Pochwalony bądź, Panie Jezu Chryste, za nowy dzień, dar Twojej dobroci. Udziel mi łaski i siły, abym ten dzień zgodnie z Twą wolą przeżył. Spraw, bym w doli i niedoli, według przykazania, miłością się kierował, a pełny ufności w Twoje obietnice spotykanym ludziom mógł dobrze czynić. Błogosławieństwo Twego imienia niech stale mi towarzyszy, abym Twą wolę pełnił i w rozgwarze tego świata nie zapominał, że moja Ojczyzna jest w niebie. Boże mój i Panie, Twoja łaska niech wspiera każdy mój uczynek, a modlitwa i praca w Twoje imię zaczęta niech Twoją chwałę pomnaża.
2: Już nastał poranek, Boże mój i Panie, do służenia Tobie jestem gotowy. Moje myśli i słowa, pracy i odpoczynek, cały ten dzień Tobie w ofierze poświęcam. Niech mnie błogosławi Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Cokolwiek mnie dziś spotka, chcę zgodnie z Twoją wolą wykonać. Na chwałę imienia Twego niech się wszystko stanie. Chcę głosić Twoją chwałę i sławić Twoją dobroć. Panie, nie wiem, co mi dzień dzisiejszy przyniesie. Wiem, że się zaczął. Zanim rozpocznę swą pracę, pragnę się skupić w ciszy. Zanim zacznę rozmawiać z ludźmi, chcę najpierw do Ciebie przemawiać. Zanim wybiegnę na ulicę, pozwól mi zatrzymać się przed Twoim obliczem. Zanim czas codzienny sprawom poświęcę, pragnę kilka minut przebywać przed Tobą. Wszystko, co dzisiaj czynić będę, Tobie na chwałę poświęcam. Ciebie niech spotykam w każdym człowieku. Prawdą chcę się kierować w każdym moim słowie. Bądź obecny przy mnie na wszystkich moich drogach. Dobry Boże, wspieraj mnie i umacniaj.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za mną w ten poranek. Módl się za cały świat. Radośnie rozpoczynam ten dzień. Jestem bowiem świadomy, że Ty, Matko, za nas wstawiasz się do Boga.
2: Panie, z serca Ci dziękuję za rozpoczęty dzień, który mam przeżywać. Przyjmuję go jako podarek od Ciebie. Przyjmuję wszystko, co on mi przyniesie. Co dobre i przykre, pomyślność i przeciwności. Pomóż mi spełnić obowiązki na Twoją chwałę. Niech będę czysty i prawdomówny, szczery w postępowaniu. Dla ludzi, których dzisiaj spotkam, niech będę uprzejmy i cierpliwy. Nie dozwól, bym był zgorszeniem dla kogokolwiek. Niech wzrastam w wierności i kochaniu Ciebie.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: wyschnięta rzeka. Nie wiem, czy też masz takie poczucie, ale ja nieraz mam wrażenie, że tracę napęd. Co przez to rozumiem? Bez względu na to, jaka jest nasza rola życiowa, czy to w domu, czy w pracy, dzień po dniu dajemy coś z siebie i czujemy, że mamy coraz mniej energii. Nawet jeśli wyjeżdżamy gdzieś na urlop, żeby z powrotem naładować akumulatory, to jednak w jakiś dziwny sposób czujemy ciągle zmęczenie. Emocjonalne, duchowe. Pustka. Poczucie, że nie mam już nic więcej, co mógłbym z siebie dać. Jesteś mamą nastoletnich dzieci. I wychowywanie z pewnością wymaga wiele zasobów energii. Albo jesteś ojcem, głową rodziny, za którą czujesz się odpowiedzialny. I nie masz pojęcia, jak zdołasz przebrnąć przez kolejny dzień. Któregoś dnia budzisz się i stwierdzasz, że zamiast rzeki jest tylko wyschłe koryto. Nie masz nic, co mógłbyś z siebie dać. Jezus powiedział, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Rzeki.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: wzbudziła sprzeciw możnowładców, którzy chcieli powrotu do pogaństwa. Wacław zginął z rąk siepaczy nasłanych przez rodzonego brata Bolesława Okrutnego w Starym Bolesławcu. Przekazy kronikarskie podają, że mordu dokonano u bram kościoła. Relikwie świętego przechowywane są w katedrze praskiej. Święty Wacław jest głównym patronem Czech, Moraw w Pragi oraz katedry na Wawelu. W ikonografii świętego Wacława przedstawia się jako rycerza w zbroi w płaszczu królewskim. Przedstawiany jest też z aniołem podającym mu włócznie, koroną, sztyletem, którym go zabito, z białym orłem na tarczy lub chorągwi.
1: Kto słucha, nie błądzi.

Słuchajcie, Radia Erden Małopolska, Erden Nowy Sącz, w poniedziałek 28 września, dzisiaj w liturgii Kościoła wspomnienie obowiązkowe świętego Wacława Męczennika. Wspominamy też księży, którzy w tym dniu odeszli do wieczności. W 1993 roku odszedł od nas ksiądz Lucjan Kurpas, proboszcz we Florynce. W 2022 biskup Jan Styrna, biskup elbląski, senior, w latach 1991-2003 biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, w 2025 roku ksiądz Józef Węgrzyn, duszpasterz w Starej Jastrząbce, były proboszcz parafii Janowiec oraz Podłopień. Polecajmy ich duszę Bożemu Miłosierdziu.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
7: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
8: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Jest w 6:30.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. To radny miasta i senator Koalicji Obywatelskiej zmierzą się za 2 tygodnie. Łukasz Gibała zdobył 36,3% głosów, a Monika Piątkowska 29,9% głosów. Więcej na ten temat w wiadomościach o 7:00. Klub Kawalerów w reżyserii Krystyny Jandy wystawiony przez Och Teatr zdobył Grand Prix 30. Festiwalu Komedii Italia w Tarnowie. Spektakl zwyciężył także w głosowaniu publiczności. O werdykcie jury mówi Patryk Kenecki. Jak podkreślał, wybór był jednogłośny.
3: W naszym odczuciu rzeczywiście Klub Kawalerów najbardziej tak się wpisywał w ideę tego konkursu. Było to wzorcowe wystawienie komedii, dlatego nie mieliśmy wielkiego problemu z wyborem laureata. No i ucieszyło nas dodatkowo to, że mieliśmy podobne zdanie jak publiczność, co nie zawsze się zdarza, bo czasami grona eksperckie tak zwane i publiczność mają gusta odmienne, a tu się okazało, że mamy do czynienia z wystawieniem, które się podoba i szerszej grupie odbiorców, jednocześnie osobom zajmującym się jakoś zawodowo teatrem.
1: W jubileuszowej 30. edycji Talii widzowie zobaczyli 6 spektakli. Jury przyznało także wyróżnienia, między innymi przedstawieniom Pułapka i Prawda. Relacje mamy na rdn.pl. Klaudia Zwolińska zdobyła 3 medale Mistrzostw Europy w slalomie kajakowym we włoskiej Iwrei. Wygrała konkurencję K1, była druga w próbie czasowej kajak crossa, a w kajak crossie zdobyła brązowy medal. Finał tej ostatniej konkurencji był bardzo zacięty, przyznała pochodząca z Nowego Sącza Zwolińska.
4: W tym finale na samej końcówce otworzyła się furtka, albo wybrać bezpiecznie srebro, albo walczyć o złoto. I zawalczyłam o złoto, już prawie miałam tak naprawdę troszeczkę, już wypuściłam z rąk na samym końcu, ale bardzo się cieszę. Ten trzeci medal, ile przejazdów, ile wszystkiego. Jestem bardzo zmęczona. Bardzo się cieszę. No niesamowite starty dla mnie. Zakończenie sezonu lepszego, bo wymarzyć sobie nie mogłam. Komplet medali na Mistrzostwach Europy. Jest pięknie.
1: Klaudia Zwolińska była jedyną reprezentantką Polski, która zdobyła medale podczas tej imprezy. I dalej o sporcie i o zwycięzcach. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili wczoraj do kraju na warszawskim lotnisku Chopina. Czekali na nich kibice z flagami i transparentami. O tym, co chcieli powiedzieć siatkarzom, rozmawiał z nimi Jan Oleński.
5: Jak zawsze dali radę, utrzymali poziom i cóż można, tylko podziwiać i podziwiać.
6: Kibicuję naszym siatkarzom od dawna, więc byłam zachwycona ich grą, także bardzo, bardzo się cieszę, że jesteśmy właśnie mistrzami Europy.
7: Oglądałem ten mecz i naprawdę to były emocje.
1: Powitanie nie skończyło się na brawach. Zawodnicy znaleźli też czas na zdjęcia, autografy i przebijanie piątek. W sobotnim finale Polacy pokonali Francję 3-1 i zapewnili sobie awans na igrzyska w Los Angeles.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Poranek jeszcze chłodny, pochmurny, ale za to w ciągu dnia słońce, słońce i jeszcze raz sobie słońce, niebo błękitne i temperatury, no powiem, że może niewysokie, ale ciepło, ciepło będzie w ciągu dnia, 22 stopnie, chociaż poranek jest chłodny, zimny, 7 stopni, odczuwalna to może być 5 stopni i wygląda na to, że nie tylko poniedziałek, ale kolejne dni tygodnia również słoneczne i ciepłe.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Do środy słonecznie 22 stopnie, w czwartek częściowe zachmurzenie, ale też temperatura powyżej 20 stopni, 21, w piątek słonecznie też 21, ale noce cały czas jest zimne i w nocy te temperatury będą nam się zmieniać, 7, 5, 6 stopni w nocy, takie temperatury, tyle to teraz o poranku. 7 stopni tylko. Ciśnienie wynosimy teraz z samego rana 1003 hektopaskale. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. 25 minut. Zostało nam tylko do godziny 7, poniedziałek, 28 dzień września.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo Więcej Słyszeć, to lepiej żyć.
6: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

Rad razem został do godziny 7. Czas wyjechać o poranku i sprawdzić sytuację na ulicach, jak to wygląda z samego rana. Przypominam, chłodno, 7 stopni, noce zimne, poranki również chłodne. W nocy temperatura może spaść do 5 stopni, a z samego rana jeszcze taka szarówka, bo przecież słoneczko dopiero co wstaje. Tak więc, drodzy kierowcy, uważajcie, tutaj bądźcie czujni. Ten wschód słońca to dopiero 6:31, czujni na pieszych. A piesi, pamiętajcie o tych odblaskach, bądźcie widoczni. Spokojna noc, spokojny poranek, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, oby tak nam dzień upływał. A ulice? No spokojne jeszcze, ale tych samochodów już z samego rana nam przybywa i tak przejeżdżając przez nasze ulice, no spoglądamy na te pylony na stacjach benzynowych, no i ropa już powyżej 9 zł, benzyna prawie 9 zł, tak więc może zostawić ten samochód, przesiąść się na inny środek tutaj lokomocji, rower. Jeszcze w tym tygodniu na tym rowerze można jeździć, no ale jeżeli mamy daleko do pracy, no to tym rowerem będzie ciężko, to wydaje mi się, że komunikacja miejska chyba będzie lepszym rozwiązaniem. No właśnie, też pytanie, ile za ten bilet będzie trzeba teraz zapłacić. No, szczególnie u tych prywatnych przewoźników. Ulica Tarnowa jednak pozostańmy przy tym i sprawdźmy, jak wygląda teraz sytuacja. Wzmożony ruch, ale bez postojów, bez korków, jeszcze na Klikowskiej, spokojnie, płynnie. I rondo elektryczna Wyszyńskiego i rondo tutaj również Słowackiego, Szkotnik. Wzmożony ruch na Szujskiego, mamy ten odcinek między Solidarności a skrzyżowaniem Szkotnik-Szujskiego. Więcej samochodów też Krakowska, ale bez postojów, płynnie na Rutowicza, Konarskiego, Dąbrowskiego, Tuchowska. Tak więc przed 7 jest jeszcze, no powiem, że no w miarę idealnie, chociaż nigdy ideału na naszych drogach nie ma. Ale Katkowskiego też spokojnie i od strony Witosa i od Mościckiego bez postojów. Na Chemicznej troszeczkę więcej tych samochodów, tutaj dojeżdżając do skrzyżowania z ulicą Chemiczną, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów i jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką, bo w tych godzinach porannych tam zawsze spory ruch. Na razie bez utrudnień i tutaj skrzyżowanie Czerwona Krakowska Koszycka, to tylko samochody się ustawiają przy samym skrzyżowaniu, tutaj jest zmiana świateł, tak więc no dobre informacje dla tych, którzy tamtędy się poruszają. To tyle z dróg, 12 minut przed godziną 7 na drogi, jeszcze przed 8, przed godziną 9 objedziemy i jak zwykle w poniedziałki spotkania z policjantami, tarnowskimi policjantami i będziemy mówić na temat bezpieczeństwa. Jak zwykle w audycji pomagamy i chronimy 20 minut przed 10.

może nam się jeszcze kiedyś to szczęście powtórzy. No nie, no mam nadzieję, przydarzy nam się nie kiedyś, ale mam nadzieję, że dziś to szczęście nam się przydarzy, bo przecież to taki stan trwałego zadowolenia z życia, radości, no i taki pomyślny splot okoliczności. Mam nadzieję, że ten poniedziałkowy poranek to szczęście przydarzy nam się wszystkim. A szczęście to proszę pamiętać, że to chwilowe i trzeba łapać to szczęście w każdej chwili, każdą radość i każdą przyjemność, na przykład szczęście, przyjemność, radość z porannego wspólnego śniadania, no to łapiemy i cieszymy się. A co oznacza szczęście? No są takie różnego rodzaju definicje, jak to szczęście wygląda. No i co się okazuje, że są tacy, którzy mówią, że szczęście to zdrowie, spokój, miłość, rodzina, bliskość innych ludzi, spełnienie zawodowe, szczęście to też pasje, tak więc no to życzę tego szczęścia bez względu na to, co ono oznacza. 7 minut nam zostało tylko do godziny 8. 7, nie 8. Oj, to byłoby szczęście, jakby nam gdzieś tam godzina pracy uciekła już, ale nie, nie, do 7. 7 minut do godziny 7 nam pozostało. Punktualnie o 7 na antenie Radia Małopolska wiadomości. Do tego czasu perfekcyjnie. Ed Sheeran. No to szukamy tego szczęścia. Jeżeli ktoś jeszcze o poranku to szczęście nie znalazł.

0: RDN Małopolska.
1: W Krakowie będzie druga tura wyborów, zmierzą się w niej Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Jeszcze w tym roku może ruszyć przetarg na budowę nowego mostu na rzece Poprad na granicy Nowego i Starego Sącza na drodze krajowej 87. O szczegółach już za chwilę. Zabawa połączona z dbaniem o siebie i swoje zdrowie, tak przebiegał piknik rodzinny w Tarnowie pod hasłem Smak babiego lata. Wiadomość o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze wyborów na prezydenta Krakowa. To radny miasta i senator Koalicji Obywatelskiej zmierzą się za 2 tygodnie. Łukasz Gibała zdobył 36,3% głosów, a Monika Piątkowska 29,9% głosów. Wybory w Krakowie obserwuje Mariusz Pieśniewski.
2: Na podium na trzecim miejscu stanął kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki.
3: Ogromny sukces, że przebiliśmy szklany sufit. I ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny.
2: Ale tylko dwóch najlepszych kandydatów weszło do drugiej tury i podobnie jak Daria Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy.
4: Jak widać, nie mam dzisiaj mandatu prezydenckiego.
2: Dla nich wyścig wyborczy się skończył. Dla radnego Łukasza Gibały wręcz przeciwnie.
5: Nie ma skuteczniejszego sposobu przekonywania ludzi jak rozmowa twarzą w twarz. I to będzie nasz plan.
2: Ale podobne intensywne plany ma Monika Piątkowska z KO.
6: Przede wszystkim rozmowa z mieszkankami i z mieszkańcami naszego miasta, bo to oni zdecydują 11 października.
2: Dużo też będzie zależeć od tego, jak zagłosują wyborcy przegranych kandydatów.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Jeszcze w tym roku może ruszyć przetarg na budowę nowego mostu na rzece Poprad na granicy Nowego i Starego Sącza na drodze krajowej 87. Najpierw jednak inwestor musi zdobyć pozwolenie na budowę, co jeszcze nie nastąpiło. Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Ostrowski liczy na to, że tak zwany ZRID uda się uzyskać między październikiem a końcem roku, co pozwoli rozpocząć przetarg.
7: Planujemy rozpocząć pracę w drugim kwartale 2027. Jeżeli wybierzemy, nie będzie odwołań tak naprawdę, to w drugim kwartale 2027 rozpoczęcie prac, budujemy most zastępczy, także spokojnie będziemy mogli już poruszać się i tu już nie zagraża temu, że nie będzie przeprawy przez Poprad. Czas trwania prac około 27 miesięcy.
1: To oznacza, że most może być gotowy na przełomie 2028 i 2029 roku lub nieco później.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Zabawa połączona z dbaniem o siebie, tak przebiegał piknik rodzinny w Tarnowie pod hasłem Smak babiego lata. W sobotę na tarnowskich Błoniach można było odetchnąć od codzienności, wziąć udział we wspólnym grillowaniu czy sprawdzić się w wielu warsztatach. Nie zabrakło przy tym dobrej muzyki i strefy zdrowia, gdzie można było wykonać profilaktyczne badania.
8: Atrakcje bardzo ładne, duże kolejki widać po ludziach, że dopisała przede wszystkim pogoda. Zainteresowanie tak samo mieszkańców Tarnowa na jakiekolwiek wydarzenie, które się odbywają w Tarnowie. Mimo tego, że rynek jest zajęty dzięki uczestnictwu naszego miasta w filmie. To też jest dużą atrakcją dla mieszkańców. Przede wszystkim stoiska, żeby ludzie się pospotykali, pokazanie, co w tym Tarnowie można robić, co można dostać, co można zrobić, gdzie można się przebadać.
9: Nie mamy na to czasu, nie mamy na to zawsze ochoty. Jest i rozrywka, i badania.
1: Była też muzyka, gwiazdą wydarzenia były czerwone gitary. Relacje i zdjęcia z pikniku Smak babiego lata mamy na rdn.pl. Patriotyzm można poznawać z podręczników, ale można też wyśpiewać i wyrecytować. W Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie młodzi wokaliści znów będą sięgać po pieśni patriotyczne i poezję śpiewaną. Konkurs odbędzie się 9 listopada, a zgłoszenia uczestników są przyjmowane do 9 października. Jak mówił na antenie RDN Małopolska Łukasz Jachym z Biblioteki Pedagogicznej, przygotowanie utworu to także okazja, by zajrzeć do historii i odkryć znaczenie słów, które często znamy, ale nie zawsze się nad nimi zatrzymujemy.
10: Młodzi ludzie, przygotowując się do tego konkursu, muszą troszkę pogrzebać w tekstach pieśni patriotycznej, poezji śpiewanej, zapoznać się z nimi, no i przez to właśnie poznać tą tradycję. Co daje młodym ludziom? No, myślę, że przede wszystkim tą tożsamość narodową, przypomnienie tych patriotycznych treści, które są bardzo istotne dla młodego pokolenia.
1: W konkursie mogą wystartować soliści i duety w wieku od 7 do 20 lat z Małopolski i Podkarpacia. Eliminację zaplanowano między 26 a 28 października, a finał 9 listopada w Bibliotece Pedagogicznej w Tarnowie. Zgłoszenia, przypomnę, przyjmowane są do 9 października.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zimno, są tacy, którzy się już dogrzewają, ale tylko my w nocy, nad ranem, ale w ciągu dnia już tutaj będzie nas dogrzewać słoneczko. 20 stopni, 21, 22, takie temperatury w tym tygodniu, dziś 22 stopnie, słonecznie, tego słońca nam dzisiaj nie zabraknie, ale o poranku przypominam chłodno, 7 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Do piątku przewaga słońca i temperatura od 20 do 22 stopni, ale w nocy od 7 do 5 stopni. Słonecznie dziś, nie tylko na południu, słonecznie w całej Polsce, tak więc tutaj my wszyscy powinni być zadowoleni i taka pogoda utrzyma nam się z tego, co synoptycy zapowiadają do piątku, ale również sobota, niedziela z niewielkim zachmurzeniem, ale temperatura już troszeczkę niższa. 19 sobota, 17 niedziela, ale może to wszystko nam się jeszcze zmieni. Poniedziałek w kalendarzu, a jak poniedziałek, to 271 dzień roku. Do końca roku pozostało nam tylko 94 dni, a dzień trwa dzisiaj 11 godzin 47 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku tylko 4 godziny i 5 minut, a krótszy od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny i 59 minut, czyli prawie już o 5 godzin. 6,5 minuty mamy po siódmym bez końca, czyli Oskar Cyms teraz samego rana. Za chwilę zaglądamy do naszego kalendarza i sprawdzamy, co tam ciekawego się przed laty wydarzyło.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: trwa. Od razu mamy już po godzinie 7, zaglądamy do kalendarza. W kalendarzu 28 dzień września, dokładnie 87 lat temu, 28 września 1939 roku, po kilku tygodniach oporu stawianego wojskom niemieckim, poddała się Warszawa. O godzinie 13.15 w budynku na Rakowcu generał Tadeusz Kutrzeba podpisał akt kapitulacji stolicy. Obrońcy złożyli broń, gdy na wyczerpaniu były zapasy żywności, wody, lekarstw i amunicji, a na pomoc sojuszników nie można było liczyć. 28 września prezydent Warszawy Stefan Starzyński wygłosił ostatnie radiowe przemówienie. W mieście rozwieszono plakaty informujące o kapitulacji. Tak o tym dniu generał Aleksander Pragłowski wspominał, szef sztabu Armii Warszawa w Radiu Wolna Europa w 1965, że pertraktacje dotyczące kapitulacji miasta, w których brał udział wraz z generałem Tadeuszem Kutrzebą, ze stroną niemiecką ustalono, że do niewoli pójdą tylko polscy oficerowie, żołnierze mieli zostać zwolnieni do domów. Tak właśnie mówił generał Aleksander Pragłowski.
1: Niemcom było śpieszno dostać się do Warszawy, bo mieli na karku Hitlera, ale musiałem ich przyhamować. Zażądałem 3 dni czasu na odminowanie i oczyszczenie jednej linii komunikacyjnej poprzez Warszawę, poprzez most Poniatowskiego na Pragę. Stanęło na tym, że Niemcy wejdą do stolicy dopiero 1 października.
0: Ostatecznie do niewoli dostało się od 120 do 140 tysięcy polskich żołnierzy walczących w obronie stolicy. Po kilku tygodniach zaciętych walk o stolicę wobec wyczerpania zapasów amunicji, braku żywności, wody i lekarstw, dowódcy podjęli decyzję właśnie o poddaniu. To wszystko wydarzyło się 87 lat temu. Obrona Warszawy była jednym z wielu przejawów bohaterstwa żołnierzy i ludności cywilnej właśnie we wrześniu 1939 roku i stała się takim symbolem męczeństwa miasta i jego mieszkańców. Stolica była punktem oporu o znaczeniu strategicznym i psychologicznym. Niemcom zależało na jak najszybszym po prostu jej zdobyciu, a podczas wojny obronnej 1939 roku w Warszawie poległo około 6 tysięcy żołnierzy, rany odniosło 16 tysięcy, zginęło 25 tysięcy cywilów, a 50 tysięcy ludzi zostało rannych, a zniszczeniu uległo 15% budynków, w tym Zamek Królewski, i dla stolicy zaczął się 6-letni okres okupacji. 28 września 1939 roku, 87. rocznica kapitulacji Warszawy.

Witam, witam nas nie tylko warszawskim na dzień, Małopolsce, w regionie tarnowskim też pięknie ten dzień, następny wita. Świt 5.58, a wschód słońca to 6.31 i to słońce z nami pozostanie do 18.21. Pozostajemy jeszcze przy tym naszym kalendarzu, przechodzimy do kalendarza świąt nietypowych. No i dziś mamy Światowy Dzień Jabłka. Nie ma osoby, która nie lubi, nie kocha jabłek, nie ma osoby, która nie próbowała różnych odmian, szczególnie teraz, o tej porze roku, to ten czas, dobry czas właśnie na ten jabłka. Najlepsza sposobność właśnie też do pokazania, jak wiele ten owoc ma nam do zaoferowania. A jabłka są pełne witamin oraz błonnika. Jedzenie wpływa pozytywnie na odporność, zmniejsza ilość cholesterolu, moi kochani. Tak więc warto te jabłka pochłaniać. No i właśnie a propos pochłaniania, no to teraz muzycznie to jabłuszko będziemy kosztować. Mieczysław Wojnicki, przypominam, Światowy Dzień Jabłka.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

wyłoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może całus od gruszek.

usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopie.

0: pełne snu.
1: Tak, jabłuszka pełne snu, Światowy Dzień Jabłka, jabłuszka, tak więc moi kochani, proszę o tym nie zapominać i kosztować, szczególnie to ta wyjątkowa pora roku, gdzie te jabłuszka, oj, kuszą, a propos jabłuszek, jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka ode mnie, to jest takie popularne powiedzenie o zdrowotnych właśnie zaletach jabłuszka. No i a propos tego jabłuszka, no to jeszcze pozostańmy, bo to nie tylko owoc, którym tutaj trzyma z daleka lekarza od nas, ale no właśnie. Ale też warto zaznaczyć, że spadające z drzewa jabłko pomogło Isaacowi Newtonowi w sformułowaniu prawa powszechnego ciążenia. Tak więc cóż byśmy bez tego jabłka zrobili? No nie byłoby odkryte właśnie prawo ciążenia. A tak dzięki, no właśnie, jabłuszku już wszystko jest jasne. Do tego tematu jeszcze powrócimy. Do tego słodkiego tematu powrócimy, no bo przecież odmian tych jabłek, oj, nie jest liczona. Chociaż nie, no policzyli. Od 7000 do 8000 odmian mamy na świecie. Tyle istnieje odmian jabłek. Ale dokładnie, no nie podali. Od 7 do 8000. A może 8001? Kto wie?

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie, bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna, orzeźwiająca od samego rana.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting & Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
5: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
4: Zapraszam, Szlendi.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
0: Po reklamie.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Słonecznie od wczesnych godzin porannych, tego słońca nam dzisiaj nie zabraknie i tutaj wydaje mi się wszyscy powinni być zadowoleni, bo nie będzie za gorąco, nie będzie za zimno, będzie w sam raz. Maksymalnie w ciągu dnia ta temperatura to będzie wynosić 22 stopnie, ale poranek zimny, chłodny, 7 stopni, tak więc z samego rana ubieramy się cieplutko. Jutro też 22 stopnie i też słonecznie.
9: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
11: Cały tydzień zapowiada nam się bardzo ładnie. A propos właśnie tej pogody, no to szukamy już we wczesnych godzinach porannych babiego lata, bo to babie lato powinno nam się pojawić, bo to przecież babie lato to okres ciepłej i słonecznej pogody we wczesnej jesieni, a także unoszące się wtedy w powietrzu pajęcze nici, tak więc to babie lato, no pewnie nam będzie dziś towarzyszyło, jutro, pojutrze. To czas zwykle we wrześniu lub październiku, kiedy pochładnie, po właśnie takich chłodniejszych dniach wraca słońce i ciepło dzięki wyżowi atmosferycznemu i to babie lato będziemy odczuwać w tym tygodniu szczególnie mocno. 28,5 minuty nam pozostało do godziny 8.

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej Ciebie. Czy Twoi bliscy słyszą Ciebie coraz słabiej? A może to Ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Po reklamie.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Audycja sponsorowana.
2: Koła gospodyń wiejskich już na stałe wpisały się w krajobraz polskiej wsi. Są okazją do spotkań, integracji, wspólnego działania. Nierzadko angażują całe rodziny i pomagają budować międzypokoleniowe więzi. O dobiegającym końca naborze wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich mówi Magdalena Kiciak-Kucharska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nabór dobiega końca, ale wciąż można składać wnioski.
3: Owszem, nabór prowadzimy od 30 kwietnia i zakończy się 30 września. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwiększyło budżet i do dyspozycji mamy 165 milionów złotych. Wierzę, że tych pieniędzy wystarczy, choć w ostatnich dniach wnioski wpływają do nas lawinowo. Przypominam, że od tego roku nabór wniosków odbywa się wyłącznie przez platformę usług elektronicznych ARiMR.
2: O jak duże dofinansowanie mogą się starać koła gospodyń wiejskich w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
3: Jeśli chodzi o stawki wsparcia, to nie zmieniły się one od poprzedniego roku. O 8 tysięcy złotych może ubiegać się koło, które tworzy nie więcej niż 30 osób. 9 tysięcy złotych mogą otrzymać te koła, które liczą od 31 do 75 członków. A jeśli mamy do czynienia z ponad 75-osobowym kołem, to ma ono prawo do ubiegania się o 10 tysięcy złotych.
2: Na co mogą być przeznaczone takie środki?
3: Zostało to szczegółowo opisane w ustawie o kołach gospodyń wiejskich. W wolnej chwili warto się z nią oczywiście zapoznać. W skrócie powiem, że otrzymane fundusze mogą przeznaczyć panie na działalność społeczno-wychowawczą, działania o charakterze kulturalno-oświatowym, różnego rodzaju inicjatywy wspierające rozwój obszarów wiejskich, czy też pielęgnowanie tradycji ludowej. Pozwolę sobie podkreślić, że skoro mamy do czynienia z organizacjami pozarządowymi, to ich status statuty mogą uwzględniać także działalność prowadzoną na rzecz pożytku publicznego i w ramach wolontariatu. A że wsparcie jest wykorzystywane z pożytkiem, widzimy chociażby podczas tak licznych wydarzeń czy też dożynek. Gdyby nie zaangażowanie pańsku gospodyń wiejskich, te uroczystości nie byłyby tak ciekawe i rozmach byłby dużo mniejszy.
2: Do kiedy i jak potem rozliczyć tę pomoc?
3: Jeśli chodzi o rozliczenie, nie ma zmian w porównaniu do wcześniejszych lat. Na wydanie pieniędzy koła mają czas do końca tego roku, a na złożenie sprawozdań do końca stycznia przyszłego roku. Będziemy o tym jeszcze nieraz przypominać i planujemy szkolenia, ale zachęcam panie do śledzenia informacji na stronie agencji i naszych profilach w mediach społecznościowych.
2: Z roku na rok w rejestrze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kół gospodyń wiejskich jest coraz więcej. Wsparcia, jak się okazuje, promować nie potrzeba, ale warto przypominać o związanych z nim terminach i obowiązkach. Natomiast zachęt do aktywności i integracji chyba nigdy dość.
3: Zachęcam wszystkich Państwa, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, do zapisania się do kół gospodyń wiejskich, dlatego że to bardzo integruje społeczności lokalne, także rozwija umiejętności i tradycje ludowe. Zachęcamy.
0: Materiał przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: To była audycja sponsorowana.

Jeszcze raz nawjeżdżamy, sprawdzamy sytuację na naszych ulicach. Słonecznie, poranek idealny. No i mam nadzieję, że też to będzie miało przełożenie na to, jak będziemy jeździć, jak będziemy się poruszać po naszych drogach. Powiem, że też jest idealnie pod względem bezpieczeństwa. Spokojnie, bez zdarzeń drogowych. A propos tego naszego bezpieczeństwa, to warto sprawdzić, co w tym samochodzie my mamy. Czy mamy apteczkę? No właśnie, bo ta apteczka ma dołączyć do obowiązkowego wyposażenia samochodu. Ministerstwo Infrastruktury wskazuje już konkretną datę, to będzie 1 kwietnia 2027 roku, ale nie oznacza to jednak, że wszyscy kierowcy będą musieli ruszyć do sklepów właśnie pod tą apteczkę, aczkolwiek przypominam, że warto mieć mimo wszystko tą apteczkę w swoim samochodzie. Otóż zmiana będzie miała jednak znacznie taki troszeczkę węższy zasięg niż początkowo zapowiadał resort. Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów zakłada dodanie właśnie do obowiązkowego wyposażenia samochodu osobowego apteczki doraźnej pomocy i ten wymóg miałby dotyczyć samochodów zarejestrowanych po raz pierwszy po 31 marca 2027 roku, a więc od 1 kwietnia 2027 roku. Kluczowa jest, uwaga, data pierwszej rejestracji pojazdu, a nie data jego zakupu przez kolejnego właściciela. Tak więc wygląda na to, że ci właściciele starszych pojazdów na razie nie będą musieli posiadać tej apteczki, aczkolwiek przypominam, warto mieć w swoim pojeździe tą apteczkę. Ona nie jest droga, ale tutaj przyda nam się na pewno, bo czasami my możemy być świadkiem jakiegoś zdarzenia i z tą apteczką możemy komuś nieść pomoc. Tak więc przypominam, że mimo wszystko warto tą apteczkę mieć w swoim pojeździe. Co w takiej apteczce powinno się znaleźć? No tutaj nie mamy konkretnych wskazówek, ale wydaje mi się, że każdy wie, że jak kupujemy taką apteczkę, to w standardzie przede wszystkim mamy ten kompres sterylny, opatrunki, opaski elastyczne, bandaże, plastry, chusty trójkątne, rękawiczki jednorazowe, tak to więc to wszystko jest to, co powinno się znaleźć w takiej apteczce, dlatego my tutaj apeluję o tym, żebyśmy nie czekali na to, czy to będzie 1 kwietnia 2027, czy to będzie 1 stycznia, po prostu tą apteczkę mieli, bez względu na to, ile ten samochód posiadamy, albo ile ten samochód ma lat. Ulicę zaraz Tarnowa jeszcze szybciutko sprawdźmy sobie, jak to wygląda teraz. No zmożony ruch w mieście już mamy i tych samochodów nam przybywa przed godziną 8. Krótkie postoje też czekają zmotoryzowanych. Na Słowackiego na wysokości Piłsudskiego się możemy zatrzymać jadąc w kierunku Sitkim. Podobna sytuacja na Mickiewicza na wysokości Matki Bożej Fatimskiej też czeka krótki postój zmotoryzowanych. Tuchowska tradycyjnie o tej porze tych samochodów więcej do Narutowicza, a na Narutowicza tutaj dojeżdżając do Ronda Krakowska-Sikorskiego. Spory ruch też Krakowska to od Puławskiego jadąc w kierunku Ronda Narutowicza. Tych samochodów jeden za drugim. I również na Mościckiego dojeżdżając do Szkotnik też krótki postój czeka zmotoryzowanych. Klikowska to już standard, czyli okolicem Ronda Słowackiego Klikowska na Szkotnik. Tutaj się my już zatrzymujemy, tak więc zmotoryzowani muszą chwilę poczekać, zanim to rondo pokonamy i ciąg dalszy, gdzie tych samochodów więcej, to Klikowska dojeżdżając do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego na wysokości ulicy Rzeźniczej już postój Kwiatkowskiego. Też tych samochodów więcej. Na szczęście bez postoju płynnie i od strony Witosa i od strony Mościckiego. No jeszcze została nam ulica Bekoszycka, bo tutaj wiemy, że tych samochodów jest zawsze sporo w tych godzinach porannych przed 8, przed 9. No i nie inaczej teraz, czyli na wysokości Chrobrego, a nawet bym powiedział na wysokości wiaduktu na 94. Już powolutku będziemy jechać w kierunku Czerwonej Krakowskiej, tego skrzyżowania z Koszycką. Tak więc zmotoryzowani, pamiętajcie, 10-minutowy zapas czasowy trzeba mieć obowiązkowo. To tyle na razie. My z dróg, przypominam, drogi jeszcze przed godziną 9, ale też przed godziną 10, temat bezpieczeństwa na antenie Radia RDN Małopolska, a dziś temat oszustw. Jak nie da się oszustom? Będziemy rozmawiali z tarnowskimi policjantami, no i też będziemy rozmawiali na temat dzielnicowego. No właśnie. Kto to taki dzielnicowy? I no właśnie, pytaniem, czym do tego dzielnicowego zwracamy się, często z różnego rodzaju problemami. Na ten temat będziemy rozmawiać przed godziną 10.

Zamek i twierdza. No powolutku ten nasz zamek, tą naszą twierdzę opuszczamy, bo przecież czas do pracy i już jesteśmy w drodze do pracy. Jak ta droga wygląda, o tym przed chwilą mówiłem. I a propos drogi do pracy, no warto sobie podgłośnić troszeczkę radioodbiornik, bo już za chwilę wiadomości z kraju i ze świata na antenie Radia RDN Małopolska, czyli sprawdzimy, co ciekawego się dzieje, nie tylko u nas w kraju, ale również i na świecie, punktualnie o godzinie 8, czyli za 5,5 minuty. Natomiast po godzinie 8 nasza poranna rozmowa, słowo za słowo, pierwsza w tym tygodniu. O 8.10 gościem radia będzie poseł klubu parlamentarnego Rozwój Plus Wiesław Kraj.

0: Jaklan. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
2: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
0: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
3: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
2: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu czterech solistów, narratora, dwóch chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
9: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
10: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.
11: Łukasz Gibała i Monika Piątkowska staną do drugiej tury wyborów prezydenckich w Krakowie. Klub Kawalerów, zwycięzcą talii, publiczność wybrała tak samo.
12: Klub Kawalerów był bardzo fajnie przygotowany i kostiumowo i w ogóle był fajniejszy, mi się wydaje.
11: I głośne powitanie siatkarzy przez kibiców czekających na lotnisku.
13: Dziękujemy!
14: Także mecz był super! Jesteśmy mistrzami Europy!
11: Wiadomości o 8:00, Anna Mleczko zapraszam. Niezależny kandydat Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Ponowne głosowanie odbędzie się 11 października. W pierwszej turze Łukasz Gibała otrzymał 36,3% głosów, a Monika Piątkowska 29,9%. Łukasz Gibała mówił, że wygrał, choć nie stała za nim partyjna machina. Podkreślał, że tu cytat, zwyciężył Kraków dla mieszkańców, a nie dla partii politycznych.
15: Musimy zrobić wszystko, żeby przywrócić nadzieję i normalność, żeby posprzątać bałagan, żeby zakończyć w Krakowie epidemię kolesiostwa, partyjniactwa i nepotyzmu, żeby nie było równych i równiejszych. I musimy zrobić wszystko, żeby jak najdalej od Krakowa odsunąć tę niszczącą polskie społeczeństwo i polskie rodziny polaryzację. Dlatego stąd apeluję dzisiaj do wszystkich tych, którzy mają w sercu Kraków. Chodźcie razem ze mną. Wspólnie wygrajmy Kraków dla mieszkańców!
11: Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Michał Drewnicki znalazł się na trzecim miejscu, uzyskując 17,5% poparcia.
10: Słuchacie wiadomości RDN.
11: Jeszcze w tym roku może ruszyć przetarg na budowę nowego mostu na rzece Poprad na granicy Nowego i Starego Sącza na drodze krajowej 87. Najpierw jednak inwestor musi zdobyć pozwolenie na budowę, co jeszcze nie nastąpiło. Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Ostrowski liczy na to, że tak zwany ZRIT uda się uzyskać między październikiem a końcem roku, co pozwoli rozpocząć przetarg.
16: Planujemy rozpocząć pracę w drugim kwartale 2021.
13: 7, jeżeli wybierzemy, nie będzie odwołań tak naprawdę, to w drugim kwartale 27 rozpoczęcie prac, budujemy most zastępczy, także spokojnie będziemy mogli już poruszać się i tu już nie zagraża temu, że nie będzie przeprawy przez Poprad. Czas trwania prac około 27 miesięcy.
11: To oznacza, że most może być gotowy na przełomie 2028 i 2029 roku lub nieco później.
16: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
11: Kraina łagodności, tak o Ujanowicach i tamtejszych mieszkańcach mówi biskup tarnowski Andrzej Jerz. To miejsce, w którym, jak podkreśla, mocno zakorzenione są rodzinność, pracowitość i wiara. Okazją do spotkania z mieszkańcami były uroczystości odpustowe ku czci świętego Michała Archanioła, patrona miejscowej parafii. Biskup Andrzej Jerz przewodniczył sumie odpustowej, a także poświęcił odnowione elementy kościoła. W rozmowie z RDN Nowy Sącz przypomniał, że historia parafii sięga XIII wieku. Mówił także o księdzu Bernardynie Dziedziaku, którego pamięć jest w Ujanowicach wciąż bardzo żywa. Kapłan może w przyszłości stać się kandydatem na ołtarza. Jego duchowość, jak podkreśla biskup, nadal wpływa na kolejne pokolenia parafian.
17: To jest dostrzegalne w pobożności, w statystykach, jeżeli chodzi o praktyki religijne. Prawdopodobnie najlepsze wskaźniki na świecie. Ponad 90% dominicantes, czyli można powiedzieć, że prawie wszyscy parafianie tutaj w tym dekanacie ujanowickim uczestniczą w Eucharystii. Myślę, że to jest duży wpływ księdza Dziedziaka, który dalej pozostaje, ale też trudne warunki życia, więc ludzie bardzo zapobiegliwi, pracowici, zaangażowani, właśnie ceniący życie małżeńskie, rodzinne. Taka kraina łagodności, normalności pośród tego szalonego świata.
11: Podczas odpustu poświęcone zostały odnowione elementy świątyni pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Parafia liczy około 2000 mieszkańców, część z nich na co dzień pracuje za granicą, ale jak podkreślają duszpasterze, związek z rodziną parafią pozostaje bardzo silny. Klub Kawalerów w reżyserii Krystyny Jandy wystawiony przez Och Teatr zdobył Grand Prix 30. Festiwalu Komedii Italia w Tarnowie. Spektakl zwyciężył także w głosowaniu publiczności. Jury przyznało także wyróżnienia m.in. przedstawieniom Pułapka i Prawda. W jubileuszowej 30. edycji Italii widzowie zobaczyli 6 spektakli. Zapytaliśmy ich, który zrobił na nich największe wrażenie.
18: Spektakl Prawda, bardzo dobry, z podtekstami, dający do myślenia, równocześnie też dobra bardzo rozrywka. Co roku chodzimy, wybieramy sobie spektakle, które nam się wydaje, że będą ciekawe, jeszcześmy się nie zawiodły, więc intuicja jest dobra.
12: Widzieliśmy wszystkie i wrażenia są bardzo pozytywne. Widać, że to 30 jubileuszowe, więc postarali się i repertuar jest bardzo dobrany tak różnorodnie i bardzo zaskakująco. Klub Kawalerów był bardzo fajnie przygotowany i kostiumowo i w ogóle był fajniejszy, mi się wydaje.
11: Relacje i zdjęcia mamy na rdn.pl. Gorąca atmosfera na hali przylotów warszawskiego lotniska. Kibice tłumnie i głośno powitali siatkarzy wracających do kraju po szczęśliwym finale.
19: Rumieńców dostałam aż z wrażenia.
20: Udało się tak podpisać. Kamil Semeniuk się podpisał, Wilfredo Leon, Tomek Fornal, Jan Firlej. Udało nam się trochę ponagrywać, zrobić zdjęcia z Wilfredo Leona, Kamila Semeniuka, Tomka Fornala.
21: Dziękujemy!
20: Także mecz był super, jesteśmy mistrzami Europy, super.
22: Jedno z marzeń spełnionych.
11: Drużyna obroniła tytuł, zapewniając sobie start w Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Tyle o tej porze. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9:00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Wiesław Krajewski, a gościem RDN Nowy Sącz będzie burmistrz Limanowej Jolanta Juszkiewicz.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Oj, tych emocji sportowych nam nie brakowało i dziś również tych emocji sportowych nam nie braknie. Sport, przypominam, to godzina 8:30. Prognoza pogody, słonecznie i tego słońca też nam nie braknie. Nie tylko dziś, jutro, ale i pojutrze. Przez cały tydzień sporo słońca, niebo błękitne i temperatury powyżej 20 stopni. Dziś maksymalnie 22, ale poranek, przypominam, cały czas chłodny, 7-8 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Muzyka i głos.

0: 11 minut mamy już po godzinie 8 w studiu nasze poranny goście, czyli czas na rozmowę słowo za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Jolanta Moździerz.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Naszym gościem o poranku jest poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Wiesław Krajewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani, witam naszych radiosłuchaczy.
2: Jesteśmy w studiu w Tarnowie, ale myślę, że nie sposób nie zacząć tej rozmowy od tego, co wydarzyło się w Krakowie. Wybory prezydenckie Łukasz Gibała i Monika Piątkowska w drugiej turze. Spodziewał się pan takiego wyniku?
3: No, wszystkie sondaże wskazywały jednak na wygraną pana Łukasza Gibały.
2: Jest przewaga tam, tak.
3: I tak się stało. Gratuluję również mieszkańcom Krakowa, że taką frekwencję utrzymali w tych wyborach i poszli jednak, no pogoda też chyba sprzyjała w tych wyborach samorządowych. Natomiast można powiedzieć, cieszę się, że koalicja 13 grudnia w postaci pani Piątkowskiej otrzymała taki stosunkowo słaby wynik. Wszystkie tutaj potężne postacie, można powiedzieć, z Tuskiem i z Kosiniakiem, Kamyszem obiecywali gruszki na wierzbie, jak zawsze w Krakowie, i krakowianie się nie dali nabrać na tego typu kolejne 100, kolejne obietnic krakowskich.
2: Ale jednak, mimo wszystko weszła do tej drugiej tury.
3: No weszła do tej drugiej tury, no ale okazuje się, że w dalszym ciągu sondaże tutaj pokazują, że pan Łukasz Gibała za niespełna 2 tygodnie zostanie prezydentem, nowym prezydentem Krakowa, chociaż wiadomo, werdykt wyborców zawsze jest z dużym znakiem zapytania i trzeba poczekać do ostatecznego wyniku, ale chciałem właśnie odnieść się do tych obietnic, które tutaj potężne padały, że Kraków dostanie ogromne środki finansowe, i cieszę się, że krakowianie na to nie dali się po raz kolejny nabrać. I to jest też właśnie przy okazji, można tak podsumować tą całą sytuację, że jednak te samorządy powinny się opierać na ludziach bezpartyjnych, jednak niech lokalni działacze są wybierani, nie mamieni właśnie przez bajdurzenie władz, że ta droga zostanie zrobiona, jak ten kandydat zostanie wybrany, a ta droga nie zostanie, ponieważ nie zostanie, zostanie inny kandydat. I takim właśnie wnioskiem, dlaczego o tym tutaj wspominam dzisiaj w tej naszej porannej audycji, bo w sobotę, teraz ostatnią, 26, w ostatnią sobotę w Tomaszowie Mazowieckim właśnie Klub Parlamentarny Rozwój Plus z panem premierem Mateuszem Morawieckim zorganizowaliśmy takie forum samorządowe i tam właśnie płynęło od wszystkich wójtów, burmistrzów, starostów, prezydentów miast, radnych różnego szczeblu właśnie taki sygnał, że żeby odpartyjnić samorządy. Ludzie wiedzą, jak mają wybierać i na kogo stawiać w lokalnych wyborach. Natomiast państwo jest zobowiązane, żeby wspierać, pomagać samorządów bez względu na różnego rodzaju opcje czy preferencje polityczne. I właśnie Polski Ład był takim wspaniałym przykładem, że nie patrzyliśmy wtedy jako rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego na przynależność, tylko wspieraliśmy różnego rodzaju inwestycje tam, gdzie są te inwestycje potrzebne.
2: Dlaczego Rozwój Plus nie wystawił swojego kandydata w Krakowie?
3: No to wie pani, no, to był zupełnie przyspieszony proces z końcem lipca. Przecież nikt się nie spodziewał, że do tego typu sytuacji dojdzie tutaj na arenie krajowej w ramach podziału Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. No działania kierownictwa partii, to już żeśmy na ten temat rozmawiali, zbyt krótki czas był na to, żebyśmy tutaj wystawili i rozpoczęli kampanię wyborczą takim naszym naturalnym. Nasze wspieraliśmy w zasadzie tutaj Michała Drewnickiego w tych wyborach. No niestety 17,5% to chyba jest mało zadowalający wynik w tych wyborach. Tym bardziej chciałem wspomnieć 2,5 roku temu, jak Łukasz Kmita startował, było prawie 20% poparcia. Co prawda Kraków, no okazuje się, takim jest centrolewicowym środowiskiem i jednak prawicowe formacje tam mają słabo, ale myślę, że może w przyszłości poprawi się. Chociaż z tego, co też wiem, że pan Gibała też tutaj przejawia takie właśnie zdolności szerokiego środowiska krakowskiego, żeby właśnie odpartyjnić samorząd w Krakowie, a jednocześnie no też ten wynik nie był do końca odzwierciedlający, ponieważ no, Konfederacji nie udało się uzbierać tych 3000 podpisów na swojego kandydata. Myślę, że to wtedy by bardziej odzwierciedliło scenę polityczną, preferencje dzisiaj wyborcze na scenie politycznej.
2: Rozwój Plus oficjalnie funkcjonuje już od pół roku. Jak podsumowałby pan ten czas?
3: No, w ramach jeszcze Prawa i Sprawiedliwości, żeśmy postanowili założyć stowarzyszenie jako to drugie płuco. O tym żeśmy już wielokrotnie mówili, nawet pan prezes był jakby z tego projektu zadowolony, prezes Jarosław Kaczyński. Potem się okazało, że wajcha została w jakiś sposób przerzucona i można powiedzieć, że bardzo krótki czas mamy, bo dopiero te formalności w ramach założenia własnego klubu parlamentarnego to było ostatnie posiedzenie przed wakacjami, czyli 29 lipca, potem okres krótkich, można powiedzieć, wakacji, bo słowo wakacje to za dużo w języku parlamentarnym dla nas, bo wiadomo, że już dożynki się rozpoczynały i wszystkie uroczystości państwowe 15 sierpnia. No i na dobrą sprawę jesteśmy czwarty tydzień września i pracujemy aktywnie. Mówię, cieszę się, że tak liczna grupa samorządowców z całej Polski skorzystała z tego zaproszenia do Tomaszowa Mazowieckiego i naprawdę udało się porozmawiać o wielu tematach.
2: Ile osób się łącznie spotkało, tego koło?
3: Ponad 600 osób według danych. No, takie były przewidywania, bo sala, która była tam przygotowana, więcej już by nie pomieściła.
2: Dużo osób z naszego regionu tutaj? Proszę? Dużo osób z naszego regionu
3: tak,
2: także?
3: Tak, widziałem tutaj i z Proszowiec, z Wieliczki, Brzeska, z powiatu dąbrowskiego, tarnowskiego, bocheńskiego, także no, była znaczna reprezentacja radnych, starostów.
2: Nie wszyscy w Rozwoju Plus pozostali. Mam tutaj na myśli Sławomira Skwarka, jeśli chodzi o ten okres tworzenia tego klubu.
3: No, to jest taka niespodzianka, bo mówię, siedział koło mnie i na ostatnich posiedzeniach, żeśmy rozmawiali, nic nie przejawiało jakichś tutaj niepokojących zachowań, że coś się może wydarzyć. Mam swoje podejrzenia w tej kwestii, ale myślę, że antena nie jest tutaj dobrym miejscem na jakąś spekulację. Myślę, że jak teraz na kolejnym posiedzeniu Sejmu spotkamy się, to może uchyli rąbka tajemnicy, o co poszło. No, niespodziewane zachowanie Sławka, zresztą tym bardziej, że jeszcze dwa tygodnie temu, podczas pierwszego posiedzenia Sejmu powakacyjnego wspólnie ze Sławkiem, bo Sławek tam z blisko Puław mieszkający i z posłem Łukaszem Kmitą, ówczesnym wojewodą małopolskim, udaliśmy się na kontrolę poselską do oddziałów Grupy Azoty w ramach tej skandalicznej sytuacji, jaka się dzieje wokół Grupy Azoty. I takie miłe, dobre spotkania i rozmowy, a tu nagle Sławek taką decyzję podjął. Trzeba uszanować. Nie wiem, o co chodzi, ale trzeba uszanować.
2: Ilu członków na dziś jest w Rozwoju Plus?
3: A mówimy o klubie parlamentarnym.
2: O klubie parlamentarnym, tak.
3: Chyba 40 czy 41, coś takiego. Czy 42, bo jeszcze chyba drugi senator jeszcze złożył deklarację do naszego klubu parlamentarnego, naszego w zasadzie

0: które właśnie w zeszłym tygodniu z własnej inicjatywy, to nie są osoby zrzeszone, to nie są w jakichś związkach zawodowych, tylko spontaniczne zachowanie pracowników, które dbają i chcą pracować w Grupie Azoty i nie zgadzają się na to, żeby właśnie tego typu działania przez obecnego prezesa Celejewskiego były wykonywane, żeby Tarnów utracił kompetencje, utracił tutaj to znaczenie od prawie 100 lat, bo w przyszłym roku będziemy obchodzić stulecie rozpoczęcia budowy zakładów azotowych w Tarnowie. Natomiast dziwię się, że władze samorządowe i tutaj te tak zwane elity tarnowskie nie włączają się do działań. Ja jako poseł Wiesław Krajewski sam też nie uczynię cudów tutaj w zakresie. Oczywiście zadaję pytania, zadaję interpelacje. Powiedzmy, w ostatnim czasie odbyło się też z mojej inicjatywy podpisanych przez 11 posłów różnych formacji politycznych specjalna komisja zwołana w trybie 152 artykułu regulaminu Sejmu. Dobra, rzetelna rozmowa, twarda rozmowa, chociaż pani ministra aktywów państwowych, już nie pamiętam nazwiska, po 40 minutach opuściła, bo miała ważniejsze spotkanie niż ratowanie i przedstawienie posłom informacji na temat Grupy Azoty. No i w dalszym ciągu będę i zachęcam również inne tutaj osoby z regionu tarnowskiego, żeby jednak, bo to jest kwestia też honorowa, to jest też kwestia dumy tutaj regionu tarnowskiego, żeby nie dopuścić do tego typu działania, że widać ewidentnie organizacyjne restrukturyzacja zarządzania Grupy Azoty ma polegać na tym, bo to już jest tak widoczne, zresztą na tym 31 piętrze tego wieżowca na Manhattanie, tak zwanym warszawskim, tam się im dobrze patrzy na i spogląda na perspektywę warszawską, ale to nie o to chodzi, żeby mieć komfortowe warunki pracy za ciężkie pieniądze, bo z tego, co się orientuję i nie otrzymałem na to odpowiedzi, ale tam są około tych dyrektorów wykonawczych w tej chwili, co zostali zatrudnione w ilości około 18 do 19 czy 20 osób. Też tego na to pytanie nie otrzymałem odpowiedzi. Zarabiają gdzieś około 40 do 50 tysięcy miesięcznie. To są ogromne środki finansowe, ogromny skok kosztów, wydatków w skali roku właśnie na ten element zarządczy firmy. Natomiast nie dbają o pracowników i tutaj jest ten spór. I chciałbym również właśnie i zachęcam po raz kolejny elity tarnowskie i samorządowców tutaj łącznie z prezydentem Tarnowa, żeby jednak stanęli na wysokości zadania. Zwróciłem się również do pana marszałka Łukasza Smułki tutaj jako szefa województwa małopolskiego, jako samorządowca, żeby sejmik województwa małopolskiego również zaangażował się tutaj w tą batalię, można powiedzieć batalię o Grupę Azoty w Tarnowie.
1: Miesiąc temu podczas konferencji przy Azotach, na której był obecny także pan Mateusz Morawiecki, zapowiedział pan, że wystąpi z wnioskiem do Prezydium Sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o zorganizowanie takiego wyjazdowego posiedzenia w Tarnowie i przyjrzenie się na miejscu sytuacji koncernu chemicznego. Czy to posiedzenie dojdzie do skutku?
0: Tego nie wiem, bo na razie złożyłem, to były jakby w jednym wniosku dwa postulaty, czyli w trybie 152 regulaminu Sejmu zwołanie w trybie nadzwyczajnym komisji i jednocześnie wyjazdowe. No jednak prezydium komisji nie wyraziło tutaj jakby akceptacji. Myślę, że pan marszałek również nie pomógł sprawie, ale myślę, że również i w Warszawie, która odbyło się ta komisja, przyniosła wiele odpowiedzi na pytania, chociaż dużo jeszcze jest odpowiedzi, które są przed nami, bo ja w dalszym ciągu czekam na odpowiedzi, bo na razie jak zwykle otrzymujemy raz, że lekceważące, a dwa enigmatyczne odpowiedzi, które jeszcze coś mają panowie do ukrycia, ale będziemy drążyć temat i myślę, że opinia publiczna w końcu dowie się, jakie są ostateczne zamiary pana prezesa i zarządu. Tym bardziej, że też tutaj pan Leszkiewicz, nie pamiętam imienia, pierwszy prezes tej obecnej koalicji 13 grudnia, w tej chwili jest szefem Rady Nadzorczej, tutaj też z naszego regionu. No dziwię się, że nasi tutaj

0: rodacy nie są w stanie zabiegać o dobrostan grupy Azoty, który uważam, że co prawda przeżywa kryzys, bo wiadomo, że głównym źródłem energii jest gaz, problem z ETS-em, który wzrasta koszt energetyczny, ale no, po to jesteśmy, po to ludzie zajmują odpowiednie stanowiska, żeby jednak mobilizować się i bronić własnego interesu, jakim jest grupa Azoty w Tarnowie.
1: Panie pośle, już zmieniając temat, czy interwencja rzecznika praw dziecka Moniki Horny-Cieślak w pana opinii to było działanie konieczne, czy jednak przekroczenie uprawnień?
0: Zdecydowanie klub parlamentarny z panem premierem Mateuszem Morawieckim, z panem wicemarszałkiem Marcinem Horałą zorganizowali w zeszłym tygodniu konferencję prasową. Zdecydowanie oczekujemy odwołania pani rzecznik praw dziecka. Skandaliczna sytuacja, niedopuszczalna, i to ta osoba tylko może w przyszłości zaszkodzić kolejnym dzieciom i kolejnym rodzinom w Polsce.
1: Z jednej strony mamy sytuację, gdzie no wszyscy pamiętamy tą głośną sprawę Kamilka.
0: Ja rozumiem, tylko że my tu mówimy o jakimś incydencie. O jakimś
1: i właśnie
0: incydencie.
1: Bardzo dużo w Polsce mówi się w ostatnim czasie, żeby
0: to nie może
1: reagować,
0: tak, że
1: żeby nie być obojętnym.
0: Na wniosek pani rzecznik praw dziecka nagle dwójka dzieci jest odbierana rodzicom. Nie może tak być. Oczywiście jakiś tam może incydent nastąpił, ale przecież w każdym domu czasami są sytuacje mniej nerwowe, bardziej nerwowe. To nie może być z tego powodu, że mama czy tata, który tam gdzieś podniesie głos na dziecko z jakichś tam powodów i z tego powodu ma być odbierane dziecko. Nie, to jest w ogóle niedopuszczalne i absolutnie uważamy, że ta pani powinna być odwołana z tego stanowiska i klub parlamentarny Rozwój Plus z taką inicjatywą, z takim wnioskiem wystąpił.
1: I pan również podpisuje się pod tym,
0: tak,
1: że powinna stracić stanowisko.
0: To nie może być. Zresztą w ogóle ten obszar edukacji z panią ministrą, gospodarką, bo ja już nawet nie wiem, jak ją tytułować, panią Nowacką, która wprowadza jakieś dziwolągi w postaci diety planetarnej i tak dalej. No, psucie państwa przede wszystkim, ale psucie również systemu edukacji, wychowania młodego pokolenia w Polsce.
1: No i tutaj musimy już, panie pośle, postawić kropkę. Poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój
0: tak
1: Plus,
0: szybko.
1: Wiesław Krajewski, tak? Skończył nam się czas antenowy. Wiesław Krajewski był dziś naszym gościem. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
0: Dziękuję, panie redaktor. Życzę miłego dnia naszym radiosłuchaczom.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/ konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Po reklamie.
11: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
12: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Siatkarze reprezentacji Polski wrócili do kraju po wywalczeniu złotego medalu Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie witał ich tłum kibiców. Zadowolenia po powrocie do domu nie ukrywał libero Jakub Popiwczak.
10: Na pewno jest radość, jest spełnienie, jest poczucie świetnie zrealizowanego celu. Natomiast też z drugiej strony gdzieś chwila na reset, bo te ostatnie 3 tygodnie były intensywne pod względem fizycznym, pod względem psychicznym. Bez rodziny, z daleka od tych najbliższych, od tych najważniejszych ludzi. Także teraz powrót do nich i po prostu oddanie się tym obowiązkom rodzinnym, bo za tym niesamowicie tęsknię.
12: Jakub Popiwczak dodał, że jest wdzięczny kibicom, którzy witali kadrę na lotnisku. Zwycięstwo w Mistrzostwach Europy zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. Brąz Mistrzostw Europy sensacyjnie zdobyła Finlandia po wygranej ze Słowenią 3-0. Pochodząca z Ochotnicy Górnej Katarzyna Niewiadoma Fini zdobyła srebrny medal rozgrywanych w Montrealu Mistrzostw Świata w kolarstwie. Najlepsza ze startu wspólnego okazała się Holenderka Demi Wollering, która po pasjonującym finiszu pokonała nieznacznie Polkę.
13: Po prostu dałam z siebie wszystko. Demi jest niesamowicie mocna, co nie oznacza, że cieszymy się z tego, że jest pierwsza. Chcemy ją pokonać i wiem, że też wrócimy i ją pokonamy. Naprawdę super. Każda dziewczyna zrobiła mega robotę, ponieważ od samego początku po prostu byłyśmy mega skoncentrowane, wiedziałyśmy, czego chciałyśmy i każda po prostu zdała z nas 100% nogi i serca.
12: Mówiła Katarzyna Niewiadoma w rozmowie z Polskim Związkiem Kolarskim. Dla 31-letniej reprezentantki Polski to drugi medal mistrzostw świata w karierze. W 2021 roku zdobyła brąz. Teraz kajakarstwo slalomowe. Klaudia Zwolińska wygrała konkurencję K1, była druga w próbie czasowej kajak crossa, a w kajak crossie zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy we włoskiej Iwrei. Finał tej ostatniej konkurencji był bardzo zacięty, przyznała pochodząca z Nowego Sącza Zwolińska.
14: W tym finale na samej końcówce otworzyła się furtka albo wybrać bezpiecznie srebro, albo walczyć o złoto. I zawalczyłam o złoto, już prawie miałam tak naprawdę troszeczkę, już wypuściłam z rąk na samym końcu, ale bardzo się cieszę. Ten trzeci medal, ile przejazdów, ile wszystkiego. Jestem bardzo zmęczona. Bardzo się cieszę. No niesamowite starty dla mnie, zakończenie sezonu lepszego wymarzyć sobie nie mogłam. Komplet medali na Mistrzostwach Europy. Jest pięknie.
12: Klaudia Zwolińska była jedyną reprezentantką Polski, która zdobyła medale podczas tej imprezy. W Mistrzostwach Europy kajakarzy startowali też sądeczanie Dariusz Popiela, Michał Pasiut, Szymon Nowobilski, Dominika Brzeska i Hanna Danek. W konkurencjach indywidualnych nie awansowali do finałów. Polscy piłkarze przygotowują się do drugiego meczu Ligi Narodów w tym sezonie. Dziś w Solnej zmierzą się z reprezentacją Szwecji. Na inauguracji Szwedzi pokonali Rumunów 2-1, a biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban jest już myślami przy spotkaniu ze Szwecją, ale wciąż przyznaje, że nie może przeboleć straty punktów w starciu z Bośniakami.
15: Myśmy zmierzali do bramki przeciwnika. Staraliśmy się przynajmniej różnymi drogami. Nie znaleźliśmy tej konkretnej drogi, która by prowadziła do 7-metrowej bramki. W tym kierunku idziemy. Szukamy przyczyn, spróbowaliśmy rozwiązać tą sytuację w przerwie, żeby ta druga połowa była inna. To są po prostu mecze.
12: Spotkanie Szwecja-Polska rozpocznie się dziś o 20:45. Piłkarze Brukbet Termaliki Nieciecza w przerwie reprezentacyjnej dziś rozpoczynają 3-dniowe zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej. Następnie wrócą do Niecieczy, a 3 października rozegrają sparing z Krakowią. Teraz podsumowanie 10. kolejki małopolskiej 4. Ligi Piłki Nożnej, której nie brakowało emocji. Znakomitą formę utrzymują rezerwy Brukbet Termaliki Nieciecza, które pewnie pokonały na wyjeździe Pcimiankę 3-0 i pozostają wiceliderem rozgrywek. Powodów do radości nie ma za to w Tarnowie i w Woli Rzędzińskiej. Unia przegrała u siebie z Limanowią 0-1, a Wolania w Gorlicach 0-2 z miejscowym Glinikiem. Gorycz porażki musiał przełknąć Poprad Muszyna. Sądeczanie grali u siebie z Lubaniem Maniowy, a mecz skończył się wynikiem 1-3. Liderem 4. ligi pozostaje Krakowia 2 przed Brukbet Termaliką i Wiktorią Jaworzną. 4. jest Glinik Gorlice, 8. Wolania Wola Rzędzińska, 10. Unia Tarnów, 12. Bocheński Klub Sportowy, 15. Poprad Muszyna, a 16. jest Limanowia Limanowa.
11: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brukbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brukbet Termalika Nieciecza.
16: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
17: Słonecznie i ciepło, 22 stopnie w ciągu dnia, a to słońce nie tylko dziś, ale jutro, pojutrze i tak do końca tygodnia. Teraz o poranku jeszcze chłodno, przypominam to tylko 9 9 stopni, ale mimo wszystko w perspektywie bardzo ładny dzień nam się dziś zapowiada. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, a ciśnienie wynosi 1003 hektopaskale.
16: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
17: Dzień nam się dzisiaj bardzo ładnie zapowiada. Pytanie tylko, czy wieczór też będzie taki bardzo ładny? Dlaczego mówię o tym wieczorze? Otóż dziś kolejnym spotkaniem naszych piłkarzy, czyli mecz Szwecja-Polska o godzinie 20:45. To przypominam drugie spotkanie kolejki grupy B4 Dywizji B Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają na takim dosyć ciekawym stadionie, arenie w Solnym w Strawberry. Reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii występuje, przypominam, Dywizji B, a celem, powrót do elity. No i ta wygrana ze Szwecją może też poprawić sytuację naszych Polaków przed losowaniem grupy eliminacji Euro 2028. Tak więc czekamy na dobre wyniki po tym meczu ostatnim z Bośnią i Hercegowiną. No troszeczkę mamy niedosyt, no, ale mam nadzieję, że to dzisiejsze spotkanie poprawi nam już całkowicie humory. Ale to nie koniec. Nie koniec to ten mecz w Solnej nie zamyka zgrupowania, bo w piątek już 2 października o 20:45 biało-czerwoni podejmą Rumunię na PGE Narodowym w Warszawie, a 5 października, czyli za tydzień w poniedziałek o tej samej porze zagramy z Bośnią i Hercegowiną, ale na stadionie Bilinopolijem w Zenicy. Tak więc będzie tutaj rewanż. No i przede wszystkim czekamy na dzisiejszy wynik. Przypominam, Polska-Szwecja, mecz w Szwecji, 20:45 i spotkanie naszych. Na truskawkowym polu, tak by można było rzec w skrócie. 23 minuty nas zostało do godziny 9, to tyle ze sportu. Za chwilę jeszcze raz na drogi, ale wcześniej Phil Collins. No i taki utwór sprzed lat, który podbija teraz internet.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Jeszcze raz wyjeżdżamy i sprawdzamy sytuację. No niestety już nie mamy bilansu zerowego. I tutaj my proszę kierowców o tą rozwagę, ostrożność. No i oczy dookoła głowy trzeba mieć. Przez chwilę dosłownie kolizja autobusu MPK z lawetą przy Burku. Tak więc tutaj kierowcy przejeżdżający obok Burku, uważajcie. Jest droga przejezdna, ale trzeba mieć to na uwadze, że tam mogą występować utrudnienia. Tak więc tutaj autobus MPK z lawetą, zderzenie, kolizja nie groźna, nikomu się nic nie stało, no ale my mimo wszystko już nie mamy tego bilansu zerowego. Słonecznym całym region, sporo tego słońca, niebo błękitne, idealna pogoda do podróżowania i ten tydzień zapowiada nam się bardzo ładnie, tylko te poranki chłodne, w ciągu dnia 20-22 stopnie, tak więc dobra pogoda do podróżowania, przemieszczania się. Tutaj szczególny apel do zmotoryzowanych, też pamiętajcie, w tych godzinach szczególnie porannych uważajcie na tą zwierzynę leśną, często wybiega nam na drogę, dlatego trzeba ostrożnie, powoli, by przemieszczać się przez te odcinki leśne. A jak teraz przemieszczamy się przez nasze ulice, tutaj szczególnie centrum Tarnowa, jak to wygląda? No, wzmożony ruch przed godziną 9 i zatrzymujemy się. Postój na Tuchowskie, czyli standardowo do Konarskiego, też postój na Mickiewicza na wysokości Matki Bożej Fatimskiej. Podobna sytuacja to ulica Klikowska, dojeżdżając do ronda elektrycznego Wyszyńskiego od Rzeźniczej, również od Paderewskiego, Winiawskiego, Klikowską, powolutku do ronda Słowackiego Szkotnik, również tych samochodów sporo na Szkotnik, Sikorskiego, Krakowska, szczególnie w okolicach tutaj ronda Krakowska, Narutowicza, Sikorskiego. Spory ruch, a ten ruch będzie robił się nam coraz większym, bo przecież coraz bliżej jesteśmy przebudowy tego ronda, tak więc tam zmotoryzowani, oj, będą na pewno narzekać, że będziemy stali i czekali, żeby pokonać ten odcinek. Mościce, Aleje Kwiatkowskiego, tutaj już spokojnie, praktycznie z każdej strony, i od strony Witosa, i od strony Mościckiego. Podobna sytuacja też na Czerwonych Klonów, dojeżdżamy spokojnie do Kwiatkowskiego, natomiast na Zbylitowskiej tych samochodów więcej, odcinek między Czerwoną, a dokładnie ulicą Czerwonych Klonów, a ulicą Chemiczną, w obu kierunkach tych samochodów mamy troszeczkę więcej. No i jeszcze została nam ulica Koszycka, troszeczkę nam się rozładowała już ta ulica Koszycka, czyli nie zatrzymujemy się na wysokości Bolesława Chrobrego, a praktycznie dojeżdżamy do samego skrzyżowania i również od strony Czerwonej, od strony Krakowskiej bez postoju, tak więc to są dobre informacje. Gorsze informacje są takie, że jak spoglądamy na pelony na stacjach benzynowych, no to już za to paliwo trzeba dać 9 zł, a nawet powyżej 9 zł w Tarnowie paliwo, benzyna, diesel, tak więc no, zastanawiam się, no właśnie, czy samochód zostawić w domu, przesiąść się na inny środek transportu, dlaczego nie? Będzie taniej, pytanie tylko na jaki? No to już od Was zależy. A propos innych środków transportu, okazuje się, że kłady i pojazdy UTV przestały być w Polsce kosztowną zabawą dla garstki pasjonatów. Coraz częściej kupujemy właśnie te pojazdy. Jak się okazuje, w zeszłym roku zarejestrowano ich niemal 22 tysiące, o ponad połowę więcej niż rok wcześniej. No i tych samochodów, a dokładnie tych pojazdów przybywa nam na naszych drogach, ale największe zaskoczenie jest takie, że tutaj w dokumentach prawie połowa tych maszyn figuruje jako ciągniki rolnicze, tak? Po prostu są rejestrowane te pojazdy jako ciągniki rolnicze. Dlaczego kład zostaje ciągnikiem rolniczym? Otóż w bardzo prosty sposób. Otóż otrzymuje się europejską homologację kategorii T, przewidzianej dla pojazdów rolniczych i leśnych. Producent musi spełnić wymagania techniczne odpowiednie dla tej kategorii, uzyskać dokumentację homologacyjną i to właśnie na tej podstawie rejestruje się takim pojazdem, który po prostu przy takiej homologacji jest przede wszystkim atrakcyjny w przypadku maszyn roboczych, bo przecież wiemy, że takie maszyny służą na przykład do przewożenia narzędzi, kontroli upraw, obsługi gospodarstwa, pracy w sadzie, pracy na budowie albo po prostu na dużym zakładzie, tak więc praktycznie wykorzystujemy wszędzie te maszyny, te kłady, napęd na te 4 koła i niewielkie rozmiary pozwalają dojechać wszędzie, gdzie zwykły samochód dostawczy na przykład nie może sobie poradzić, no i dlatego rejestrujemy tutaj te kłady, te pojazdy, między innymi pojazdy UTV, właśnie jako maszyny rolnicze, dokładnie ciągniki rolnicze. To tyle na temat dróg. Przypominam, drogi jeszcze na antenie Radia Demopolska po południu, w naszym popołudniowym paśmie, a przed godziną 10 w audycji Pomagamy i Chronimy będziemy mówić na temat bezpieczeństwa, a dokładnie będziemy mówić na temat oszustw, jak nie dać się oszustom, co zrobić, no właśnie, gdy zadzwoni do nas oszust, jak się zachować w takiej sytuacji. Słuchajcie nas uważnie 20 minut przed godziną 10.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w De Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. De Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. De Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
4: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
5: Po reklamie.
6: Łukasz Gibała rano rozdawał obważanki i zachęcał do głosowania.
7: Nie ma lepszego sposobu niż rozmowa w twarzą w twarz.
8: Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję bardzo, dziękuję.
6: Abstynencja nie jest oznaką słabości, mówił ksiądz Marcin Gryzło podczas 45. diecezjalnej pielgrzymki trzeźwościowej do Szczepanowa. Będą stoły, ławki i zadaszenie na wypadek złej pogody przy wieży widokowej na szczycie Mogielicy. Powstają dwa nowe miejsca do odpoczynku dla turystów. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Nie opadły jeszcze emocje po wczorajszym głosowaniu i wieczorze wyborczym, a Łukasz Gibała i Monika Piątkowska już walczą o głosy mieszkańców Krakowa. W pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta miasta Łukasz Gibała zdobył nieco ponad 36% głosów, a Monika Piątkowska prawie 30%. Oznacza to, że za 2 tygodnie krakowianie ponownie pójdą zagłosować. Rano na Rondzie Mogilskim Łukasz Gibała rozdawał mieszkańcom obważanki.
7: No to jeden z największych węzłów przesiadkowych. Jest tutaj mnóstwo ludzi, ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obważanki. Jak najwięcej spotkań z mieszkańcami, jak najwięcej rozmów bezpośrednich, moim zdaniem to jest najlepszy sposób na przekonywanie ludzi do zagłosowania. Tak wynika z mojej długoletniego doświadczenia w działalności publicznej, już 20-letniego, że nie ma lepszego sposobu niż rozmowa w twarzą w twarz.
8: Bardzo dziękuję.
7: Dziękuję bardzo, dziękuję.
6: Również na Rondzie Mogilskim dziś rano z wyborcami ma się spotkać Monika Piątkowska. Jestem dumny ze swojego wyniku, mówił w Krakowie Michał Drewnicki. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości znalazł się na trzecim miejscu, uzyskując 17,5% poparcia.
9: Dzisiaj jest, sądzę, szczęśliwy dzień, bo sondaże ostatnie dawały mi tak naprawdę poparcie 10-12, a maksymalnie tam 15-16%, więc jeśli ten wynik sondażowy exit pollu się potwierdzi, to naprawdę będzie ogromny sukces, że przebiliśmy szklany sufit i ja z tego wyniku naprawdę jestem bardzo zadowolony i dumny.
6: W drugiej turze wyborów w Krakowie zmierzą się niezależny kandydat Łukasz Gibała i senator Monika Piątkowska, popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL. Głosowanie odbędzie się 11 października.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
6: Abstynencja nie jest oznaką słabości, mówił ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, podczas 45. diecezjalnej pielgrzymki trzeźwościowej do Szczepanowa. W homilii podkreślał wartość abstynencji, wskazując, że przyczynia się ona do trzeźwości innych.
10: Abstynencja jest oznaką siły, że potrafię kontrolować swoje emocje, swoje zachcianki, że mam poczucie wewnętrznej harmonii i robię to w wolności. Abstynencja to jest świadectwo mojej wolności wewnętrznej. To jest świadectwo wyobraźni miłosierdzia. Człowiek abstynencji, człowiek modlitwy, to człowiek wolności. Wolności, która ma swoje źródło w Panu Bogu.
6: Ksiądz Marcin Gryzło podkreślił także w homilii, że Bóg nigdy nie przekreśla człowieka, ale zawsze daje nam szansę i możliwości, aby odpowiadać na jego zaproszenie. Wskazywał również, że wytrwała modlitwa jest ogromną siłą, która niewidzialnym sposobem wiąże człowieka z Bogiem, pozwalając nam przejść przez niejedną dolinę zła i ciemności. Będą stoły, ławki i zadaszenie na wypadek złej pogody. Przy wieży widokowej na szczycie Mogielicy w Beskidzie Wyspowym powstają nowe miejsca do odpoczynku dla turystów. Jak mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Janusz Krywult, zadaszenia powstają w miejscach, w których tradycyjnie odpoczywali już turyści. Zazwyczaj siadali jednak na kłodach drzew czy poza szlakiem. Teraz będzie to uporządkowane.
5: Musimy pamiętać o tym, że część szczytowa Mogielicy to rezerwat, w związku z czym te nasze działania są oczywiście zgodne z planem ochrony rezerwatu, uzgodnione z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Przy czym lokalizowanie tego typu obiektów wpływa na to, że turyści przebywają tam, gdzie my chcemy, a nie rozpraszają się po całym rezerwacie, więc również tutaj jest to działanie, które sprzyja ochronie przyrody.
6: Z nowych miejsc turyści będą mogli korzystać już tej jesieni.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A w tym tygodniu poczujemy prawdziwą złotą polską jesień i to babiem lato, czyli słońce, słońce, jeszcze raz słońce i temperatury powyżej 20 stopni, 22 stopnie dziś, jutro podobnie, pojutrze. Tak więc te dni zapowiadają nam się bardzo ładnie, ale noce, przypominam, chłodne i w nocy temperatura może spaść do 6 nawet stopni. Ciśnienie 1003 hektopaskale.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: A skąd babie lato? Skąd ta nazwa? No, określenie pochodzi stąd, że sunące w powietrzu jasne nitki przypominają siwe włosy starszych kobiet, dlatego właśnie mówi się o tym babim lecie. A pajęczynym długie nitki, przędne pająków, które lecą z wiatrem, pozwalające młodym pająkom na wędrówkę, tak więc te nitki też będą nam się ciągnąć. I ten czas zwykle we wrześniu, na początku października, kiedy po chłodniejszych dniach wraca słońce i ciepło dzięki wyżowi atmosferycznemu, i to ciepło będziemy szczególnie w tym tygodniu odczuwać, tak więc babie lato trwa, idealna pogoda, nie tylko na spacery, ale również idealna pogoda, żeby wybrać się do lasu i poszukać no właśnie, darów lasu, a wiem, że oj moi kochani, jeżeli macie taką ulubioną swoją miejscówkę, to na pewno znajdziecie pełen koszyk grzybów, a nawet jak nie macie swojej miejscówki, to wystarczy pójść, szczególnie w tych godzinach porannych, a na pewno jakieś cudeńko tam już czeka na was, żeby po prostu zebrać, no i zrobić sobie na przykład poranne śniadanie, dlaczego nie, takie prawdziwki na masełku. O, idealne, z samego rana. 6,5 minuty po godzinie 9, ale za chwilę przejdziemy do innego dania, który już od wczesnych godzin porannych nam towarzyszy, bo dzisiaj, przypominam, w kalendarzu mamy, w kalendarzu świąt nietypowych, Światowy Dzień Jabłka.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
4: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
3: Zapraszam, Szlendi.
0: Po reklamie.

Tak, tak, dziś, a dziś mamy prawdziwą złotą polską jesień i te jabłuszka w słońcu mlśnią, a przypominamy, dziś w kalendarzu mamy Światowy Dzień Jabłka i na chwilę zatrzymujemy się przy tych naszych jabłuszkach. Ja wspominałem, że mamy tysiące odmian, od 7 nawet do 8 tysięcy odmian jabłkowych istnieje na świecie, a co najważniejsze, to właśnie ta skórka pełna skarbów, najwięcej przeciwutleniaczy, witamin znajduje się tuż pod skórką i w niej samej, dlatego najlepiej jeść jabłka w całości, przypominam, moi kochani. No i pytanie z samego rana, co sobie tutaj zafundować a propos tego naszego jabłuszka? Co zrobić z tych jabłek? No proszę bardzo, możemy sobie ryż przygotować z samego rana z jabłkami. Idealnym, wydaje mi się, pieczone jabłuszka możemy sobie zrobić. Możemy zrobić placuszki, racuchy z dodatkiem startych lub pokrojonych jabłek, też przepyszne. A do tego oczywiście szarlotka obowiązkowo albo jabłecznik, czyli klasyczne ciasto z dużą ilością jabłek, do tego cynamon, no i cóż więcej dodać. No smacznego tylko, moi kochani, tak więc proszę o tym pamiętać, nie zapominać dzisiaj jabłka w roli głównej, a moc boru tutaj jeszcze a propos tych jabłek, bo to zawarta w jabłkach bor wspiera pracę naszego mózgu, pamięć oraz wzmacnia kości, a do tego te jabłka idealne są na taką pogodę, która za naszymi oknami co jakiś czas się pojawia, czyli ta zmienna pogoda, trochę chmur, trochę deszczu, a one wzmacniają ten nasz organizm, tak więc nie zapominajmy, tym bardziej idealna pora roku na to, żeby sobie wybrać, no jakie chcemy to jabłuszko. No to moi kochani, jeżeli my nie mamy pod ręką, no to ja proponuję wybrać się na pobliski targ, poszukać pysznych, pachnących, smacznych jabłek, no i przygotować coś z tych jabłek, o których wspominałem. Co możemy zrobić, to już wiemy. Teraz po prostu tylko zależy od was, co dobrego zrobimy. 18 minut mamy po godzinie 9. Temat jabłek sobie zostawiamy. Tak się zastanawiam, czy sportowcy, piłkarze nasi dzisiaj jedli jabłka przed meczem Polska-Szwecja. No pewnie tak, pewnie tak. No i będziemy sprawdzać, bo ale ten wynik to dopiero po godzinie 20:45, a jutro z samego rana w wiadomościach sportowych już podawać, mam nadzieję, że będziemy mieli dobre informacje. A propos informacji, dobrych informacji już za chwilę na antenie Radia Radio Małopolska przed godziną 10:00. Jak nie dać się oszustom? No właśnie, tutaj będą podpowiadali policjanci. Słuchajcie uważnie, warto się wsłuchać, bo co się okazuje, że coraz więcej osób nabiera się na różnego rodzaju pułapki, które no, oszuści przygotowali dla nas.

0: Reklama.
1: Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510 500 802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Wiadomości ekonomiczne.
1: Aneta Mleczko, zapraszam. Do 15 października rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie strat spowodowanych suszą w tegorocznych uprawach. Zgłoszenia przyjmowane są przez rządową aplikację Zgłoś Szkodę Rolniczą. Minister rolnictwa Stefan Krajewski powiedział, że protokoły spływają do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
2: To wszystko mamy zabezpieczone środki w budżecie. Będziemy za chwilę ogłaszać nabór związany z wypłaceniem szkód, które zostały spowodowane przez anomalia pogodowe. To też wszystko, susza jest określana przez Instytut w Puławach i tu nie ma możliwości dowolnej interpretacji przez ministra.
1: Bez złożenia zgłoszenia nie będzie się można później ubiegać o zapowiadaną pomoc suszową. Program pracowniczych planów kapitałowych, czyli długoterminowego oszczędzania, coraz popularniejszy. Wartość aktywów zgromadzonych w PPK rośnie, zbliża się do 58 miliardów złotych. Zdaniem eksperta Oskara Sobolewskiego w kolejnych miesiącach może przekroczyć granicę 60 miliardów.
3: Jeżeli chodzi o tę wartość, no to oczywiście z jednej strony znaczenie ma sytuacja i to, co się dzieje na giełdzie, z drugiej strony to są comiesięczne wpłaty, zarówno wpłaty pracodawców, jak i wpłaty uczestników, które trafiają do PPK. Rośnie również liczba osób, które oszczędzają w tej formie.
1: Ekspert wyjaśnił, że im uczestnik PPK starszy, tym proporcja akcji do obligacji się zmienia.
3: I środki, które są gromadzone w ramach PPK, są lokowane w tej części bardziej obligacyjnej, czyli te fundusze stają się coraz bardziej obligacyjne. Jeżeli chodzi o możliwość wycofywania środków, oczywiście ustawa przewiduje kilka takich sytuacji, natomiast trzeba pamiętać, że zasadniczym celem PPK jest to długoterminowe oszczędzanie z myślą o 60 roku życia, kiedy z tych środków możemy, ale nie musimy korzystać. Też warto pamiętać, że możemy być w wieku ponad 60 lat i nadal oszczędzać aktywnie, to znaczy, że nasze wpłaty co miesiąc trafiają na rachunek uczestników PPK.
1: PPK to program, w którym do prywatnych oszczędności uczestnika dokłada się jego pracodawca i państwo. Do końca tego roku będą gotowe przepisy, które wzmocnią bezpieczeństwo danych medycznych Polaków, poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Resort zaczął pracę nad nowymi regulacjami po tym, jak doszło do kilku masowych wycieków wrażliwych danych. Ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa dr Igor Protasowicki mówił, że podstawą ochrony danych w internecie jest stosowanie różnych haseł do każdego konta.
4: W momencie, kiedy wycieka nam z jednej bazy danych nasze dane użytkownika oraz hasło, którego używamy do różnych innych serwisów w internecie, to w gruncie rzeczy jeden atak i nigdzie nie jesteśmy bezpieczni. Jeżeli wycieknie jedno hasło spośród wielu, jesteśmy bezpieczni. Dlatego serdecznie zachęcam. A też druga rzecz, im dłuższe hasło, tym lepsze.
1: Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił, że będzie wzmocniona certyfikacja firm przetwarzających dane medyczne. Firmy, które mają powyżej 100 tysięcy rekordów osób, które są przetwarzane, będą musiały spełnić dodatkowe elementy bezpieczeństwa, podkreślił wicepremier. Resort cyfryzacji chce, aby dane po wycieku znalazły się na stronie bezpieczne-dane.gov.pl. Już kilkadziesiąt tysięcy małży uratowali wolontariusze w Czechach. Pomagają im wrócić do wody z wysychających brzegów zbiornika Slapy. Akcję zainicjował Czeski Związek Obrońców Przyrody, reagując na skutki suszy. Wojciech Stopbe.
5: W akcję ratowania małży włączyła się Kristina Waniowa. Co dwa dni przemierza brzeg, zbiera żyjące jeszcze mięczaki i przenosi je do wody. Szukam ich w piasku lub błocie w odległości do 3 metrów od wody. Te, które leżą dalej, nie mają już szans. Tym razem na pomoc było już za późno, ale pani Kristina się nie zraża. Tego dnia w ciągu niespełna godziny przeniosła do wody 15 małży. Łącznie na 18 wytypowanych odcinkach zebrano ich dotychczas kilkadziesiąt tysięcy. Chodzi o to, by przeżyła jak największa część populacji. Oczywiście trzeba pogodzić się z tym, że nie ma szans na uratowanie wszystkich, ale warto zrobić cokolwiek.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Wracamy jeszcze raz do prognozy pogody. My dziś to tylko sprawdzamy temperaturę. Słońce od wczesnych godzin porannych do późnych godzin wieczornych, tak więc wystarczy tylko sprawdzić, ile teraz stopni mamy na termometrze. Bo obecnie 15 stopni, maksymalnie w ciągu dnia to 22 stopnie. Jutro też 22. Kolejny dzień, czyli środa, również 22 stopnia. Co najważniejsze, sporo słońca w tym tygodniu.
6: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: To jak, gramy w ciepło-zimno?
2: Czapka?
1: Zimno.
3: Koc?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: To nowe ogrzewanie.
1: Tak, i najlepiej pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
7: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny, ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.
2: Jak zwykle w poniedziałki przed godziną 10 rozmawiamy na temat bezpieczeństwa, a dzisiaj wyjątkowo przeniesiemy się do roku 1926. Dlatego, dlaczego? Otóż 1 października, a dokładnie 1 października tego roku przypada setna rocznica wejścia w życie instrukcji o powołaniu funkcji dzielnicowego w Polskiej Policji Państwowej i na temat właśnie dzielnicowego dzisiaj porozmawiamy, bo dzielnicowy to policjant, który jest najbliżej mieszkańców. To właśnie on często jako pierwszy poznaje problemy danej ulicy, osiedla czy miejscowości, rozmawia z mieszkańcami, reaguje na sprawy, które mają wpływ na ich codzienne poczucie bezpieczeństwa. I jak jego praca wygląda, jak wyglądają interwencje dzielnicowego, ale również porozmawiamy o budowaniu zaufania i współpracy z lokalną społecznością. Na ten temat zaraz w audycji Pomagamy i Chronimy, a w studiu podinspektor Robert Kozak, zastępca komendanta Komisariatu Policji Tarnów Centrum. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
3: Dzień dobry państwu, witam wszystkich słuchaczy.
2: Jest z nami również starszy aspirant Przemysław Kosiarski, dzielnicowy. Dzień dobry, witam pana.
4: Również witam serdecznie.
2: 1 października 2026 roku, setna rocznica. Ja tylko przypomnę, stanowisko zostało oficjalnie utworzone na mocy rozkazu numer 330 komendanta głównego Policji Państwowej, inspektora Mariana Bożęckiego, wydane 26 sierpnia 1926 roku, a zaczęło funkcjonować w praktyce 1 października 1926 roku dzięki instrukcji numer 331. Tak było przed laty. No właśnie, a jak jest teraz? No to zapytam podinspektora Roberta Kozaka. Panie podinspektorze, kim właściwie jest dzielnicowy i jaka jest jego rola w codziennym życiu mieszkańców?
3: Dzielnicowy jest policjantem pierwszego kontaktu. My często mówimy, że jest to policjant, który powinien być najlepiej znanych mieszkańcom i mamy nadzieję, że tak jest. Dlatego o tym tutaj już pan redaktor wspomniał. 100 lat temu dostrzeżono, że należy utworzyć stanowisko policjanta, który będzie blisko ludzkich spraw. W Tarnowie, w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnowie pracuje obecnie 50 dzielnicowych. W Komisariacie Policji Tarnów Centrum, który tutaj reprezentuje, pracuje 23 dzielnicowych. Policjanci dzielnicowi to policjanci, którzy znają lokalne sprawy. Wybierając policjantów do służby dzielnicowego, kierujemy się tym, aby był to policjant, który łatwo nawiązuje kontakt z mieszkańcami. Chcemy również, żeby ten policjant związał się na dłużej ze swoją dzielnicą oraz rozpatrując te ludzkie sprawy, po prostu czuł, jak to się mówi, naturę tych spraw.
2: Dzielnicowy to tylko policjant, czy też i policjantka?
3: Oczywiście to również policjantki. Powiem tylko, że w Komisariacie Policji Tarnów Centrum na 23 dzielnicowych aż 5 to policjantki.
2: Pan mówił przed chwilą, jak zostać tym dzielnicowym. Musi mieć określony staż pracy w policji taki policjant, żeby zostać dzielnicowym?
3: Tak, oprócz tego, że musi być to policjant, który łatwo nawiązuje kontakty z mieszkańcami, musi być to również policjant, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie. To doświadczenie określamy jako minimum 3 lata. Policjant w okresie tych pierwszych 3 lat jest policjantem w służbie przygotowawczej. Wtedy się uczy, nabiera doświadczenia, poznaje sprawy lokalnej społeczności i po tych 3 latach uważamy, że jest to materiał na dobrego dzielnicowego.
2: No to jak wygląda taki typowy dzień pracy dzielnicowego? O której godzinie się zaczyna, o której godzinie się kończy? Czy to jest od poniedziałku do piątku, czy cały tydzień? Jak to wygląda w praktyce?
3: To jest różnie. Oczywiście my jesteśmy służbą, więc dzielnicowy jest przede wszystkim policjantem, ale w związku z tym, że policjant jest tym policjantem pierwszego kontaktu, dzielnicowi co do zasady pracują głównie na pierwszej i drugiej zmianie. Rozpoczynają ten dzień już bardzo wcześnie, czasami o 6, o 7 rano, a kończą go o 21, 22. Służba dzielnicowego to przede wszystkim kontakt z mieszkańcami. Zależy nam na tym, żeby 80% czasu, którego dzielnicowy poświęca na służbę, to była przede wszystkim kontakt z mieszkańcami. Dzielnicowi są w instytucjach, takich jak szkoły, placówki wychowawcze, mają kontakt z radami osiedli, w mniejszych miejscowościach są to również osoby takie jak sołtysi, oczywiście kontakt z samorządem, poznają bolączki lokalne i prowadzą różnego rodzaju działania, aby doprowadzić do poprawy bezpieczeństwa. Takim jednym ze sztandarowych działań dzielnicowego są plany działań priorytetowych. Tutaj powiem może kilka słów, bo na tym skupiliśmy się od kilku lat. Nasi dzielnicowi Komisariatu Policji Tarnów Centrum prowadzą programy profilaktyczne, które jakby celują w obecne zagrożenia.
2: Czyli oszuści, którzy tutaj na gminie właśnie działają, no praktycznie w całej Polsce.
3: Tak, dokładnie. Oszustwa, zwane oszustwami na legendę, są niestety zmorą nie tylko tutaj naszej lokalnej społeczności, ale w całej Polsce. Ja tylko przytoczę jedną liczbę, bo czasami te liczby dużo obrazują. W 2025 roku oszuści wyłudzili od mieszkańców ponad 150 milionów złotych. To jest suma ogromna, to jest czasami budżet dwóch dużych gmin, więc skala tego problemu jest naprawdę duża. Myśmy podjęli kilka lat temu taką decyzję, aby dzielnicowi realizowali programy profilaktyczne właśnie mające na celu poprawę bezpieczeństwa w tym obszarze i wydaje nam się, że przynoszą te programy zamierzone efekty.
2: Na temat tych oszustw, jak nie dać się oszustom, to za chwilę będziemy też mówić. Tak się zastanawiam, 100 lat minęło od powołania tego dzielnicowego. Jak zmieniła się praca na przestrzeni tych 100 lat? Zmieniły się jakieś metody operacyjne takiego dzielnicowego?
3: Oczywiście sytuacja się zmienia. 100 lat temu była zupełnie inna sytuacja niż obecnie. Natomiast ważne jest to, że już wtedy dostrzeżono, że należy powołać taką funkcję, która będzie blisko ludzkich spraw. I jakby ta idea pozostała niezmienna, ponieważ, tak jak powiedziałem już w pierwszym swoim zdaniu, jest to policjant, który ma być blisko ludzkich spraw. Oczywiście zmieniają się kanały komunikacji. Obecnie realizujemy program dzielnicowy Bliżej Nas, którego główną ideą jest to, aby ten dzielnicowy był blisko ludzkich spraw, ale także osobą, z którą można łatwo nawiązać kontakt.
2: Panie podinspektorze, bo pan to ważny temat tutaj podjął. Dzielnicowy blisko nas. No właśnie, muszę się uderzyć w pierś. Ja swojego dzielnicowego nie znam. Wiem, że jest, ale nawet nie wiem, jak wygląda, nie wiem, jak się nazywa. Jak to wygląda tutaj u nas? My znamy tego swojego dzielnicowego?
3: Ja myślę, że większość mieszkańców zna swojego dzielnicowego, a jeżeli nie zna, to bardzo łatwo może poznać. Komenda Miejska Policji w Tarnowie, jak wszystkie jednostki w Polsce, posiadają swoje strony internetowe i tutaj wspomnę, że w każdej na takiej stronie mamy zakładkę Mój Dzielnicowy i tam znajdziemy wizerunek dzielnicowego, jego zdjęcie, znajdziemy kontakt do tego dzielnicowego, zarówno w formie mailowej, jak i w formie telefonu komórkowego. Tu podkreślę, to jest bardzo ważne, że od kilkunastu lat każdy dzielnicowy posiada numer telefonu służbowego, jest to telefon komórkowy, pod którym w czasie służby takiego dzielnicowego możemy zastać. Oczywiście w momencie, kiedy dzielnicowego nie ma na służbie, możemy pod ten telefon również zadzwonić i dzielnicowy później w kolejnym dniu służby oddzwania. Natomiast jeżeli chcemy zgłosić coś pilnego, to oczywiście tutaj przypominam jeszcze raz, że należy zgłaszać takie sytuacje interwencyjne pod numer alarmowy 112.
2: No i też fizycznie tego dzielnicowego my na swojej dzielnicy powinniśmy zobaczyć.
3: Ja myślę, że my ich widzimy. To są policjanci, którzy są często znani bardzo dobrze mieszkańcom. Są dzielnicowi, którzy mają krótki staż służby, powiedzmy jest to kilka miesięcy, kilka lat, ale są również dzielnicowi, którzy na jednej dzielnicy przepracowali powyżej 20 lat. Także myślę, że taki policjant jest kopalnią wiedzy zarówno dla innych policjantów, dla służb właśnie operacyjnych, kryminalnych, ale jest to policjant, który zna odpowiedzi na wiele pytań.
2: No to przejdźmy do tej kopalni wiedzy. Teraz starszy aspirant Przemysław Kosiarski, dzielnicowy. No właśnie, panie aspirancie, starszy aspirancie, jaka to dzielnica?
4: Jest to część dzielnicy Grabówka w Tarnowie, na stanowisku od 7 lat.
2: 7 lat na stanowisku, czyli mieszkańców pan już dobrze zna i mieszkańcy też bardzo dobrze pana poznali.
4: Myślę, że tak.
2: Z jakimi problemami mieszkańcy najczęściej zwracają się do pana?
4: Spektrum jest bardzo szerokie. Są to sprawy dotyczące konfliktów sąsiedzkich, sprawy okołorozwodowe, problemów wychowawczych z dziećmi, tego też jest coraz więcej i takie związane z przemocą w rodzinie.
2: A jak ważne jest w pana pracy poznanie mieszkańców i tej lokalnej społeczności?
4: Uważam, że to jest kluczowe, żeby dzielnicowy był blisko, żeby dzielnicowy był rozpoznawany, żeby z tym dzielnicowym każdy miał dobry kontakt i prowadził z nim szczere rozmowy i szukał w nim po prostu człowieka, który mu pomoże.
2: Na przestrzeni tych 7 lat może pan powiedzieć, że mieszkańcy chętnie się z panem kontaktują, czy nadal istnieje jakiś taki pewien dystans?
4: Muszę powiedzieć, że tak, że to zaufanie budowało się latami i widzę to po tych kolejnych latach, że jest coraz lepiej. To zaufanie wzrosło i chętnie szukają pomocy, kontaktu.
2: Bo to zaufanie to nie tylko my z mieszkańcami, ale to też i ta współpraca z mieszkańcami dzielnicowego, współpraca ze szkołami, seniorami, samorządem, czy lokalnymi instytucjami. Jak ważna jest właśnie taka współpraca?
4: Zgadza się. Prowadzimy działania profilaktyczne w szkołach. Jesteśmy tam widoczni. Na każde zaproszenie stawiamy się, prowadzimy prelekcje odnośnie bezpiecznej drogi do szkoły, odnośnie bezpiecznego spędzania ferii zimowych. Także edukujemy tych 13-latków, którzy już odpowiadają za swoje czyny, natomiast na temat odpowiedzialności karnej.
2: Czyli my w każdej chwili możemy takiego dzielnicowego zaprosić na spotkanie, który tutaj opowie nam o tym bezpieczeństwie nie tylko na naszej dzielnicy.
4: Tak, jak najbardziej.
2: A jak wygląda to bezpieczeństwo na pana dzielnicy?
4: Bywa różnie. Grabówka jest specyficzna. Są pewne miejsca, gdzie mamy środowiska kibicowskie. Natomiast to robimy wszystko, żebyśmy tam byli widoczni, żeby to poczucie bezpieczeństwa wśród osób lokalnych było wysokie. W sumie generalnie jakichś takich problemów dużych w tej chwili tam nie mamy.
2: Siła dzielnicowego to też siła mieszkańców. Jak mieszkańcy angażują się w działania na rzecz właśnie bezpieczeństwa? Akurat na przykładzie pana dzielnicy.
4: Mieszkańcy, radni, rada osiedla bardzo chętnie zgłaszają różnego typu problemy. Informują o miejscach, gdzie, nie wiem, gromadzą się jakieś osoby wieczorami, gdzie możemy reagować, gdzie możemy podjechać, gdzie możemy poprawić to bezpieczeństwo.
2: Także czyli to są takie zachowania, które pomagają panu
4: oczywiście,
2: w pracy.
4: Oczywiście, jak najbardziej.
2: A czy są jakieś takie zachowania, które utrudniają panu pracę?
4: No może jeszcze takie zamknięcie niektórych osób na to, żeby zgłosić, żeby pomóc, żeby zareagować. Gdy widzą coś złego, niepokojącego, jednak są jeszcze w niektórych osobach takie obawy, żeby pójść z tym dalej, żeby zostać anonimowym, żeby na przykład, nie wiem, zgłosić jakąś konkretną osobę, że coś się dzieje niepokojącego u sąsiadów, ale chciałaby zostać anonimowa i ma takie obawy, czy na pewno tak będzie.
2: No właśnie, a propos tego, co pan mówi, to ta praca dzielnicowego bardziej polega na reagowaniu na problemy, czy przede wszystkim na ich zapobieganiu?
4: Myślę, że jedno i drugie to jest bardzo ważne i kluczowe. I zapobieganie, a jeśli już do tego dojdzie, że te problemy się pojawią, to szybkie reagowanie.
2: Czy możemy powiedzieć, a propos właśnie tutaj pana pracy, 7-letniej pracy, czy po tych latach służby można powiedzieć, że mieszkańcy i dzielnicowy lepiej się rozumieją, im dłużej właśnie w tym danym środowisku działa?
4: Tak, ja zgadzam się z tym właśnie, że im dłużej się działa, tym budujemy większe zaufanie, jest większa wymiana informacji i na pewno się pracuje lepiej dzielnicowemu, to raz, a dwa, społeczeństwo też ma duże zaufanie i chętnie podejmuje różne tematy.
2: Są jakieś takie wyzwania w pana pracy, takie największe wyzwania w pana pracy dzielnicowego obecnie?
4: Dużym wyzwaniem w tej chwili są oszustwa na legendę, gdzie oszuści tutaj bazują na tym, iż działają na emocjach osób, są bardzo kreatywni, zmieniają się te metody ich działania, lecz nadal padają osoby.
2: No oni się uczą i my się uczymy.
4: Tak, dokładnie.
2: Po prostu.
4: I też musimy się dostosowywać do nowych metod, do tych zmian, jakie oni...
2: Co my się nauczymy, jak zapobiegać tym metodom, to oni wymyślają kolejne nowe metody i my wpadamy w tą pułapkę cały czas. Czyli takie koło do nieprzerwania. Tak. Ale pozostajemy jeszcze na chwilę, przejdziemy do tych właśnie oszustw, ale muszę panu zadać to pytanie, co daje panu taką największą satysfakcję pracy dzielnicowego?
4: Gdy mogę dotrzeć, zanim sytuacja w rodzinie na przykład eskaluje i będzie naprawdę czy też niebezpiecznie, czy też no, stworzy się sytuacja z niebieską kartą, z jakąś przemocą. Gdy mogę tam być wcześniej, gdy moje rozmowy przyniosą skutek, to jest największa satysfakcja.
2: Praca dzielnicowego to stresująca praca?
4: Stresująca.
2: A jak reagować? Odreagować tą pracę?
4: Różnie szukamy.
2: A jak pan szuka? To jak pan odreagowuje właśnie pracę jako dzielnicowy?
4: No ja osobiście na rowerze.
2: W kasku?
4: Oczywiście, zawsze.
2: Czyli my rozumiemy, że my dzielnicowy, my to nie tylko my tak, żeby... Dzielnicowy może wystawiać mandaty? Może.
4: Oczywiście, tak.
2: Ale tu bardziej dzielnicowy to tak raczej przypomina o przestrzeganiu prawa niż te mandaty wystawia.
4: Tak, dzielnicowy stara się przypominać, stara się tłumaczyć, natomiast jeśli już jest sytuacja, gdy te tłumaczenia i prośby nie działają, postępowanie mandatowe niestety wchodzi w grę.
2: A propos tego roweru, a propos kasków, jak na dzielnicy my, dzieciaki, my do 16 roku życia wiemy, że ten przepis wszedł obowiązkowo do kasy na rowerze, na hulajnodze. Tak. Dzieciaki mają te kaski
4: mają.
2: U pana na dzielnicy?
4: Widzę ogromną różnicę, widzę tutaj, że wzięli sobie to do serca i rodzice zapewne też tego pilnują i przestrzegają, także jest dobrze. Oby tak dalej.
2: A jakby pan chciał, żeby pana mieszkańcy postrzegali na swojej dzielnicy?
4: Jako człowieka, do którego zawsze mogą zadzwonić z problemem, zaprosić na rozmowę i przede wszystkim nie bać się mówić.
2: Czyli my tutaj, o czym mówił między innymi pan podinspektor, numer telefonu znajdziemy na stronie internetowej, numer służbowy telefonu.
4: Jasne.
2: Mogę w każdej chwili zadzwonić i powiedzieć, że na tej dzielnicy to na tej konkretnej ulicy to się dzieje. Tak. I tutaj pan reaguje od razu.
4: Jasne.
2: A propos tego reagowania, to przejdźmy jeszcze szybciutko, dosłownie zostało nam 2,5 minuty o tych wyłudzeniach, bo my, z tego co panowie obydwoje mówiliście, no to my, to jest taka zmora, gdzie cały czas no, nabieramy się, no i ci oszuści działają pełnoskalowo. Tutaj mówiliśmy o tych oszustwach, które obecnie najczęściej są zgłaszane na policję. No to tak w skrócie, jak nie dać się? Jest jakaś taka złota zasada, żeby nie dać się tym oszustom?
4: Można ustalić hasło pomocnicze w rodzinie, żebyśmy mieli jasność, że to dzwoni członek naszej rodziny. Możemy się rozłączyć po otrzymaniu takiego telefonu, rozłączyć się i zadzwonić do osoby, zweryfikować. Bo przeważnie jest numer zastrzeżony, tak? Nie wiemy, kto do nas dzwoni. Ktoś się podaje za członka rodziny. Rozłączmy się. Rozłączmy się, zadzwońmy jeszcze raz, zweryfikujmy.
2: Ale to hasło to jest dobry pomysł i wydaje mi się, to jest bardzo dobry pomysł, gdzie my wówczas wiemy, że tak, to ktoś z członków rodziny po prostu dzwoni, potrzebuje pomocy, a nie ktoś obcy. Utarło się, że często seniorzy wybierani są przez przestępców, przez oszustów. Dalej ten trend się utrzymuje, że seniorzy, czy jednak tutaj nie ma już tej granicy wiekowej?
4: Nie tylko, już nie mamy tego rozgraniczenia na stricte seniorów. Coraz częściej ofiarami padają też osoby w średnim wieku i młodsze.
2: Często się zdarza u pana na dzielnicy, że my tutaj mieszkańcy dzielnicy właśnie wpływom przestępców ulegają?
4: Niestety tak. Jest to, przypuśćmy, jakaś jedna interwencja na tydzień, na dwa, gdzie takie rzeczy się dzieją.
2: I co robić w takim przypadku? Zgłaszać to dzielnicowemu, czy po prostu dzwonić na numer alarmowy?
4: Zadzwonić na numer alarmowy, będziemy wykonywać czynności.
2: Tak więc, drodzy państwo, pamiętajmy, bo tutaj oszuści. No, powiem tak, że przeglądając media społecznościowe, dowiadujemy się, że mają no, szeroką paletę tutaj i cały czas oni się uczą, my się uczymy, staramy się reagować, ale mimo wszystko my popełniamy błędy. No, dlatego my tutaj przede wszystkim sprawdzić, kto dzwoni do nas, umówić się na ten kod, o którym pan mówił. Tak. To jest bardzo ważne. No i pytanie, no właśnie, jeżeli to zgłosimy, jest szansa, że na przykład możemy odzyskać te pieniądze utracone, jeżeli przekażemy komuś, takiemu oszustowi, te pieniądze, o których on nas prosi w imieniu rodziny?
4: Jeśli tego nie zgłosimy, szans nie ma. Jeśli zgłosimy, zawsze jakieś szanse istnieją. Będziemy prowadzić czynności, będziemy szukać świadków, będziemy szukać, zabezpieczać monitoringi i starać się dotrzeć do tych sprawców.
2: No to moi konie, dbajmy o to swoje bezpieczeństwo, tym bardziej my tutaj my przypomnijmy jeszcze podinspektorze, ile, na jaką kwotę to jesteśmy, zostali oszukani Polacy w tym roku?
3: W tym roku, jeżeli chodzi o Tarnów, za 9 miesięcy było to ponad 3 miliony złotych, natomiast rok 2025 to w całej Polsce samych przypadków zgłoszonych, ja mówię tylko o przypadkach zgłoszonych, a przecież wiemy, że nie każdy to zgłasza, to było ponad 150 milionów złotych.
2: Czyli my, mimo tych naszych apeli, mimo tych naszych rozmów, w dalszym ciągu jesteśmy łatwym celem.
3: Szanowni Państwo, pamiętajcie zawsze, że należy zgłosić takie sytuacje policji. Nawet w przypadku próby wyłudzenia takich pieniędzy, bardzo ważne jest to, żebyście to Państwo zgłaszali, ponieważ tak jak tutaj pan redaktor powiedział, oszuści cały czas wymyślają nowe metody. My dzięki temu też nabieramy wiedzy i chcemy nadążyć nad, jeżeli chodzi o tą przestępczość.
2: Temat rzeka, ale wydaje mi się, że do tego tematu jeszcze powrócimy. Podinspektor Robert Kozak, zastępca komendanta Komisariatu Policji Tarnów Centrum oraz starszy aspirant Przemysław Kosiarski, dzielnicowy, byli naszymi gośćmi. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
4: Również dziękujemy.
3: Dziękujemy za rozmowę.
1: pomagamy i chronimy. Komenda Miejska Policji w Tarnowie wraz z Radiem RDN Małopolska na rzecz bezpieczeństwa. Co tydzień inny ważny temat. Odpowiemy na pytania, jak reagować, gdzie szukać pomocy w różnych trudnych sytuacjach. Pomagamy, służymy radą, troszczymy się o bezpieczeństwo. Włącz radio, słuchaj i czuj się bezpiecznie. Zapraszają Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Radio RDN Małopolska.

0: RDN Małopolska.
1: Szykuje się kolejne referendum w Małopolsce. Grupa osób, która zawiązała komitet referendalny, chce odwołania burmistrz Limanowej. Łukasz Gibała o planach na prezydenturę w Krakowie.
2: Nie obiecuję fajerwerków, nie będzie metra, jakichś wielkich inwestycji, bo po prostu na to nie ma czasu i nie ma pieniędzy.
1: Skwery, ronda, place zamienią się w miejsce wspólnej modlitwy. Dziś koronka na ulicach miast. Wiadomości o 10:00, Anna Tamleczko zapraszam. Informacje o referendum w sprawie mojego odwołania przyjęłam ze spokojem, mówi burmistrz Limanowej Jolanta Juszkiewicz. W programie Słowo za Słowo na antenie RDN Nowy Sącz skomentowała inicjatywę Komitetu Referendalnego, który zawiązał się w ubiegłym tygodniu. Jak informowaliśmy, osoby zaangażowane w tę inicjatywę złożyły wniosek do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu. Chcą odwołania burmistrz i Rady Miasta. Jolanta Juszkiewicz podkreśliła dziś w programie, że spodziewała się takiej sytuacji.
3: Już takie informacje wcześniej krążyły. Podprogowo portal słynny Limanowski też podprowadzał pod to referendum. No i wiem, że się zawiązał taki komitet, że mu szefuje człowiek, który zastąpił mnie jako przewodniczącą Rady Miasta po odwołaniu
4: jeszcze w poprzedniej kadencji.
3: Główną taką osobą, która tym kieruje, jest pan Wiesław Sędzik. No i również inne osoby dość mocno powiązane z Platformą Obywatelską.
1: Przedstawiciele Komitetu Referendalnego twierdzą, że Limanowa nie jest dobrze zarządzana. Mówią m.in. o niepotrzebnie zaciąganych kredytach i przywołują temat próby usunięcia wizerunku limanowskiej piety ze sztandaru miasta. Podkreślają, że obecne władze miasta, zarówno burmistrz, jak i rada, nie dbają o interesy mieszkańców, a za przykład dają m.in. wyburzony przez PKP dworzec kolejowy. Dodajmy też, że referendum zostanie przeprowadzone, jeśli w ciągu 60 dni zebranych zostanie minimum 1142 podpisy pod wnioskiem. Łukasz Gibała będzie apelował o poparcie bezpośrednio do wyborów w Krakowie, aby nie wchodzić w układy polityczne. Taką deklarację złożył w rozmowie z dziennikarzami po wygranej w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała powiedział, że jego głównym celem jest rozwiązanie problemów najbardziej dokuczliwych dla mieszkańców.
2: Nie obiecuję fajerwerków, nie będzie metra, jakichś wielkich inwestycji, bo po prostu na to nie ma czasu i nie ma pieniędzy. To, co ja mogę obiecać, to to, że posprzątam bałagan po poprzednikach i przywrócę normalność. Czyli nie będzie takich jakichś eksperymentów jak strefa czystego transportu na całe miasto. Ja proponuję, żeby było referendum i w tym referendum zaproponuję ograniczenie jej do ścisłego centrum.
1: W pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała otrzymał ponad 36% głosów, a Monika Piątkowska niecałe 30%. Druga tura wyborów jest planowana na 11 października.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Po południu ludzie staną w wielu miejscach, m.in. przy kościołach, na placach, by w godzinie miłosierdzia podjąć modlitwę o pokój na świecie, nawrócenie narodów do Boga oraz w osobistych sprawach. Już dziś tysiące osób na całym świecie wspólnie odmówią koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tak będzie także w Tarnowie, m.in. w parafii Miłosierdzia Bożego. Proboszcz ksiądz Czesław Haus zwraca uwagę na szczególny charakter modlitwy, która dla wiernych jest sposobem głoszenia Miłosierdzia Bożego.
5: Jezus do świętej Faustyny powie takie piękne słowa: o ile chcesz sprawić mi radość, to mów światu o moim wielkim miłosierdziu. I myślę, że te słowa skierował nie tylko do świętej Faustyny, ale skierował również do nas, ludzi XXI wieku, i szukamy sposobów głoszenia tego miłosierdzia osobom żyjącym wśród nas. I jednym z takich form ukazania piękna koronki do Miłosierdzia Bożego jest ta inicjatywa, akcja Koronka na ulicach miast.
1: W diecezji tarnowskiej taka modlitwa odbędzie się w wielu parafiach w Tarnowie, m.in. przy Rondzie Klikowskim o godzinie 15. Klub Kawalerów w reżyserii Krystyny Jandy, wystawiony przez Och Teatr, zdobył Grand Prix 30. Festiwalu Komedii Italia w Tarnowie. Spektakl zwyciężył także w głosowaniu publiczności. Jury przyznało także wyróżnienia, m.in. przedstawieniom Pułapka i Prawda. W jubileuszowej 30. edycji Italii widzowie zobaczyli 6 spektakli. Zapytaliśmy ich, który zrobił na nich największe wrażenie.
6: spektakl, prawda, bardzo dobry, z podtekstami, dający do myślenia, a równocześnie też dobra bardzo rozrywka. Co roku chodzimy, wybieramy sobie spektakle, które nam się wydaje, że będą ciekawe, jeszcześmy się nie zawiodły, więc intuicja jest dobra.
7: Widzieliśmy wszystkie i wrażenia są bardzo pozytywne. Widać, że to 30-jubileuszowe, więc postarali się i repertuar jest bardzo dobrany tak różnorodnie i bardzo zaskakująco. Klub Kawalerów był bardzo fajnie przygotowany i kostiumowo i w ogóle był fajniejszy, mi się wydaje.
1: Relacje, zdjęcia mamy na rdn.pl.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wracamy do naszej prognozy pogody. Słonecznie, ciepło, coraz cieplej nam się robi. Już wskazuje nasz radiowy termometr. 16 stopni, czyli komfortowa temperatura. Maksymalnie dziś to 22 stopnie. Sytuacja biometeorologiczna korzystna. Jutro też 22 stopnie, ale uwaga, w nocy chłodno, a nawet zimno. Temperatura spadnie do 6-7 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama. Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
4: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
5: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczny?
3: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

A my na spotkanie jesteśmy na tak i zapraszamy. A dziś szczególnie na to spotkanie zapraszają nasi dzisiejsi mesolenizanci. No jeszcze nie sprawdzałem, kto tam w kalendarzu na to spotkanie nas zaprasza. Na szarlotkę obowiązkowo, bo przecież dzisiaj dzień jabłka, tak więc szarlotka musi być. Albo mazurek z jabłkami zrobić, tutaj jeszcze czekoladą polać. Oj, będzie słodko. Do kogo? Marka i do Wacława dzisiaj się udajemy na tą szarlotkę. Tymona, Lenę, Jana, Wacława, Wawrzyńca. Również dziś Sylwina, Sylwin, Salomon, Bernardyn i Laurencjusz. To solenizanci dnia dzisiejszego. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Ja proponuję Wacława i Michała, bo Michała 29 września. Gdy na Wacława i Michała jasno, nie będzie w zimie ciasto. To takie przysłowie a propos właśnie dzisiejszego dnia. I dla naszych solenizantów, no do tej szarlotki, na którą wybieramy się, no to jeszcze dorzucamy słońce. Słońce, słońce i słońce, czyli zespół Lady Panga, do końca to słońcem opętani. Z pozdrowieniami też dla tych wszystkich, którzy urodzili się 28 września.

0: tak, dzisiaj słońcem opętani, ale też opętani jabłkami, bo przecież Światowy Dzień Jabłkami. I co ciekawe, a propos tej szarlotki, czy mazurek z jabłkami, bo nie wiem, jaki placek dzisiaj będziecie kosztować i smakować z okazji właśnie tych jabłek. No to przeciętnie człowiek zjada tylko 65 jabłek rocznie, ale to jest przeciętnie. 65 jabłek rocznie, wydawało się, że więcej. No to jednak nie aż tak dużo, chociaż z drugiej strony 65 jabłek, no to jest troszeczkę, jakbyśmy to w przeliczeniu na każdy miesiąc zrobili, ale mimo wszystko można jeść więcej tych jabłek, tym bardziej, że przecież wiemy, że te jabłka są bardzo zdrowe. Średniej wielkości jabłko ma tylko 80 kalorii. Dzięki dużemu stężeniu boru jabłka wspomagają poprawę pamięci, koncentracji, aktywność elektryczna naszego mózgu się zwiększa, tak więc naprawdę duże źródło wapnia, dużo boru, który wzmacnia również i kości. No i ten błonnik znajdujący się w jabłkach, nazwany pektyną, pomaga obniżyć poziom cholesterolu we krwi, tak więc jedzmy te jabłka na potęgę, moi kochani. No i co też ważne, 25% powietrza jest w jabłkach, dlatego one się unoszą na wodzie, no i my też mniej ważymy. Jeżeli chcemy schudnąć, no to takie jabłuszko idealne. No i a propos tego idealnego jabłuszka, no to warto jeszcze raz zanurzyć się w wyjątkową piosenkę, ale do tej wyjątkowej piosenki zaraz wrócimy po wydarzeniach kulturalnych, które za chwilę na antenie radia RDN Małopolska.
1: Reklama. U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Po reklamie.
7: Wiadomości kulturalne.
8: Jolanta Maścierz, zapraszam. Klub Kawalerów w reżyserii Krystyny Jandy zdobył Grand Prix Tarnowskiej Talii. 30. edycja festiwalu należała do grupy Och Teatr, która wygrała ze swoją komedią. Spektakl zajął pierwsze miejsce także w głosowaniu publiczności. Jak przyznał Patryk Kęcki, jeden z członków jury tegorocznej edycji festiwalu, decyzja o przyznaniu pierwszego miejsca dla sztuki Klub Kawalerów była jednogłośna, co świadczy o wysokim poziomie przedstawienia i pokazuje to, jak bardzo wpasowała się w ideę konkursu i wyróżniała na tle pozostałych grup. Pokazuje to też reakcję publiczności oraz gości, którzy wskazywali sztukę Klub Kawalerów jako tą wyjątkową.
9: W naszym odczuciu rzeczywiście Klub Kawalerów najbardziej tak się wpisywał w ideę tego konkursu. Było to wzorcowe wystawienie komedii, dlatego nie mieliśmy wielkiego problemu z wyborem laureata. No i ucieszyło nas dodatkowo to, że mieliśmy podobne zdanie jak publiczność, co nie zawsze się zdarza, bo czasami grona eksperckie tak zwane i publiczność mają gusta odmienne. Tu się okazało, że mamy do czynienia z wystawieniem, które się podoba i szerszej grupie odbiorców, jednocześnie osobom zajmującym się jakoś zawodowo teatrem.
8: Podczas gali finałowej wyróżniono także spektakle Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka oraz Prawda w reżyserii Tadeusza Łomnickiego. To propozycja Tarnowskiego Teatru. Przyznano również nagrody dla najlepszej aktorki, najlepszego aktora za scenografię czy choreografię. 10 koncertów i 12 spektakli można było zobaczyć w ramach 6. edycji Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Na zakończenie wydarzeń w Nowosądeckim Amfiteatrze wystąpili młodzieżowy chór z Herzo oraz Majka Jeżowska.
10: To jest potrzebne, ludzie chcą iść.
11: Naprawdę świetnie, że ludzie mogą korzystać z takich wydarzeń. No uważamy, że to jest w porządku.
12: Rewelacja, mnie się bardzo podoba.
13: Podoba się mi. Nie na wszystkie spektakle człowieka stać, bo z emerytury, no ale to się tak wybrało to, co najistotniejsze dla nas.
14: Powinno być to częściej nawet, nie tylko na jesień.
8: Na scenie Sądeckiego Amfiteatru oprócz Majki Jeżowskiej w tym roku pojawili się także m.in. zespół Feel Perfect czy Mała Armia Janosika oraz Mateusz Ziółko z Liberem. Atrakcją było też widowisko przygotowane przez lokalne zespoły regionalne, tradycyjne kiszenie kapusty. Ponadto w Miejskim Ośrodku Kultury zaprezentowały się znane teatry, a na deskach wystąpili m.in. Hanna Śleszyńska, Radosław Pazura czy Paweł Wawrzecki. Maciej Sobieszczański ze Złotymi Lwami za film Przez ścianę. Reżyser otrzymał nagrodę główną 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Maciej Sobieszczański przedstawił prawdziwą historię Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej, rozmawiając za pomocą alfabetu Morsa. Witold Banach.
6: Film Przez ścianę ujął jurorów niezwykłą formą, ale też i opowiedzianym tematem, mówił przewodniczący jury Krzysztof Zanussi.
15: Ten film jest bardzo przekorny, bo w naszej kulturze często się mówi o tym, że miłość jest niemożliwa, a film, który zobaczyliśmy, dowodzi, że ona jest możliwa nawet w niemożliwych okolicznościach.
6: A Maciej Sobieszczański nie krył radości po otrzymaniu Złotych Lwów.
16: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna. I taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
6: Za zdjęcia do filmu Przez ścianę nagrodę otrzymała Jolanta Dylewska. Srebrne Lwy otrzymał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna.
8: Jaśmina Polak dostała nagrodę za główną rolę kobiecą za kreację w filmie Exotic. Z kolei nagrodę za główną rolę męską otrzymał nieobecny na gali Anson Boone za kreację w filmie Jana Komasy Dobry Chłopiec. Z kolei za drugoplanową rolę kobiecą nagrodę otrzymała Monika Frajczyk za kreację w filmie Exotic, a za drugoplanową rolę męską otrzymał Jacek Koman. Zagrał on w filmie Nasza rewolucja lekarza Marka Edelmana, który opiekuje się śmiertelnie chorą Grażyną Kuroń. Przy szkole podstawowej imienia Jana Pawła II w Gołkowicach Górnych posadzono lipę wyhodowaną z nasion pochodzących z wiekowego drzewa z dziedzińca klasztoru Klarysek. To wyjątkowy upominek dla miejscowości obchodzącej w tym roku 750-lecie lokacji. Sadzonka została wyhodowana z nasion zebranych w 2016 roku, w ostatnim roku trwania wielowiekowego drzewa znanego jako lipa świętej Kingi. Drzewo przekazał Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy Zdroju. Tegoroczne obchody przypominają o historii Gołkowic. 30 marca 1276 roku księżna Kinga wystawiła akt lokacyjny miejscowości uznawany za początek jej udokumentowanej historii. Gołkowice istniały jednak już wcześniej, a lokacja rozpoczęła nowy etap rozwoju wsi. Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu, 1 października o 20 w Bazylice świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie odbędzie się światowe prawykonanie oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca. To najnowsze dzieło kompozytora Piotra Pałki z librettem ojca Andrzeja Zająca. Wstęp jest wolny. Utwór ukazuje duchową przemianę świętego Franciszka z Asyżu od poszukiwania zewnętrznego piękna po otrzymanie światłych oczu serca, pozwalających widzieć w drugim człowieku brata, a w stworzycielu ślad Boga. Libretto łączy poetycką modlitwę, franciszkańskie uwielbienie oraz fragmenty z książki autorstwa ojca Andrzeja Zająca, brat Franciszek, autobiografia zasłyszana, prowadząc słuchacza ku przesłaniu pokoju, wolności i nadziei. Utwór wpisuje się także w gatunek oratorium kameralnego. Zamiast monumentalnej orkiestry kompozytor postawił na przejrzysty dialog fletu, oboju i klarnetu z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej oraz harfy. Ta surowa i szlachetna faktura dźwiękowa odzwierciedla franciszkańską ideę ubóstwa i prostoty. Dramaturgię prowadzą partie narracyjne oraz czworo solistów, a chór mieszany nadaje całemu dziełu podniosły, sakralny wymiar. Utwór zaprasza do ciszy, skupienia i osobistego przeżycia tajemnicy świętości Franciszka. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
7: To były wiadomości kulturalne.
4: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Słonecznie od morza, po góry, by w całej Polsce niebo błękitne i tego słońca nam w tym tygodniu nie zabraknie. Od poniedziałku praktycznie do piątku, sobota, niedziela, wstępkiem z niewielkim zachmurzeniem. Mam nadzieję, że ta pogoda również i na weekend nam się zmieni. Dzisiaj 22 stopnie, podobna temperatura również i jutro, natomiast w nocy, oj, tutaj mamy spadki temperatur, w nocy 6 stopni.
17: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Teraz już mamy taką komfortową temperaturę, 17 stopni. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Wracamy do tego naszego jabłuszka 22 minuty przed godziną 11, bo tak, mamy przysłowia, mamy powiedzenia. No na przykład powiedzenie, jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka ode mnie. A przysłowie, no któż z nas nie zna, niedaleko pada jabłko od jabłoni. No ale też i mamy piosenkę o jabłuszku, którą śpiewa Mieczysław Wojnicki.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

wyłoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może całus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopie.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Od razu nam został tylko do godziny 11, no to teraz przejdźmy do szkoły. Jest taka szkoła, do której my wszyscy my chętnie, my, no powiem tak, do tej szkoły przybyli my na zajęcia z muzyki, bo do tej szkoły po 50 latach wrócił wyjątkowy zespół. Zespół, który znają chyba wszyscy na całym świecie. No i piątek, setki uczniów skończyły zajęcia wcześniej, tłumnie wypełniły szkolne podwórko. Jak opisuje Reuters, przez całe 35 minut występ młodzieży i nauczycieli nie przestawał wiwatować. Po tym, jak wieść o koncercie rozeszła się po mieście, przed bramą szkoły zgromadzili się wszyscy, nie żeby zapisać się na zajęcia szkolne, tylko żeby powitać zespół, który właśnie na terenie szkoły koncertował. A chodzi o zespół U2, który po 50 latach wrócił do szkoły w Dublinie, gdzie rozpoczęła się ich po prostu kariera muzyczna i tam właśnie zagrali swój pierwszy koncert. No to posłuchajmy zespołu U2, Beautiful Day, piękny dzień. No i wyjątkowa formacja, która z nami jest od 50 lat i raczy nas cały czas nowymi utworami.

Beautiful Day. Oj, to był piękny dzień, szczególnie dla uczniów szkoły, gdzie na ich podwórku, w szkolnym podwórku można było właśnie zobaczyć na żywo, a przede wszystkim posłuchać na żywo ten wyjątkowy zespół, zespół U2, który skończył 50 lat. Ja tylko przypomnę, że w dorobku mają takie kultowe albumy jak Joshua Tree czy Achtung Baby, a w zeszłym tygodniu ogłosili wydanie pierwszego od 9 lat nowego albumu Carnaval de Luz, którym już będzie 16. płytą studyjną w dorobku zespołu i ukazuje się właśnie 50 lat po założeniu zespołu U2, a premiera tego albumu zaplanowana jest na 13 listopada, czyli lada dzień dosłownie zostanie wydany ten album. A wszystko zaczęło się od kartki przypiętej na tablicy ogłoszeń w szkole, odręcznie napisanej o treści: perkusista szuka muzyków do założenia zespołu. Tak się zaczęła historia zespołu U2. 9 minut nam zostało do godziny 11. A jak rozpocznie się historia naszej reprezentacji Polski? No to będziemy mogli dzisiaj się przekonać o 20:45. Przypominam, kolejne wyjątkowe spotkanie, piłkarskie spotkanie. Tym razem mecz Polska-Szwecja. 20:45. Spotkanie drugiej kolejki grupy B4 Dywizji B Ligi Narodów. Zagramy w Solnej. Po raz pierwszy w historii występujemy, przypominam, w Dywizji B, a celem powrót do elity. No i kolejne spotkania, czyli 2 października, też 20:45, podejmiemy Rumunię na PGE Narodowym w Warszawie, a w przyszłym tygodniu, równo za tydzień, w poniedziałek 5 października, również o tej samej porze zagramy z Bośnią i Hercegowiną, ale na stadionie Bilno-Polije w Zenicy. Ale dziś to spotkanie najważniejsze, Polska-Szwecja, to 20:45, a później kolejne spotkania, o których będziemy na pewno przypominać na antenie Radia Ardena Małopolska, a za chwilę przypominam punktualnie o 11:00 wiadomości.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.

0: Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
3: Po reklamie.
4: W tych wiadomościach polityczny komentarz do wyborów prezydenckich w Krakowie.
5: Te samorządy powinny się opierać na ludziach bezpartyjnych.
4: Etna, znów aktywne lotnisko w Katani zamknięte do północy. Znamy laureatów Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej. Minęła 11. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Samorządy powinny się opierać na ludziach bezpartyjnych, przekonywał poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Wiesław Krajewski. Polityk odniósł się w audycji słowo za słowo do wczorajszych wyborów samorządowych w Krakowie, podczas których mieszkańcy głosowali na prezydenta miasta po tym, jak w majowym referendum odwołano ówczesnego włodarza Aleksandra Miszalskiego. Niedzielne głosowanie nie dało rozstrzygnięcia. W drugiej turze spotkał się niezależny kandydat na prezydenta Krakowa i radny Łukasz Gibała oraz popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL senator Monika Piątkowska.
5: Te samorządy powinny się opierać na ludziach bezpartyjnych, jednak niech lokalni działacze są wybierani, nie mamieni właśnie przez bajdurzenie władz, że ta droga zostanie zrobiona, jak ten kandydat zostanie wybrany, a ta droga nie zostanie, ponieważ zostanie inny kandydat. Ludzie wiedzą, jak mają wybierać i na kogo stawiać w lokalnych wyborach. Natomiast państwo jest zobowiązane, żeby wspierać, pomagać samorządów, bez względu na różnego rodzaju opcje czy preferencje polityczne.
4: Komentuje Wiesław Krajewski. Druga tura wyborów jest zaplanowana na 11 października. A już jutro podpisana zostanie umowa i oficjalnie ruszy budowa nowego parkingu dla pacjentów szpitala w Nowym Sączu. Na bulwarze Narwiku, niedaleko lądowiska śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, będą 203 miejsca postojowe, w tym 10 dla osób z niepełnosprawnością. W tym miejscu były już tymczasowe miejsca postojowe, ale szpital chce ostatecznie uregulować te kwestie.
6: To nie jest parking prowizoryczny, są to miejsca postojowe, z którego bardzo dużo osób korzysta i w związku z tym, że napływały do nas skargi, że jest tam błoto, nie da się przejść, dyrekcja szpitala zdecydowała się na budowę parkingu. To będzie parking budowany z własnych środków, będzie to parking płatny, oszlabowany z parkometrami.
4: Mówiła rzecznik Nowosądeckiego Szpitala Agnieszka Zalek-Rachtan. Wykonawca będzie miał 70 dni na zrealizowanie inwestycji. Jej planowany koszt to 1 300 000 zł.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
4: Sądeckie służby interweniowały w Świniarsku w gminie Chełmiec. W nocy w jednym z domów doszło do pożaru. Początkowo zgłoszenie dotyczyło wybuchu w garażu, który jest częścią tego budynku. Strażacy tego nie potwierdzili, ale gasili tu pożar pomieszczenia. Ostatecznie nikt nie został zabrany do szpitala. Jedna osoba, która próbowała gasić ogień, lekko się poparzyła, ale została opatrzona przez medyków na miejscu. Lotnisko w Katani na Sycylii kolejny dzień pozostaje zamknięte przez aktywność Etny. Z wulkanu wydobywa się chmura popiołu, która paraliżuje loty. Sytuację komplikuje dodatkowo wiatr. Aleksandra Nietopiel.
7: To już kolejny raz w tym miesiącu, kiedy port Fontana Rosa przerwał pracę z powodu pyłu wulkanicznego emitowanego do atmosfery. Utrudnienia trwają już trzeci dzień, a w najnowszym komunikacie spółka zarządzająca portem przekazała, że operacje lotnicze wstrzymane są do północy. W poprzednich dniach odwołano ponad 220 lotów, a 53 przekierowano do innych portów lotniczych, m.in. w Palermo i Comiso. Problemy dotknęły tysiące pasażerów. O tym, kiedy samoloty będą mogły ponownie startować i lądować w Katanii, zdecydują przede wszystkim dalsza aktywność Etny i kierunek wiatru. Pasażerowie powinni sprawdzać status swoich połączeń bezpośrednio u przewoźników.
4: 17-letni Szymon Pawlik zdobył pierwsze miejsce podczas Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej Cantantibus Organis. Szymon Pawlik od 2,5 roku jest drugim organistą w parafii świętego Jakuba Apostoła w Brzesku. Jak przyznaje, z muzyką organową jest związany jednak znacznie dłużej.
8: Grałem utwory Bacha, Czesława Służyńskiego i wylosowaną pieśń Jezu w hostii utajoną. To często się w sumie w kościele gra. W tym kościele jest duża akustyka, co no, może niektórym pomagać, niektórym przeszkadzać. Ale też bardzo fajne zbudowane są te organy, mają głosy językowe. Gram już 5 lat, uczyłem się na pierwszym stopniu w studium organistowskim w Tarnowie. Teraz jestem na drugim stopniu, na drugim roku. To już takie konkursy są rozwijające, można polepszać swoje możliwości. To mi sprawia szczęście.
4: To jedyny taki festiwal w Polsce, odbywa się w cyklu 4-letnim. Patronat sprawowało Radio RDN Małopolska.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mamy babie lato, a babie lato to określenie, które ma dwa główne znaczenia. Zjawisko przyrodnicze oraz pogodny okres wczesnej jesieni. No i idealny mamy pogodny okres i ten okres pogodny będzie nam towarzyszył do piątku włącznie, a może nawet i sobota i w niedzielę też będzie ładnie. Na razie synoptycy zapowiadają chmury w sobotę i w niedzielę, a do piątku słońce i temperatury powyżej 20 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
0: Po reklamie.
8: Informacje z życia Kościoła.
9: Ewa Biedroń, zapraszam. Papież Leon XIV apelował podczas mszy świętej w Lourdes o ochronę życia i pokój na świecie. Sanktuarium słynące z cudownych uzdrowień i opieki nad chorymi było drugim etapem wizyty papieża we Francji. O szczegółach Stefan Folcer.
10: W homilii wygłoszonej do 200 tysięcy wiernych Leon XIV skrytykował, choć nie wprost, przyjętą niedawno we Francji ustawę legalizującą eutanazję. Nazwał Lourdes sanktuarium nadziei w obliczu współczesnych nurtów, które próbują na nowo określać wartość ludzkiego życia. Tutaj żadna kruchość nie jest odrzucana. Wasze kule, wasze wózki inwalidzkie, wasze ukryte łzy nie są przeszkodą. Leon XIV apelował również o pokutę i nawrócenie. Podkreślił, że to wezwanie dotyczy w pierwszej kolejności samego Kościoła. To dzisiaj, nie jutro, trzeba się nawrócić, wezwał. Pod koniec mszy świętej papież poprosił wiernych, aby w październiku odmawiali różaniec w szczególnej intencji. Aby ustały wojny i aby zapanował pokój między narodami uwikłanymi w konflikty.
9: Parafia Ujanowice słynie z pobożności, a jej patronem jest święty Michał Archanioł. Przy okazji odpustu ku jego czci biskup tarnowski Andrzej Jerz poświęcił odnowione elementy tutejszego kościoła. Biskup przewodniczył sumie odpustowej, a w rozmowie z Radiem Erden Nowy Sącz przypomniał, że w parafii żywa jest także pamięć o księdzu Bernardynie Dziedziaku, który może stać się kandydatem na ołtarze, a jego duchowość i osobowość miała i ma ogromny wpływ na parafian zarówno w czasach jego życia, jak i teraz.
11: To jest dostrzegalne w pobożności, w statystykach. Jeżeli chodzi o praktyki religijne, prawdopodobnie najlepsze wskaźniki na świecie. Ponad 90% Dominicantes, czyli można powiedzieć, że prawie wszyscy parafianie tutaj w tym dekanacie ujanowickim uczestniczą w Eucharystii. Myślę, że to jest duży wpływ księdza Dziedziaka, który dalej pozostaje, ale też trudne warunki życia, więc ludzie bardzo zapobiegliwi, pracowici, zaangażowani, właśnie ceniący życie małżeńskie, rodzinne.
9: Podczas uroczystości odpustowych biskup Andrzej Jerz poświęcił odnowione elementy kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Ksiądz proboszcz Wiesław Dzięgiel podkreśla, że prace wewnątrz świątyni, ale również w jej bezpośredniej okolicy trwają sukcesywnie od 2013 roku. Abstynencja nie jest oznaką słabości, mówił ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz podczas 45. diecezjalnej pielgrzymki trzeźwościowej do Szczepanowa. W homilii podkreślał wartość abstynencji, wskazując, że przyczynia się ona do trzeźwości innych.
12: Abstynencja jest oznaką siły, że potrafię kontrolować swoje emocje, swoich zachcianki, że mam poczucie wewnętrznej harmonii i robię to w wolności. Abstynencja to jest świadectwo mojej wolności wewnętrznej, to jest świadectwo wyobraźni miłosierdzia. Człowiek abstynencji, człowiek modlitwy, to człowiek wolności. Wolności, która ma swoje źródło w Panu Bogu.
9: Pielgrzymkę zorganizowali Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej oraz Diecezjalny Apostolat Trzeźwości. Po południu ludzie staną w wielu miejscach, m.in. przy kościołach, na placach, by w godzinie miłosierdzia podjąć modlitwę o pokój na świecie, nawrócenie narodów do Boga oraz w osobistych sprawach. Już dziś tysiące osób na całym świecie wspólnie odmówią koronkę do Bożego Miłosierdzia. Tak będzie także w Tarnowie, m.in. w parafii Miłosierdzia Bożego. Proboszcz ksiądz Czesław Haus zwraca uwagę na szczególny charakter modlitwy, która dla wiernych jest sposobem głoszenia Miłosierdzia Bożego.
13: Jezus do świętej Faustyny powiedział takie piękne słowa: o ile chcesz sprawić mi radość, to mów światu o moim wielkim miłosierdziu. Szukamy sposobów głoszenia tego miłosierdzia osobom żyjącym wśród nas. I jednym z takich form ukazania piękna koronki do miłosierdzia Bożego jest ta inicjatywa, akcja Koronka na ulicach miast.
9: Modlitwa rozpocznie się o 15 na skwerze przy rondzie generała Nila, zwanym rondem Klikowskim. W diecezji tarnowskiej taka modlitwa odbędzie się w wielu parafiach. Praca z dziećmi i młodzieżą przynosi wiele trudności i wyzwań, dlatego nauczyciele i wychowawcy z diecezji tarnowskiej przyjechali do Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Coroczna pielgrzymka odbyła się już po raz 25. Mszy świętej w intencji nauczycieli i wychowawców przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jesz, a uczestnicy podkreślali, że taka formacja jest im bardzo potrzebna.
14: Musimy dbać nieustannie o ten taki swój rozwój, swoją formację, to są i warsztaty, ale też taki rozwój duchowy i dlatego tutaj moja obecność.
15: Potrzebujemy takiego duchowego wsparcia w naszej pracy. Z tymi dziećmi teraz różnie jest. Z perspektywy czasu widzimy, bo już troszkę też lat pracuję, że po prostu te dzieci coraz więcej wymagają takiej opieki i wychowania.
9: Relacje z tego spotkania znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Po wakacyjnej przerwie wracają wykłady w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Odbędą się one w Tarnowie i w Nowym Sączu. Wstęp jest wolny. Jakie konsekwencje społeczne i kulturowe niesie za sobą uznanie transkrypcji związków partnerskich w polskim porządku prawnym? To m.in. temat jednego z wykładów. Prelekcję w nowym roku akademickim rozpocznie dyrektor Uniwersytetu, ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek.
16: Pierwszy temat to transkrypcja zagranicznych związków partnerskich, a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny. I drugi temat, państwo wobec substytutów małżeństwa. W pierwszym wykładzie przyjrzymy się problemowi transkrypcji z perspektywy doktrynalnej, teologicznej oraz prawa naturalnego, odwołując się do zasady komplementarności płci i stanowiska Kościoła. W drugim wykładzie poddamy to zjawisko analizie ustrojowej i socjologicznej, ukazując, dlaczego obrona rodziny w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady pomocniczości jest kluczowa dla ocalenia naszego duchowego ekosystemu przed ideologiczną kolonizacją.
9: Wykłady odbędą się we wtorek w auli przy Sądeckiej Bazylice, a w środę w auli świętego Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Wstęp jest wolny, przyjść może każdy zainteresowany tą tematyką. Początek o godzinie 17.
17: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Nie chodzi tylko o to, żeby słyszeć dźwięki. Chodzi o to, żeby rozumieć bliskich. Rozmowa przy stole, śmiech wnuków, telefon od bliskiej osoby. Jeśli coraz częściej pytasz co, prosisz o powtórzenie, a telewizor gra za głośno, koniecznie sprawdź swój słuch w gabinecie Więcej Słyszeć. Osoby po 60 roku życia badamy bezpłatnie. Umów wizytę. 510 900 280. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo Więcej Słyszeć to lepiej żyć.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691-147-893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wieczorem zakończy się pielgrzymka papieża Leona XIV we Francji. Tarnów uruchomił Taxi Help, pomoże dojechać do lekarza, apteki czy sklepu. Powiemy też o zmianach w procedurach wojskowych.
2: Od tej pory pilot, jeśli będzie miał kilka czynników, które świadczą o tym, że to może być wrogi statek powietrzny, będzie mógł użyć uzbrojenia.
1: Minęło południe, Jolanta Moździerz, zapraszam. Religie są strażnikami życia, podkreślił papież podczas wizyty we Francji. Leon XIV mówił o tym na spotkaniu z przedstawicielami różnych wyznań w Metz. To ostatni etap jego czterodniowej podróży nad Sekwaną, która zakończy się wieczorem. Podczas tej wizyty we Francji papież apelował o ochronę życia, krytykując zwłaszcza eutanazję zalegalizowaną niedawno we Francji. Ponowił też apel w Metz. Wielkość cywilizacji nie mierzy się jej materialnymi osiągnięciami, lecz sposobem, w jaki otacza ona człowieka. Chroni go i pomaga mu wzrastać. Religie są strażnikami życia, potwierdzają jego świętą wartość. W Metz papież wygłosi również przemówienie poświęcone pokojowi i przyszłości Europy. Wieczorem po odprawieniu mszy świętej wróci do Rzymu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Polscy wojskowi będą mogli szybciej zestrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Ireneusz Nowak, podjął decyzję o zmianach w procedurach wojskowych. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk podkreślił, że do tej pory wojskowi rozpoznawali wzrokowo, czy dany obiekt latający należy do wroga.
2: W związku z zagrożeniami zdecydowaliśmy o zmianie, czyli odchodzimy od identyfikacji wizualnej na rzecz tak zwanej identyfikacji pozytywnej. Co to znaczy? Od tej pory pilot, jeśli będzie miał kilka czynników, które świadczą o tym, że to może być wrogi statek powietrzny, na przykład odczyt radarowy oraz na przykład wlot do strefy objętej zakazem lotu oraz na przykład informacje od strony ukraińskiej, będzie mógł użyć uzbrojenia z dystansu, wykorzystując do tego systemy samolotu czy śmigłowca.
1: Zmiany w procedurach mają być wdrażane stopniowo. Tarnowcy, seniorzy i osoby z niepełnosprawnościami nie muszą już martwić się, jak dotrzeć do lekarza, apteki czy urzędu. W Tarnowie działa już Taxi Help. To bezpłatna usługa transportowa dla osób, które mają trudności z samodzielnym przemieszczaniem się. Z przejazdów mogą korzystać m.in. osoby powyżej 75 roku życia, osoby z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, a także dzieci z niepełnosprawnością wraz z opiekunem.
3: Transport przewidziany jest m.in. możliwość skorzystania z transportu do placówek medycznych, rehabilitacyjnych, do aptek, sklepów, ewentualnie potrzebne dla osób, które mają ograniczone możliwości transportowe.
1: Wymienia Marzena Habel, kierownik działu organizowania usług społecznych w CUS Tarnów. Przejazd obejmuje drogę do wybranego miejsca i powrót do domu. W razie potrzeby seniorowi lub osobie z niepełnosprawnością może towarzyszyć opiekun. Klaudia Smolińska zdobyła 3 medale Mistrzostw Europy w slalomie kajakowym we włoskiej Iwrei. Wygrała konkurencję K1, była druga w próbie czasowej kajak crossa, a w kajak crossie zdobyła brązowy medal. Finał tej ostatniej konkurencji był bardzo zacięty, przyznała pochodząca z Nowego Sącza Smolińska.
4: W tym finale na samej końcówce otworzyła się furtka, albo wybrać bezpiecznie srebro, albo walczyć o złoto. I zawalczyłam o złoto, już je prawie miałam, tak naprawdę troszeczkę już wypuściłam z rąk na samym końcu, ale bardzo się cieszę. Ten trzeci medal, ile przejazdu, ile wszystkiego. Jestem bardzo zmęczona. Bardzo się cieszę. No niesamowite starty dla mnie. Zakończenie sezonu lepszego bo wymarzyć sobie nie mogłam. Komplet medali na Mistrzostwach Europy. Jest pięknie.
1: Klaudia Smolińska była jedyną reprezentantką Polski, która zdobyła medale podczas tej imprezy. Wydawnictwo Promyczek z Nowego Sącza zachęca dzieci do oglądania serii 12 filmów animowanych Brat Franciszek. Produkcje przybliżają w wesoły i zabawny sposób najważniejsze prawdy wiary katolickiej. Jeden z odcinków poświęcony jest modlitwie różańcowej, mówi ksiądz Andrzej Mulka, dyrektor wydawnictwa Promyczek.
5: Pierwszy raz się spotkałem z tym, żeby ktokolwiek spróbował wyjaśnić dzieciom, na czym polega modlitwa różańcowa. Co to znaczy, żeby rozważać daną tajemnicę i w tym czasie odmawiać dziesiątkę różańca. To dla mnie jest niesamowite, że właśnie Amerykanie wpadli na taki pomysł i wydaje się mi, że w sposób bardzo zrozumiały dzieciom o tym opowiadają.
1: Seria Brat Franciszek jest dostępna w serwisie vod.promyczek.pl. I to tyle w tym wydaniu wiadomości. My słyszymy się punktualnie o 13.00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: I znowu możemy zaśpiewać za Lechem Janerką i znowu pięknie jest i bardzo fajnie jest, mamy babie lato i takie, a to wpływa na naszą polską złotą jesień, właśnie taką mamy, jaką kochamy. Słonecznie, bez opadów, niebo bezchmurne, błękitne i na termometrach dzisiaj nawet do 22 stopni powinniśmy zobaczyć. W Tarnowie teraz bardzo komfortowa temperatura, na termometrach 21 kresek powyżej zera.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: No, jakość powietrza mogłaby być troszeczkę lepsza, ale też nie jest najgorsza, bo średnia. Tak wskazują wszystkie pomiary. Na barometrach w Tarnowie teraz 1003 hektopaskale, ciśnienie wysokie. Co się z nim dzieje? No, jest w miarę stabilne. A co z sytuacją biometeorologiczną? Nieważne, że poniedziałek. Jest korzystna.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Chociaż synoptycy twierdzą, że jest biometr obojętny, czyli pogoda nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie. No może i tak jest. W każdym razie będzie przechodzić w biometr korzystny, a korzystna jest też choćby dlatego, że słuchacie radia RDN Małopolska, tu biometr jest zawsze korzystny. Jerzy Olszówka, witam i zapraszam w to poniedziałkowe popołudnie.

0: Reklama.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki, bliżej Ciebie.
2: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu czterech solistów, narratora, dwóch chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: województwo małopolskie.
3: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
1: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.

Kwiatkowski w poniedziałkowe popołudnie pełne przebojów w radiu RDN Małopolska, nieważne. No ważne jest to, co mamy dziś. Piękna, słoneczna aura, o 6.32 wstało słońce i będzie z nami do godziny 18.20. No szkoda, że dni stają się coraz krótsze, skoro mamy taką piękną, słoneczną pogodę. Do zachodu słońca pozostało 6 godzin 4 minuty, dzień liczy sobie 11 godzin 48 minut, jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku, jeszcze o 3 godziny 44 minuty 22 sekundy, ale już krótszy od najdłuższego dnia w roku, o 4 godziny 33 minuty i 38 sekund. Do astronomicznej zimy zostało nam dni 84. Przyjdzie do nas 21 grudnia o godzinie 21.50. Prawie 18 po 12. Maroon 5.

0: Maroon 5, Girls Like You, yeah, yeah, taki zaśpiew, yeah, yeah, oczywiście dzisiaj je każde dziecko i nie tylko dziecko, ale każdy młody człowiek, starszy, młodszy, bardziej starszy, je jabłka, bo dzisiaj jest dzień jabłka i mam wrażenie, że jabłuszko pełne słów Mieczysława Wojnickiego to piosenka dnia w Radiu RDN Małopolska i chyba do niej wrócimy, tak żeby wyszło wszystko nam na zdrowie, jedzenie jabłek jesienią. No skoro jesień, no to właśnie dzień jabłka chyba wypada w tym dniu obchodzić.
1: Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć pogubił.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy wam też mogą się trafić.

Gdzie nie spojrzeć, tam jabłuszka, tak jest właśnie jesienią, zresztą przez cały rok i chyba Polacy lubią te owoce, ze smakiem je konsumują i bardzo dobrze, mają mało kalorii, więc jest to bardzo duże wsparcie w odchudzaniu, podobno średnie jabłko to około 80 kalorii, no i szybko dają uczucie sytości, no i także zapobiegają miażdżycy i obniżają ciśnienie krwi, więc na pewno warto, więc życzymy smacznego w święto jabłka. It's a Sin i Petro Boys, tak jak mówiłem i tak jak słyszeliśmy, gdzie nie spojrzeć, wszędzie jabłka. Dzisiaj gdzie nie spojrzeć, wszędzie błękit nieba widać. Na wschodzie, na zachodzie i na południu wiadomości o pogodzie. I już za chwilę, co przyniosą nam kolejne dni jesieni, początek października, o tym za chwilę. Zostańcie z radiem RDN Małopolska.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Pięknie jest i tak będzie. Nie tylko dzisiaj, do końca dnia, ale jutro też o poranku zbudzą nas promienie słoneczne. Będą pukać już po godzinie 6 do naszych okien. Podobnie będzie wyglądać środowy poranek. W ciągu dnia tutaj pojawi się troszeczkę więcej chmur, ale też wyższe temperatury, bo dzisiaj do 22, jutro 21, w środę 23. No generalnie do końca tego tygodnia w okolicach 20 stopni na termometrach.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Do końca tygodnia słonecznie, bez opadów. W niedzielę wzrost zachmurzenia. Pojawią się chmury, ale takie zupełnie bezpieczne. No może coś pokropić z nich w niedzielę. Ale w poniedziałek, za tydzień dokładnie też, to już będzie październik. Oczywiście od czwartku będziemy mieć październik. Będzie słoneczny i pogodny. I kolejne dni października równie słoneczne.

RDN Małopolska w poniedziałek 28 września. Sprawdzamy, jak wygląda poniedziałkowe popołudnie na ulicach Tarnowa. Spokojnie, płynnie, bez utrudnień, bez większych problemów przejedziemy przez całe miasto, wyjeżdżamy ulicą Lwowską od Rzeszowa, mijamy nowy szpital i już jesteśmy bardzo szybko przy rondzie z ulicą Okrężną. Jeżeli jedziemy prosto, no to przy rondzie z Orkana tutaj zwalniamy troszeczkę, musimy poczekać na swoją kolej, aby przejechać rondo w kierunku alei Jana Pawła II. Do Słonecznej też w miarę umiarkowany ruch, płynnie Słoneczną i Sitki Słowackiego przejeżdżamy tym ciągiem komunikacyjnym. Lwowska też spokojnie, Mickiewicza, Aleja Solidarności, Dąbrowska, Konarskiego, Gumniska, Narutowicza. Wolne w tej chwili są od korków, także płynnie, spokojnie i bezpiecznie powinniśmy przejechać na Narutowicza przy ulicy Krakowskiej. Na Krakowskiej jest troszeczkę więcej aut w tej chwili w stronę ulicy Narutowicza, ale tutaj w stronę Krakowa wyjeżdżamy bez większych kłopotów. Płynnie jedziemy w kierunku ulicy Czerwonej i Koszyckiej i dalej w stronę Krakowa. Szujskiego, Mościckiego wolne od korków, także na Alei Kwiatkowskiego niewiele aut, chociaż tutaj przy ulicy przy Czerwonych Klonów jest nieco więcej samochodów, ale tylko jedąc w stronę Tarnowa, na Chemicznej, na Witosa, w kierunku autostrady ruch niewielki, umiarkowany. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości. Bezpiecznego dotarcia do domu, czy gdziekolwiek, gdzie byście nie jechali, tam, abyście dotarli. Dom

Ornet, Grzegorz Stępień i Dom. I Dom, tak właśnie, Dom to rodzina. I tak się dobrze składa, bo dzisiaj rusza nowa audycja w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, rodzina, tu zaczyna się szczęście. Dzisiaj trzy pokolenia pod jednym dachem i będzie to instrukcja obsługi domowego szczęścia. Na ten program po godzinie 13 zaprasza Lucyna Ruchała. Polecam i zapraszam. To a propos domu i będziemy się spotykać i w poniedziałki, i w środy po godzinie 13. No a propos jeszcze Grzegorza Stępnia, no to były gitarzysta oddziału zamkniętego. Nie bez powodu teraz o tym wspominam, bo w 1961 roku, dokładnie 28 września, urodził się Paweł Mścisławski, także były gitarzysta basowy oddziału zamkniętego i Lady Punk, może z tym zespołem bardziej kojarzony, ale początkowo grał w zespole oddział zamknięty. Później wraz z Jarosławem Szlagowskim przeszedł do Lady Punk, a podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych próbował dołączyć do zespołu Bon Jovi. Taka to była historia. Dziś przyjmuję życzenia urodzinowe. W 1988 roku wyjechał z Lady Punk do Stanów Zjednoczonych na trasę koncertową. Postanowił na stałe zostać w Stanach. Zamieszkał w Ameryce i rozpoczął pracę jako kierowca tira. To już słyszymy wciąż bardziej obcy. Trzeci singiel zespołu Lady Punk, drugi pochodzący z debiutanckiego albumu tej grupy. Utwór tytułowy jest rockową balladą połączoną z tekstem opisującym uczucia zmęczonej gwiazdy. Na singlu na stronie A znalazł się utwór tytułowy śpiewany przez Jana Borysewicza oraz na stronie B Zamki na piasku. Do utworu wciąż bardziej obcy został też nakręcony teledysk, a kompozytorem obu utworów jest Jan Borysewicz, a autorem tekstów Andrzej Mogielnicki. Wspomnienie czar teraz. Lady Punk wciąż bardziej obcy, na zegarach kwadrans do godziny 13:00.

wciąż bardziej obcy i Lady Punk. Więcej takich przebojów z lat 80., nie tylko 80., jutro od rana do wieczora, bo mamy wtorek, a w każdy wtorek właśnie gramy takie przeboje wszechczasów. Teraz z lat 80. przenosimy się do roku 2026. Właśnie ukazał się trzeci solowy album Artura Rojka po 6 latach od premiery ostatniej płyty Kundel. Chciałbym urodzić się, żeby latem. Tytuł płyty pochodzi od zdania wypowiedzianego przed laty przez młodszego syna Artura Rojka. Artysta zapamiętał je, zapisał, a później wytatuował na swoim ciele, a później nadał właśnie całej płycie taką nazwę. To zdanie jest po prostu nieporadne. Wypowiedziane przez kilkuletnie dziecko, ale mieści w sobie jedne z najważniejszych życiowych potrzeb, jak przekraczanie własnych słabości czy nieograniczona wolność, tłumaczy Artur Rojek, autor płyty. I z tego właśnie krążka zatytułowanego Chciałbym urodzić się, żeby latem, splatane włosy.

Nie musisz się bać. No cały Artur Rojek, coraz mniej przed nami lat. Co by tam się w tle nie działo, to zawsze charakterystyczny głos będzie rozpoznawany, prawda? Artura Rojka. No a tytuł... Właściwie to zdanie jest tak nieporadne, że czytając je staramy się poprawnie je przeczytać. No i ja tak właśnie uczyniłem. Chciałbym urodzić się, żeby latem, a to nie jest słowo latem, tylko chciałbym urodzić się, żeby latałem. Także tutaj już rozwiewam wszelkie wątpliwości. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To jest tytuł, właściwy tytuł płyty ostatniego albumu Artura. I będziemy do niego wracać. Jutro nie, bo za świeży jest to krążek, ale... w środę na pewno. Teraz coraz bliżej października.

0: October and April. Jakby na to nie popatrzeć, jakby nie policzyć, to rzeczywiście październik zbliża się wielkimi krokami, tak jak i godzina 13, za chwilę wiadomości. Zostańcie z Radiem RDN.
1: Reklama. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
1: Po reklamie.
5: Przystanki w innym miejscu, czyli przymiarki do reorganizacji w związku z budową ronda w centrum Tarnowa, Koleje Małopolskie już wprowadzają zmiany. Łukasz Kibała i Monika Piątkowska walczą o głosy krakowian. Druga tura wyborów 11 października. Kolejne rodziny wypisują dzieci z zajęć o zdrowiu seksualnym.
6: Wpajanie na siłę takich treści to nie jest zgodne z naszą wolą.
5: Jest 13. Jolanta Mościerz. Zapraszam. Całkowite zamknięcie ulicy Sikorskiego to zasadnicza zmiana, jaka czeka mieszkańców Tarnowa i Przyjezdnych w związku z budową podziemnego przejścia dla pieszych. To ścisłe centrum miasta, gdzie także na ulicy Krakowskiej będzie przebudowa ronda. Koleje Małopolskie informują, że od 1 października autobusy tego przewoźnika nie będą obsługiwać przystanków Sikorskiego i Krakowska Planty. Tymczasem, jak słyszymy w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie, nie ma jeszcze konkretnej daty rozpoczęcia prac przy rondzie.
7: Jeśli chodzi o pracę na rondzie przy Owintarze, wykonawca w chwili obecnej kończy pracę nad czasową organizacją ruchu. Prace naprawdę wymagające. Trzeba przeanalizować wszelkie możliwości i ewentualności, które mogą tam wystąpić, ale też pod kątem takim, żeby wykonawca mógł sprawnie te roboty wykonać. Jesteśmy po kilku spotkaniach zarówno z policją, jak i po pismach od przedsiębiorców w tamtych rejonie. Staramy się te wszelkie uwagi w miarę możliwości uwzględniać. Liczymy na to, że tak jak było mówione, przełom września, października te prace się tam rozpoczną.
5: Mówi dyrektor z DIK-u Grzegorz Gawałęga. W związku z pracami nastąpi zamknięcie ulicy Sikorskiego. Nieczynny będzie przystanek autobusowy Sikorskiego-Świt. Jeszcze nie opadł kurz po pierwszej turze wyborów w Krakowie. Łukasz Kibała i Monika Piątkowska już walczą o głosy mieszkańców. W przedterminowych wyborach na prezydenta miasta Łukasz Kibała zdobył nieco ponad 36% głosów, a Monika Piątkowska prawie 30%. Oznacza to, że niespełna 2 tygodnie krakowianie ponownie pójdą zagłosować. Paweł Pawlica.
8: Miejscem pierwszej kampanijnej bitwy stało się dość spontanicznie Rondo Mogilskie, jedno z największych w Krakowie centrów przesiadkowych komunikacji miejskiej. Kandydaci jako oręże wybrali obwarzanki, którymi częstowali mieszkańców. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie spotkali się twarzą w twarz. Na rondo dotarli w odstępie godziny, ale oboje deklarowali gotowość do spotkania nie tylko z mieszkańcami, ale też udziału w debacie.
9: Jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy. Część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek, rozdając właśnie obwarzanki.
10: Teraz już zaczynam rozmowę z mieszkańcami naszego miasta i zacznę też od podziękowań z drobnymi obwarzankowymi gadżetami.
8: Dwoje kandydatów ma bardzo podobne programy, ale dwie różne wizje polityczne. Łukasz Gibała promuje się jako kandydat niezależny od dużych partii politycznych. Senator Monika Piątkowska przekonuje, że poparcie rządu jest potrzebne włodarzowi drugiego co do wielkości miasta w Polsce.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
5: Kolejne rodziny wypisują dzieci z zajęć o zdrowiu seksualnym. Państwo Magdalena i Dariusz już na początku roku szkolnego zdecydowali, że ich dzieci nie będą chodzić na te zajęcia, bo jak mówią, treści przekazywane w szkole nie są zgodne z wartościami, w których wychowują swoje pociechy. Rodzice podkreślają, że nie chcą, by szkoła decydowała za nich, kiedy i w jaki sposób ich dzieci powinny poznawać kwestie związane ze sferą seksualną.
11: Szkoła próbuje nam zdegenerować nasze dzieci i uczyć ich tego, czego jeszcze w tym wieku nie powinny wiedzieć. Jest odpowiedni etap w rozwoju człowieka, który pozwala na to, żeby dziecko, czy młodzież, czy dorosła osoba sama doświadczyła, przekonała się, natomiast wpajanie na siłę takich treści to nie jest zgodne z naszą wolą, z naszą jako rodziców.
12: To jest niezgodne z wszystkimi normami, tak? No przecież to rodzic jest odpowiedzialny za wychowanie dzieci i to rodzic dobiera odpowiedni moment, w jakim dziecko ma się dowiadywać o wszystkim, o świecie i tak dalej, również o tych rzeczach, o których teraz rozmawiamy. To rodzic przekazuje takie informacje, informacja, a nie szkoła, i rodzic wybiera odpowiedni moment dla swojego dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami.
5: Od 1 września tego roku edukacja zdrowotna jest w szkołach przedmiotem obowiązkowym, natomiast zagadnienia dotyczące zdrowia seksualnego zostały wyodrębnione do osobnego, nieobowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne. Rodzic może zrezygnować z udziału dziecka w tych konkretnych zajęciach, składając dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie. 10 koncertów i 12 spektakli można było zobaczyć w ramach 6. edycji Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Na zakończenie wydarzeń w Nowosądeckim Amfiteatrze wystąpili młodzieżowy chór z Herzo oraz Majka Jeżowska. Dla wielu osób atrakcją było zobaczyć na scenie wokalistkę, która urodziła się w Nowym Sączu.
13: Głównie jesteśmy ze względu na dzieci tutaj, bo nas skusiły na tego, żeby zobaczyć koncert i posłuchać Majki Jeżowskiej.
14: Fajne, najbardziej, a ja wolę moją mamę.
15: Ona jest z mojego okresu młodości. Cały czas śledzimy jej karierę i tak dalej.
16: Pochodzi stąd, prawda?
15: No, z Nowego Sącza, koło Masielanego. Córka pana dentysty świętej pamięci. Zawsze tłumaczy, że jak przyjeżdża do Nowego Sącza, to nareszcie czuje się jak w domu.
5: Majka Jeżowska zagrała w swoim rodzinnym Nowym Sączu po raz pierwszy od 9 lat.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Przegląd słonecznych miejsc w regionie, bardzo proszę, Jodłowa, Pilzno, Ryglice, Lubcza, Latoszyn, także Ciężkowice, Zakliczyn, Gródek nad Dunajcem, nawet tu plażowa pogoda, dużo pogodnego nieba i niebo jest bezchmurne. Jeżeli pojawią się chmury, to zupełnie niegroźne i nie tylko dzisiaj, ale tak będzie do końca tygodnia. Na termometrach teraz w Tarnowie 22 stopnie, w nocy temperatura spadnie, uwaga,
0: sponsorem
1: do 6.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Jest 6 minut po 13:00.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
7: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
8: RDN Małopolska. Region jest nasz.
9: Audycja sponsorowana.
10: Prawdziwe życie. Codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
11: Trzy pokolenia pod jednym dachem. Instrukcja obsługi domowego szczęścia. Taki tytuł nosi dzisiejsza audycja. Rodzina wielopokoleniowa to w obecnych czasach wielka rzadkość. Każdy dąży do tego, żeby być na tak zwanym swoim, żeby żyć po swojemu, żeby nie wchodzić sobie w drogę i tym podobne. No i żeby mieszkać na tyle daleko, na przykład od rodziców i od teściów, żeby nie wchodzić sobie w drogę, ale już na tyle blisko, żeby w razie czego podrzucić dzieciaki do opieki. Ale, drodzy Państwo, dzisiaj gościmy rodzinę, która jest wspaniałym przykładem tego, że pod jednym dachem można żyć i być z tego zadowolonym. Rodzina wielopokoleniowa, rodzina Państwa Porębów, pani Beata, pan Alojzy.
12: Dzień dobry.
11: I są też dzieci.
13: Mateusz.
12: Magda, dzień dobry.
11: I jest też wnusia, Zuzia. Skąd taki pomysł w ogóle na rodzinę wielopokoleniową? To znaczy, pomysłów może być wiele, ale czy nie bali się państwo tego, żeby tworzyć w tych czasach, no takich może niełatwych, właśnie tak wyglądającą rodzinę, żeby żyć pod jednym dachem w tyle osób?
12: Ja myślę, że nie było takich obaw, chociaż no wiadomo, że teraz młodzi, każdy chce mieszkać sam, ale my już byliśmy tak nauczeni, bo myśmy też z moimi rodzicami mieszkali. Mieszkało nas bardzo dużo w domu i to już tak przeszło jakby z pokolenia na pokolenie, że po prostu mieszka się nam dobrze. Zresztą młodzi są, to się wypowiedzą.
11: A jak to było z waszymi rodzicami? W ile osób żyliście?
12: U nas z rodzicami mieszkało nas 15 osób. Byłyśmy trzy siostry, które miałyśmy już pozakładane rodziny i miałyśmy swoje dzieci. Każdy miał tylko swój pokój, natomiast była jedna kuchnia i jedna łazienka. My akurat tu z mężem mieliśmy wtedy jedno dziecko. Jedna siostra miała dwójkę i druga siostra miała trójkę. Także tych dzieci też było dosyć sporo. Ale też był taki troszkę, można powiedzieć, układ, bo myśmy w ciągu tygodnia chodzili wszyscy do pracy. Moja mama nie pracowała, bo było jeszcze gospodarstwo i oczywiście stajnia i tam krowy i świnki, ale zajmowała się tymi naszymi dziećmi i przez cały tydzień ona gotowała obiad dla nas wszystkich. Natomiast co chodzi o niedzielę, to był tak jakby podział obowiązków. Każda jedna rodzina miała swoją niedzielę, musiała zrobić obiad dla wszystkich, piekła ciasto i sprzątała te wspólne części, czyli korytarze, łazienkę i kuchnię.
11: To pani tam była z rodzicami, a pan był ze swoimi teściami. Jak to wyglądało? Bo to jest troszeczkę inaczej. Być ze swoimi rodzicami, wzrastać już w tym samym domu, a co innego jest przyjść później do kogoś.
14: Tak, dokładnie. Natomiast relacja między zięciem a teściami naprawdę od samego początku układały się bardzo dobrze. Pełne zaufanie, jak również no, w tych czasach budowaliśmy dom i tutaj mogliśmy liczyć na pomoc rodziców właśnie, szczególnie fizyczną, gdzie byliśmy na miejscu, ponieważ budowaliśmy się tuż obok. Ciągle spędzaliśmy wspólnie czas, czy to na pracach w polu, bo pomagaliśmy, to nie działało w jedną stronę, że rodzice nam pomagali, a my już im nie. to działało w dwie strony. Jak była robota w polu, no to wszyscy szliśmy obrabiać te pola. Natomiast kiedy były prace przy budowie przeróżne, wszystko staraliśmy się wykonywać wspólnie i naprawdę nie było żadnych konfliktów.
11: Państwo, Mateusz i Magdalena, postanowili zostać i tworzyć wielopokoleniową rodzinę. Wiedzieliście od razu, że tak chcecie żyć, że chcecie żyć z rodzicami, z teściami?
0: No tak, żeby być zupełnie szczerym, myśleliśmy z początku, że może swój dom, tak, że może będziemy budować ten dom i gdzieś osobno. No ale wyszło tak, że jesteśmy z rodzicami. Ja na przykład też pochodzę z domu, gdzie mieszkaliśmy z babcią i dziadkiem. No i ta relacja dzięki temu jest taka bardzo głęboka. No i cieszę się, że Zuza też to ma, tak? Że ma tych dziadków na miejscu, że śmiejmy się, że właśnie ma adwokatów na miejscu, więc jest w dobrym ułożeniu. No, ale też to zupełnie inaczej teraz wygląda. Mamy osobny dół, więc te takie najbardziej problematyczne miejsca są jakby odseparowane.
11: Pan Mateusz nie obawiał się przyprowadzić małżonki pod dach swoich rodziców?
4: Nie, tego się akurat nie obawiam, ale tak jak żona powiedziała, takie najbardziej newralgiczne punkty typu, nie wiem, kuchnia, łazienka, wejście, to wszystko mamy osobno.
11: Czyli to też jest ważne, żeby jakoś zachować swoją odrębność, tak?
4: Dokładnie.
11: Opieka nad dziećmi. Widać, że tutaj Zuzia garnie się do babci. Nawet przyjechała z dziadkami, a później przyjechali rodzice. Ale jest tak, że każdy ma pewnie jakiś swój przepis na wychowanie dzieci. Każdy ma jakiś swój pomysł. No na przykład czasem babcia uważa, dajmy na to, że jest zimno i trzeba założyć czapeczkę. Mama mówi, nie, jest w porządku, nawet skarpetek nie trzeba zakładać. Jak w takich momentach sobie radzicie? Dochodzicie do kompromisu?
0: Dosyć teście się nie wtrącają w ten sposób, na szczęście, bo na pewno byłoby to trudne, więc właśnie kwestia, z kim się mieszka. Dużo zależy od tego, żeby obie strony się jakby starały, bo no ja sobie nie wyobrażam mieszkać właśnie w takim domu, gdzie jest ciągłe doradzanie czy coś w tym stylu. Tu na szczęście nie było takiej sytuacji, żeby gdzieś była narzucana jakaś tam.
11: Na pewno też pokolenia mogą się wiele od siebie uczyć. Czego państwo się uczą od takich maluchów?
14: Wnuki to jest coś troszkę innego niż własne dzieci. Własne dzieci kocha się, wychowuje, ale jak przychodzą na świat wnuki, to już jest no coś niesamowitego. Człowiek ciągle by je przytulał. To są takie misiaczki do przytulania. I dlaczego nie wchodzimy w kompetencje wychowawcze rodziców? Bo nie da się życia przeżyć za kogoś. Wychowanie dzieci to jest sprawa rodziców. I my już mieliśmy swoje lata, kiedy wychowywaliśmy dzieci. A teraz nasze wnuki to my możemy tylko przytulać i rozpieszczać. Natomiast rola wychowania pozostaje rodzicom i staramy się w te kompetencje nie wchodzić.
12: Dla swoich dzieci to może człowiek tak nie miał tyle czasu, bo tak jak tu wcześniej żeśmy mówili, była budowa domu i praca, a dla tych wnuków jednak człowiek więcej poświęca tego czasu i to jest też taki komfort, że my nie wychowujemy, tylko rozpieszczamy te wnuki.
11: Ale nie ma później problemu, że dzieciaki wracają od babci i od dziadka i są rozpuszczone?
4: Nie ma tego problemu.
0: No, no nie.
4: Ale też...
0: Jak Zuza wraca od adwokatów, to zawsze ma jakieś tam obronę swoją, argumenty i... Znaczy to jest fajne, dziadkowie są tymi osobami, które przytulą, tak, trochę rozpieszczą, no dlatego my jesteśmy ci gorsi, dlatego Zuza dzisiaj przyjechała z dziadkami, a nie z nami, no ale nie ma jakichś problemów z jakimś takim większym wtrącaniem się, wiadomo, że zawsze też coś podpowiedzą, no, powiedzieć można, tak, my możemy wysłuchać, a możemy wykorzystać albo nie, no więc w ten sposób.
14: Decyzja zawsze należy do rodziców. My możemy podpowiedzieć czasem, jeżeli zapytają o radę, to możemy tą radę przedstawić. Natomiast nigdy nie stosowaliśmy czegoś takiego, że tak uważam i tak macie zrobić. Decyzja należy do nich. Decyzja należy do rodziców.
11: Z pewnością mieszkając z państwem, wnuki uczą się też szacunku dla starszych.
14: Uczymy się wzajemnie życia w społeczności i teraz tak, my jako starsi mamy tą świadomość, że w razie potrzeby ktoś z nami jest. i nie zostajemy pozostawieni sami sobie, bo w życie pisze różne scenariusze. Dzisiaj może być człowiek sprawny i w dobrym stanie zdrowia, a za chwilę może się to wszystko zmienić i będzie potrzebował od kogoś opieki. I teraz, jeżeli mieszkamy pod jednym dachem, więcej osób, można na tą pomoc liczyć. I również w drugą stronę, nasze dzieci, jeżeli potrzebują pomocy, to również z naszej strony mogą na taką pomoc liczyć. I to wydaje mi się, że jest takim fundamentem tego życia w społeczeństwie. To daje te właśnie wartości, dla których warto żyć w takich rodzinach wielopokoleniowych. Młodzi mogą liczyć na starszych i starsi mogą liczyć na młodych.
12: Myśmy zawsze mieli szacunek do rodziców i uczyliśmy też naszych dzieci szacunku dla osób starszych i to widzimy właśnie, bo moi rodzice już są starsi, mama ma 88 lat, tata 82 i czasem jak jest właśnie potrzeba, choroba czy coś, tak samo tutaj Madzia jako przyszywana wnuczka, można powiedzieć, bo to jest wnuka, żona, prawda, to też właśnie służy pomocą, radą, także wspieramy się i ten szacunek jest taki zachowany właśnie dla tych osób starszych.
14: Najważniejszym elementem wychowania jest przykład, bo niczego nie zdołamy dziecku narzucić. Możemy dziecku mówić, idź do kościoła. Jeżeli dziecko nie będzie widziało rodziców w kościele, samo do niego nie pójdzie. Możemy dziecku narzucać, pomódl się. Jeżeli nie będzie widziało dziecko rodziców na kolanach, samo do modlitwy nie uklęknie. Najważniejszym właśnie elementem jest przykład. I tak samo przykład, jak rodzice dziecka odnoszą się do swoich rodziców, tak samo to dziecko będzie kiedyś odnosiło się do nich, bo to jest właśnie wzór wychowania.
13: Może jeszcze zapytajmy tutaj, korzystając z okazji, młodych rodziców, którzy mieszkają ze swoimi rodzicami, czy też teściami. Może są takie pary, takie małżeństwa, które myślą o czymś takim, ale obawiają się tego. Na co powinni zwrócić uwagę, podejmując decyzję?
0: To też wszystko zależy od sytuacji, bo my jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że ten dom dało się podzielić. Nam się dobrze mieszka też z racji tego, że, żeby to też dobrze zabrzmiało, teści często nie ma w domu, bo oni są bardzo aktywni, ale to tak pozytywnie. My też się od nich tego uczymy, że no na przykład już jak już się nie ma swoich dzieci, żeby dbać o swoją relację, tak? Jak już te dzieci na przykład wyjdą z domu, tak jak rodzice, no wyjeżdżają. Więc oni też są tacy bardzo aktywni i to jest super. Ja sama też miałam trochę inne nastawienie nie wcześniej do takiego wspólnego mieszkania, bo u mnie to wyglądało inaczej, bo ci dziadkowie byli non-stop w domu. W sensie wracało się do domu i babcia z dziadkiem byli, no bo wiadomo, dawniej tak nie podróżowano, nie wyjeżdżano. Babcia była cały czas i zawsze można było podejść i tak samo dziadek. Więc to jest kwestia podejścia. Ja radzę, żeby tak może nie demonizować tego wspólnego życia, no bo we wszystkim są plusy i minusy. No ale na przykład no, teraz, jak mieszkam już 6 lat, w sumie mieszkamy, ja dostrzegam bardzo dużo plusów. Bardzo doceniamy tą pomoc rodziców. My teraz remontujemy też w pewien sposób ten dom od kilku lat. No ja mówię na przykład do męża, że w sumie teściowie już swoje zrobili, tak? No ale mimo wszystko dalej nam pomagają. No i na przykład ktoś zamiast sobie tam, nie wiem, iść do garażu i coś tam podłubać u siebie, to przychodzi i do późnych godzin czasem pomaga. Tak samo teściowa też swoje dzieci wychowała, jakby ja na przykład pracowałam czasem na drugą zmianę, więc ona no znowu miała dziecko, znowu pomagała. Więc no dla mnie to jest bardzo duży plus. Osoby, które na przykład mają tylko swój dom, tak, tego nie mają. Nie mają tego wsparcia. Teraz każdy pracuje, dzieci są w żłobkach, dzieci chorują. No i czasem no jest naprawdę ciężko, więc tu bym powiedziała, że to jest bardzo duży plus. Oczywiście nie jest to tak, że to jest wszystko idealne, no bo nie ma takich sytuacji w życiu, żeby wszystko było idealnie. Ale na pewno bym tego właśnie nie oceniała jako o matko, no musimy mieszkać z rodzicami i to jest katastrofa. No na pewno nie.
4: No ja uważam, że ważne jest też charaktery ludzi, którzy mieszkają pod jednym dachem.

0: żeby po prostu posiedzieć, porozmawiać razem. I to jest też takie właśnie bardzo ważne dla nas, ta komunikacja i rozmowa, co jest dobre, a co złe, co by może należało poprawić. Także po prostu no, wydaje mi się, że na tej płaszczyźnie się dobrze dogadujemy.
1: Kwestia mówienia, co nam się nie podoba, stawienie tych granic, że na przykład no, my wychowujemy dziecko, wy możecie zawsze doradzić, ale jakby nie bierzcie odpowiedzialności za nas, no bo to jest nasza działka już. Czyli to też to nastawienie, no bo jak się źle nastawimy od początku, to też ciężko zbudować jakąkolwiek relację, jak ja we wszystkim będę widzieć problem, tak? No bo można się tak nastawić i wtedy to myślę, że w życiu nie wyjdzie. Właśnie szukać tych pozytywów, bo wszędzie są, a tu jest ich, myślę, dużo.
2: I myślę, że tymi mądrymi słowami możemy zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność moim wspaniałym gościom. Pani Beata, pan Alojzy, pani Magdalena, pan Mateusz oraz Zuzia.
3: Prawdziwe życie, codzienne wyzwania i mnóstwo miłości. Poznaj historię rodzin, które tworzą wspólnotę relacji i piękna rodzina. Tu zaczyna się szczęście. Nowa audycja na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słuchaj nas w poniedziałki i środy o 13:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: To była audycja sponsorowana.

0: You got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Reklama.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. No jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Po reklamie.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Ach, pogoda jak złoto, dokładnie jak złota polska jesień, temperatura komfortowa. Na dzisiaj wskazywali synoptycy, że będzie 22 stopnie, będzie więcej, bo już mamy powyżej 22 kresek na termometrach. Słonecznie, bezchmurne niebo, ale w nocy bezchmurne niebo oczywiście utrzyma się, ale spadnie temperatura do 6 stopni, ale tylko po to, aby jutro znowu podskoczyć do 22 kresek powyżej zera.
7: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
8: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Dobra wiadomość jest taka, poprawiła się sytuacja, znaczy sytuacja jest obojętna, tak, nie ma większego wpływu na nasze samopoczucie i miejmy nadzieję, że taka też pozostanie, tak, z tą nadzieją zostańmy. Jakość powietrza jest dobra, także zachęcamy do spacerów.

0: Tylko ja.
1: Reklama.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
1: Po reklamie.
3: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white.

popołudnie poniedziałkowe z Radiem RDN Małopolska. Na ulicach Tarnowa ruch nadal niewielki, płynnie jedziemy przez miasto, pogodnie, słonecznie, więc chyba wybieramy jednak spacery i pieszo poruszamy się po chodnikach, rzecz jasna, bo po ulicach to jeżdżą samochody, ale dzisiaj jest ich wyjątkowo mało, chociaż na Lwowskiej między jednym a drugim rondem od Okrężnej do Orkana, na tym remontowanym odcinku, no tutaj jest wzmożony ruch, samochody jadą z prędkością 10 km na godzinę, ale później już na Lwowskiej spokojnie, płynnie do Starodąbrowskiej dojeżdżamy do ulicy Słonecznej, Sitki, Słowackiego, Mickiewicza, Aleja Solidarności, wolne są od korków, także z jednej na drugą stronę miasta bardzo płynnie przejedziemy. Na Krakowskiej troszeczkę więcej jest teraz samochodów przy ulicy Narutowicza i na ulicy Szkotnik. Przy Warsztatowej spokojnie, podobnie przy ulicy Czerwonej i Koszyckiej. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. 19 minut do godziny 14.

0: i można się kołysać na trzy ostatnie walczyk Sarach, Chmiel i Gromi. Zaglądam teraz na karty kalendarza. 28 września w 2019 roku zmarł Jan Kobuszewski, wybitny aktor teatralny, filmowy i kabaretowy. Wystąpił w kilkudziesięciu filmach, m.in. w znanych obrazach Stanisława Barei, Brunet wieczorową porą, Nie ma róży bez ognia, czy Poszukiwany, poszukiwana. Grał w serialach telewizyjnych, w tym pierwszej polskiej produkcji Barbara i Jan, a także w 40-latku i Alternatywy 4. Otrzymywał charakterystyczne, często drugoplanowe role, które zmieniał w mistrzowskie epizody. Stworzył niezapomniane kreacje estradowe. Majstra ze skeczu Ucz się Jasiu z kabaretu Dudek, pana Janeczka z kabaretu Olgi Lipińskiej. Widzowie pamiętają też jego rolę z Teatru Telewizji i warszawskiego Teatru Kwadrat. W telewizji wystąpił po raz pierwszy w 1955 roku. Wziął udział w ponad 2000 programów rozrywkowych. Z Janem Kociniakiem pełnił rolę gospodarza pierwszego cyklicznego, satyrycznego programu Wielokropek. Występował w kabarecie Starszych Panów. Jeden z najbardziej znanych skeczy z udziałem Jana Kobuszewskiego to Ucz się Jasiu. Aktor wcielił się w nim w postać hydraulika szkolącego młodego praktykanta.
1: Masz pan chwilkę czasu?
2: Mam.
1: No i patrz pan, ze łba mię wyszło, no. Jasiu! Jasiu!
3: To jest, panie
1: majster. Kochany, obejrz pan drzwi z tamtej strony. Znaczy, opuść pan pomieszczenie pracownicze.
0: Jan Kobuszewski często grał role komediowe, ujawniając ogromne poczucie humoru. Mawiał, że w codziennym życiu kieruje się natomiast rozwagą.
4: No staram się być poważnym w wykonywaniu swoich obowiązków tak zwanych domowych, tak zwanych ludzkich, czy obowiązków względem bliźniego. Natomiast uważam, że nie należy stronić od radości i od śmiechu. Wszystko to jest dla ludzi, tylko trzeba... Ja nie wiem, czy ja umiem, ale na pewno trzeba umieć z tego mądrze korzystać.
0: Jan Kobuszewski podchodził do zawodu aktora z szacunkiem i pokorą, ceniąc swoje profesje. Pytany o życiowe sukcesy na pierwszym miejscu wymieniał zawsze rodzinę. Przez kilkadziesiąt lat, od 1946 roku, aktor regularnie odwiedzał częstochowskie sanktuarium na Jasnej Górze. Tam w 2006 roku uczcił 50-lecie pracy artystycznej i 50. rocznicę ślubu z aktorką Hanną Zembrzuską. W 2014 w Częstochowie świętował 80. rocznicę urodzin, a podczas uroczystości jubileuszowych na Jasnej Górze w 2014 roku Jan Kobuszewski podkreślał, że jest zadowolony ze swego życia, zarówno prywatnego, jak i zawodowego. Zmarł w Warszawie 28 września w 2019 roku. Miał 87 lat. Został pochowany na Starych Powązkach. Został też odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień, w tym Złotego Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, a także Super Wiktora. Pośmiertnie uhonorowano go Wawrzynem Mowy Polskiej w 2019 roku. Przed 14:00 Tilaf i Stokrotka.

0: Lombard, poniedziałkowe popołudnie w Radiu RDN Małopolska 28 września i ważna informacja dla wszystkich fanów tej grupy w Tarnowie, dokładnie w Centrum Sztuki Mościce, koncert zespołu Lombard. 17 października bilety są dostępne, także wszystkich gorąco i serdecznie zapraszamy, zaprasza zespół Lombard. Musicie to zobaczyć, przeboje stare i te nowe grupy będzie można usłyszeć. 17 dzień października, pytajcie o bilety.
1: Cześć, tu Marta Cugier
2: i Grzegorz Stróżniak.
1: Zespół Lombard.
2: Cieszymy się bardzo, że będziemy mogli się z wami spotkać.

0: Brutalnie i ostro.
1: Przeżyjcie to z nami.
0: Do zobaczenia na naszych koncertach.
1: Zapraszamy.
2: Centrum Sztuki Mościce, 17 dzień października. Jutro będę miał też dla Państwa zaproszenia na to muzyczne wydarzenie, którego nie możecie przegapić, więc warto słuchać radia RDN Małopolska. Będę miał też wyjątkowy egzemplarz fonograficzny 40x40. To naprawdę biały kruk, jeżeli chodzi o muzykę.

0: W Limanowej zawiązał się komitet referendalny o odwołanie burmistrza i rady. Jak do tego podchodzi władz miejscowości, o tym już za chwilę. Będziemy też pytać o powody rezygnacji z zajęć o zdrowiu seksualnym w szkołach i jak przeciwstawiać się hejtowi w szkołach. 14. Jolanta Mościerz, zapraszam. Informacja o referendum w sprawie mojego odwołania przyjęłam ze spokojem, mówi burmistrz Limanowej Jolanta Juszkiewicz w programie Słowo za Słowo na antenie Radia RDN Nowy Sącz. Jak już informowaliśmy, w zeszłym tygodniu zawiązał się komitet referendalny. Osoby zaangażowane w tę inicjatywę złożyły wniosek do delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Nowym Sączu. Chcą odwołania burmistrza i Rady Miasta. Jolanta Juszkiewicz przyznała, że spodziewała się takiej sytuacji.
1: Już takie informacje wcześniej krążyły. Podprogowo portal słynny Limanowski też podprowadzał pod to referendum. No i wiem, że się zawiązał taki komitet, że mu szefuje człowiek, który zastąpił mnie jako przewodniczącą Rady Miasta po odwołaniu.
2: Jeszcze w poprzedniej kadencji.
1: Główną taką osobą, która tym kieruje, jest pan Wiesław Sędzik. No i również inne osoby dość mocno powiązane z Platformą Obywatelską.
0: Z Jolantą Juszkiewicz rozmawiała Maria Mułka. Przedstawiciele Komitetu Referendalnego podkreślają, że ich zdaniem Limanowa nie jest dobrze zarządzana. Mówią m.in. o niepotrzebnie zaciąganych kredytach i przywołują temat próby usunięcia wizerunku limanowskiej piety ze sztandaru miasta. Podkreślają, że obecne władze miasta, zarówno burmistrz, jak i rada, nie dbają o interesy mieszkańców, a za przykład podają m.in. wyburzony przez PKP dworzec kolejowy. Kolejne rodziny wypisują dzieci z zajęć o zdrowiu seksualnym. Państwo Magdalena i Dariusz z okolic Mielca już na początku roku szkolnego zdecydowali, że ich dzieci nie będą chodzić na te zajęcia, bo jak mówią, treści przekazywane w szkole nie są zgodne z wartościami, w których wychowują swoje pociechy. Rodzina ma 5 dzieci, a najstarsze z nich mają 14, 12 i 10 lat. Decyzja zapadła już na początku września. Rodzice mówią jednak, że problem jest szerszy. Ich zdaniem treści dotyczące wartości i wychowania powinny przede wszystkim pozostawać w gestii rodziny.
3: Wypisaliśmy na początku roku szkolnego dzieci z edukacji zdrowotnej, ale niestety tylko da się z modułu seksualnego, ponieważ wiadomo, jakie są wartości. To nie są wartości chrześcijańskie, w jakich wychowujemy dzieci. Niestety na pozostałe przedmioty dzieci muszą chodzić, nad czym ubolewam i nawet po konsultacji z panią dyrektor nie ma możliwości wypisania dzieci z pozostałych lekcji. Niestety te wartości psujące dzieci, bardzo negatywne dla ich rozwoju psychicznego, są wplecione we wszystkie fragmenty tego przedmiotu na wszystkich etapach, także nie jesteśmy w stanie po prostu nic z tym zrobić. Mamy w tym momencie odebraną wolną wolę. Rodzice nie mogą sami o tym decydować, nie mogą decydować o takich drażliwych tematach wpływających bezpośrednio na przyszłość i życie ich dzieci.
0: Temat szerzej poruszymy w dzisiejszym Pulsie Regionu po 15.30.
4: Z życia Kościoła.
0: Abstynencja nie jest oznaką słabości, mówił ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz podczas 45. diecezjalnej pielgrzymki trzeźwościowej do Szczepanowa. W homilii podkreślał wartości abstynencji, wskazując, że przyczynia się ona do trzeźwości innych. Nawiązując do przypadającej w przyszłym roku 150. rocznicy objawień maryjnych w Giertrwałdzie, ksiądz Marcin Gryzło przypomniał wezwanie Matki Bożej.
5: Już wtedy, w 1877 roku, Maryja wezwała do wstrzemięźliwości od alkoholu, mówiąc wprost, że ochrzczeni i całe rodziny będą zdrowe i szczęśliwe, jeśli będą się gorliwie modlić na różańcu i przestaną pić. To wszystko pokazuje każdemu z nas, że tylko w relacji do Boga, tylko w relacji wiary i miłości następuje nasze uzdrowienie.
0: Msza ze Szczepanowa była transmitowana w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej. Żeby temu przeciwdziałać w szkołach w całym kraju, rozpoczął się tydzień o przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej. To już druga taka ogólnopolska akcja organizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a szczegóły zna Martyna Szymczakowska.
6: Problem hejtu jest obecny niemal w każdej szkole i praktycznie nie ma ucznia, który nie miał w swoim środowisku do czynienia z tą formą przemocy.
7: Zaczynało się dosyć lekko, ale później to już były takie mocne bardzo. Typu idź się powieść.
8: Byłam nazywana od trans, że to nie jest moja szatnia.
6: Ministerstwo Edukacji Narodowej chce w tym tygodniu zwrócić szczególną uwagę na potrzebę przeciwdziałania hejtowi, ale także na to, co robić, gdy hejt się pojawi, wyjaśnia wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.
4: będzie pokazywać, że ten problem nie znika, że musimy nad tym pracować.
6: W ramach inicjatywy nauczyciele otrzymali dostęp do publikacji o przemocy rówieśniczej, w której duża część jest poświęcona odpowiedniej reakcji dorosłych na hejt.
0: Temat wróci także w wiadomościach za pół godziny. Uczniowie sądeckich szkół podstawowych i średnich biorą dziś udział w warsztatach przeciw przemocy rówieśniczej Love Not Hate. To właśnie hasło ogólnopolskich spotkań dla dzieci i młodzieży, które promuje także piosenka o tym samym tytule. Szczegóły o 14.30. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Mamy 23 stopnie na termometrach teraz w Tarnowie, czyli przekroczyliśmy to maksimum, o którym mówili meteorolodzy jeszcze wczoraj, że 22 miało być. Mamy 23 i jeszcze to chyba nie koniec na dzisiaj. Na jutro zapowiadają 21, więc pewnie będzie około 22. W środę 23 stopnie i pierwszy dzień października również z taką temperaturą w okolicach 20 stopni. Do końca tygodnia niebo pogodne, biometr obojętny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Noce raczej chłodne, no jeszcze nie można mówić o zimie, bo o czym będziemy mówić w zimie? Chłodne, bo 6 stopni zobaczymy na termometrach. W tak najbliższej nocy, kolejne noce to 6, 7, kresek powyżej zera. No w piątek, w sobotę tutaj 4, 3 stopnie zapowiadają meteorolodzy w nocy.
2: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: To oznacza, że o poranku trzeba będzie coś jeszcze na siebie zarzucić i wracając wieczorem do domu, czy chcemy wyjść na spacer ze swoim czworonogiem, to też trzeba coś na siebie zarzucić w godzinach popołudniowych. Wieczory i poranki raczej chłodne, ale w ciągu dnia do końca tygodnia 20, 22, nawet do 23 stopni. Na zegarach w poniedziałek 28 września 7 minut po godzinie 14.

0: Reklama.
1: Szukamy czegoś ważnego. Ciepło, zimno.
2: Szalik?
1: Zimno.
3: Herbatka?
1: Cieplej.
2: Grzejnik?
1: Gorąco.
3: No i znowu chodzi o ogrzewanie.
1: Tak, i warto pomyśleć o nim przed zimą.
4: Zadbaj o zdrową zmianę. Wymień stare urządzenie grzewcze na ekologiczne. Skontaktuj się z ekodoradcą w Twojej gminie. Kampania Województwa Małopolskiego dofinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
5: Marek, Wacław, Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, także Salomon, Sylwina, Sylwin i Więcesław. Dzisiaj świętują wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDN Małopolska. How deep is your love? I tej

0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile.
1: Trwaj, chwilo, trwaj, jesteś taka piękna.
0: Czasochłonne przeboje i wskazówki Jerzego Olszówki.
2: To nie czas gra główną rolę, ale też taką rolę gra czas. Zapraszam. Dzisiaj o krótkich odcinkach czasu, ale jakże pięknych. Choćby krótka chwila poświęcona drugiemu człowiekowi może być dla niego najlepszym prezentem, a uśmiech i wdzięczność bezcenne. I dla takich chwil warto żyć. A życie to chwile.
0: To nie czas gra główne role, ale też taką rolę gra czas.
2: Życzylibyśmy sobie, aby każda z chwil była wyjątkowa i piękna. A ciekawe jest to, że trudno jest zaplanować te najpiękniejsze chwile. One najczęściej przychodzą same. Są też w życiu takie chwile, że człowiek przytuliłby się nawet do jeża. Polecam się. Jakieś pytania? Naiwne pytania. To utwór z repertuaru grupy Jam. Muzykę skomponował basista zespołu Benno Tremba. Z kolei słowa napisał Ryszard Riedel.
0: Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: Tytuł utworu często błędnie jest nazywany od słów jego refrenu, które brzmią: w życiu piękne są tylko chwile. Rzeczywista nazwa to Naiwne pytania. To jednocześnie jedna z najbardziej znanych i lubianych kompozycji zespołu, a słowa w życiu piękne są tylko chwile zostały wyryte na grobie Riedla w Chorzowie.

Czasochłonne przeboje w RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Piosenki, w których ważną rolę gra czas i jego odliczanie. Godziny, dni, miesiące i lata. Także chwile. Trwaj chwilę.

Thomas w ogniowym poniedziałkowym programie Radia RDN Małopolska, oczywiście pełnym przebojów, teraz On My Way. I my jesteśmy w drodze teraz do Małopolski i przed godziną 15 sprawdzimy, jak jeździ się po ulicach Tarnowa, jak upływa dzień na drogach pod względem bezpieczeństwa. A o 14.30 wiadomości przedstawi Jolanta Moździerz, a teraz zgodnie z zapowiedzią On My Way.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
6: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
7: Radiowe kino plenerowe.
6: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i

0: Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
1: Po reklamie.
2: Jest 14.30, Jolanta Moździerz, zapraszam na wiadomości. Ulice miast zamienią się w miejsce wspólnej modlitwy. Już za pół godziny tysiące osób na całym świecie wspólnie odmówią koronkę do Bożego Miłosierdzia. Staną m.in. przy kościołach, na placach, by w godzinie miłosierdzia podjąć modlitwę o pokój na świecie, nawrócenie narodów do Boga oraz w osobistych sprawach. Tak będzie także w Tarnowie, m.in. w parafii Miłosierdzia Bożego. Proboszcz ksiądz Czesław Haus zwraca uwagę na szczególny charakter modlitwy, która dla wiernych jest sposobem głoszenia Miłosierdzia Bożego.
3: Jezus do świętej Faustyny powiedział takie piękne słowa: o ile chcesz sprawić mi radość, to mów światu o moim wielkim miłosierdziu. I myślę, że te słowa skierował nie tylko do świętej Faustyny, ale skierował też do nas, ludzi XXI wieku. I szukamy sposobów głoszenia tego miłosierdzia osobom żyjącym wśród nas. I jednym z takich form ukazania piękna koronki do Miłosierdzia Bożego jest ta inicjatywa, akcja Koronka na ulicach miast.
2: Modlitwa rozpocznie się o godzinie 15 na skwerze przy rondzie generała Nila, zwanym Rondem Klikowskim. W diecezji tarnowskiej taka modlitwa odbędzie się w wielu parafiach. Jutro zostanie podpisana umowa i oficjalnie ruszy budowa nowego parkingu dla pacjentów szpitala w Nowym Sączu. Na bulwarze Narwiku, niedaleko lądowiska śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, będą 203 miejsca postojowe, w tym 10 dla osób z niepełnosprawnościami. W tym miejscu były już tymczasowe miejsca postojowe, ale szpital chce ostatecznie uregulować te kwestie.
4: To nie jest parking prowizoryczny, są to miejsca postojowe, z którego bardzo dużo osób korzysta i w związku z tym, że napływały do nas skargi, że jest tam błoto, nie da się przejść, dyrekcja szpitala zdecydowała się na budowę parkingu. To będzie parking budowany z własnych środków, będzie to parking płatny, oszlabowany z parkometrami.
2: Mówi rzecznik Nowosądeckiego Szpitala Agnieszka Zalek-Rachtan. Wykonawca będzie miał 70 dni na zrealizowanie inwestycji.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Uczniowie sądeckich szkół podstawowych i średnich biorą dziś udział w warsztatach przeciw przemocy rówieśniczej. Love Not Hate to hasło ogólnopolskich spotkań dla dzieci i młodzieży, które promuje też piosenka o tym samym tytule. W ramach warsztatów w Nowym Sączu dzieci uczestniczyły w poważnej rozmowie m.in. o cyberprzemocy oraz wykluczeniu. Co uczniowie wynieśli z tego spotkania?
5: Nauczyłem się tego, żeby tak samo nie hejtować, ale na szczęście nie mam żadnych mediów społecznościowych. Oprócz tego nauczyliśmy się, że niektórzy ludzie tak samo mają trudno w życiu.
6: W szkole można też doświadczyć hejtu. Tu właśnie na przykładzie pani, że się wyśpiewali z niej. Może to też nauczyciel doświadczyć na jakichś grupach. Dużo się nauczyłem, żeby nie robić komuś krzywdy.
7: Te zajęcia też nauczyły mnie tego, jak można pomóc innym i gdzie wziąć informacje, jak ktoś tego hejtu doświadcza.
2: W szkołach trwa tydzień przeciw hejtowi. Zabawa połączona z dbaniem o siebie i swoje zdrowie. Tak przebiegł piknik rodzinny w Tarnowie pod hasłem Smak Babiego Lata. W sobotę na tarnowskich Błoniach można było odetchnąć od codzienności, wziąć udział we wspólnym grillowaniu, czy sprawdzić się w warsztatach, posłuchać muzyki, a nawet skorzystać z konsultacji medycznych.
8: Atrakcje bardzo ładne, duże kolejki widać po ludziach, że dopisała przede wszystkim pogoda. Zainteresowanie tak samo mieszkańców Tarnowa na jakiekolwiek wydarzenie, które się odbywają w Tarnowie. Mimo tego, że rynek jest zajęty dzięki uczestnictwu naszego miasta w filmie. To też jest dużą atrakcją dla mieszkańców. Przede wszystkim stoiska, żeby ludzie się pospotykali, pokazanie, co w tym Tarnowie można robić, co można dostać, co można zrobić, gdzie można się przebadać.
9: Nie mamy na to czasu, nie mamy na to zawsze ochoty. Jest i rozrywka, i badania.
2: Na finał pikniku rodzinnego wystąpił zespół Czerwone Gitary.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Ciśnienie nieznacznie wahać się zaczęło. 1002 hektopaskale na barometrach, ale jest tendencja wzrostowa, tak jak i na termometrach. Temperatura rośnie. Mamy powyżej 22 stopni, prawie 23 kreski powyżej zera w Tarnowie. Nadal słonecznie. Niebo bezchmurne będzie również w nocy i w kolejnych dniach i podczas kolejnych nocy również bezchmurne niebo, ale noce chłodne, a dni ciepłe.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Złota polska jesień. Dzięki, że jesteś i bądź z nami jak najdłużej. 14:35, poniedziałek, 28 dzień września. Landberry.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.

0: Gala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Po reklamie.
3: Witam i pozdrawiam zmotoryzowanych. Na początek wiadomości, statystyki policyjne. Bocheńscy policjanci od rana odnotowali dwie kolizje. Jedna w Borku, najechanie na tył pojazdu, a druga w Bochni, kolizja. Niezachowanie ostrożności podczas manewru cofania. W Dębicy potrącenie pieszej. Do zdarzenia doszło na przejściu dla pieszych. Kierujący samochodem osobowym nie ustąpił pierwszeństwa młodej kobiecie. Było to na ulicy Kraszewskiego. 22-latka przebywa w szpitalu na badaniach. W Dąbrowie Tarnowskiej wszystko by było w porządku, ale jeden z kierujących najechał na radiowóz i uszkodził go. Nieznacznie, ale jednak doszło do zarysowań pojazdu, a stało się to też podczas manewru cofania na parkingu. Tarnowscy policjanci odnotowali jedno zdarzenie na drodze krajowej 94, zdarzenie samochodu ciężarowego z osobówką. Na szczęście nic nikomu się nie stało. Wyjeżdżam teraz na ulicę Tarnowa, w miarę spokojnie, w miarę płynnie, bez większych problemów. Poruszamy się po mieście. Będzie przybywać na pewno samochodów w tej chwili na ulicy Mickiewicza, Alei Solidarności, także na Narutowicza nieco więcej samochodów, na ulicy Konarskiego i Dąbrowskiego. Ale jeszcze spokojnie, może to cisza przed burzą, jednak jest pogodna, słoneczna aura, że wybieramy może inny środek transportu, niekoniecznie samochód, jest to rower, albo po prostu maszerujemy pieszo. Anieli, nieśmiałość.

Na kwadrans przed godziną 15 w Radiu RDN Małopolska chciałbym zarekomendować Państwu, zachęcić do słuchania Pulsu Regionu. Ten program dokładnie za 3 kwadranse rusza o 15.30. Poprowadzi go Lucyna Ruchała. Zapraszam w imieniu koleżanki redakcyjnej i reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. O czym dzisiaj? Będzie o pielgrzymce wychowawców i nauczycieli. Już 25 spotkali się z biskupem tarnowskim, ordynariuszem księdzem Andrzejem Jerzem. Będziemy też w Ujanowicach, tutaj odbył się odpust i też tutaj był obecny biskup tarnowski Andrzej Jerz. Będzie właśnie o odpuście i o poświęceniu nowych elementów. Będziemy mówić także o wypisywaniu dzieci z zajęć. Kolejne rodziny wypisują dzieci z zajęć o zdrowiu seksualnym. To my chcemy decydować, kiedy rozmawiać z nimi o tych sprawach. To jest niezgodne z wszystkimi normami, przecież to rodzic jest odpowiedzialny za wychowanie dzieci, mówią rodzice. Będzie też temat, który z całą pewnością zainteresuje mieszkańców Tarnowa, poruszających się po mieście komunikacją miejską, no ale też nie tylko mieszkańców Tarnowa, ale właśnie wszystkich tych, którzy korzystają z autobusów. Nowe przystanki właściwie w innym miejscu, te same, ale przemieszczone, czyli przymiarki do reorganizacji w związku z budową ronda. Koleje Małopolskie już wprowadzają zmiany i o tych zmianach będziemy dzisiaj mówić w magazynie informacyjnym między 15.30 a 17.00. Oczywiście nie zabraknie propozycji kulturalnych i wiadomości sportowych. Zostańcie z Radiem RDN. Naprawdę warto.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

Moja córko, kocham cię. Mój synu, kocham cię. Daję ci mojego ducha, byś nie czuł się sierotą.

0: wyschnięta rzeka. Nie wiem, czy też masz takie poczucie, ale ja nieraz mam wrażenie, że tracę napęd. Co przez to rozumiem? Bez względu na to, jaka jest nasza rola życiowa, czy to w domu, czy w pracy, dzień po dniu dajemy coś z siebie i czujemy, że mamy coraz mniej energii. Nawet jeśli wyjeżdżamy gdzieś na urlop, żeby z powrotem naładować akumulatory, to jednak w jakiś dziwny sposób czujemy ciągle zmęczenie. Emocjonalne, duchowe. Pustka. Poczucie, że nie mam już nic więcej, co mógłbym z siebie dać. Jesteś mamą nastoletnich dzieci. I wychowywanie z pewnością wymaga wiele zasobów energii. Albo jesteś ojcem, głową rodziny, za którą czujesz się odpowiedzialny. I nie masz pojęcia, jak zdołasz przebrnąć przez kolejny dzień. Któregoś dnia budzisz się i stwierdzasz, że zamiast rzeki jest tylko wyschłe koryto. Nie masz nic, co mógłbyś z siebie dać. Jezus powiedział, jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Rzeki.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawa.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
2: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
3: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
3: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
3: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
3: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
3: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.

0: Radio RDN Małopolska.
1: To już 10 minut, prawie 10 minut po godzinie 15, czyli do zachodu słońca. Zostało nam jeszcze 3 godziny, minut 11. Dzień liczy sobie 11 godzin 48 minut. Jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku jeszcze o 3 godziny 44 minuty, a krótszy niestety już od najdłuższego dnia w roku o 4 godziny 33 minuty i 38 sekund. Przed zachodem słońca z całą pewnością zdążymy złożyć jeszcze życzenia wszystkim dzisiaj świętującym. Marek, Wacław, Tymon, Lena, Jan, Wacława, Wawrzyniec, Amalia, Salomon, Sylwina, Sylwin, a także Więcesław, Więcesława dzisiaj świętują, Bernardyn i Laurencjusz. Wszystkiego dobrego od nas.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Czy twoi bliscy słyszą ciebie coraz słabiej? A może to ty zauważasz, że coś jest nie tak? W gabinecie diagnostyki i protetyki słuchu Marmet wykonasz bezpłatne badanie słuchu w profesjonalnej kabinie ciszy bez skierowania. Dobierzemy aparat słuchowy indywidualnie w konkurencyjnej cenie. Bezpłatne wizyty domowe z pełnym badaniem słuchu. Jesteśmy w Nowym Sączu w Rynku, w Siedlcach, Muszynie, Łabowej i w Szczawnicy. Gabinet diagnostyki i protetyki słuchu Marmet. Zadzwoń 501 95 72 40. Marmet. Usłysz różnicę.
2: Radiowe kino plenerowe.
1: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
3: Po reklamie.

0: do.
1: Na ulicach Tarnowa większe zagęszczenie pojazdów. Przede wszystkim na Krakowskiej, przy Koszyckiej, Czerwonej, wyjeżdżając z miasta, ciasno. Jest w tym miejscu, ciasno jest też przy Warsztatowej, kolejka i za chwilę będzie tych aut przed mostem już coraz więcej. Ustawiać się w kierunku skrzyżowania Koszycka-Czerwona. W drugą stronę do centrum jest w miarę płynnie, ale do Narutowicza nie dojedziecie tak płynnie, bo musicie już zwolnić na wysokości dworca. Tutaj zrobiło nam się ciasno i też dużo samochodów jest na Narutowicza teraz w stronę ulicy Konarskiego. W drugą stronę w miarę płynnie jedziemy, także tutaj spokojnie. Na Konarskiego niestety w jedną i w drugą stronę jest ciasno, na Dąbrowskiego przy Gumińskiej na wysokości mostowej. Także jest teraz kolejka na ulicy Lwowskiej od Garbarskiej w kierunku Starodąbrowskiej. Także ciasno na Starodąbrowskiej przy Słonecznej i na Słonecznej od Sitki do Starodąbrowskiej ruch wzmożony. Mickiewicza przy Alei Matki Bożej Fatimskiej także samochody teraz stoją. Lwowska Orkana, Lwowska Okrężna i tutaj między jednym a drugim rondem bardzo dużo samochodów. Na Alei Jana Pawła II przy Słonecznej także zrobiło się ciasno. W drugą stronę płynnie jedziemy. Nowodąbrowska także ciasno w kierunku ulicy Błonie. Spokojnie. Dużo samochodów na Klikowskiej, przy Elektrycznej, na Wyszyńskiego ruch wzmożony, na Mościckiego, Alei Kwiatkowskiego w Mościcach ciasno. W Bochni natomiast najwięcej samochodów teraz jest na ulicy Kościuszki i Floris, dużo aut na Kraszewskiego i ulicy Trudnej. W Bochni, w Brzesku, przepraszam, w miarę spokojnie, bez większych problemów, jedynie na Głowackiego i Solskiego więcej aut. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich zmotoryzowanych. Czy to ja, czy ktoś inny, Grzegorz Markowski i Perfekt dla Was.

0: Reklama. Rodzicu, czy masz pewność, że twoje dziecko dobrze słyszy? Słuch jest najważniejszym zmysłem dla rozwoju mowy, nauki, poznawania świata i budowania relacji. W gabinecie Więcej Słyszeć w Tarnowie badamy słuch dzieci już od pierwszego dnia życia. Spokojnie, bezpiecznie i z podejściem dopasowanym do wieku dziecka. Rodzicu, upewnij się, że twoje dziecko słyszy prawidłowo. Umów badanie 510-500-802. Tarnów, Brama Pilzneńska 4. Bo więcej słyszeć, to lepiej żyć.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
2: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
6: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.
7: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu.

0: Jesteśmy tam, gdzie coś się dzieje.
1: Korek jest na parę kilometrów. Ludzie są zaskoczeni tym.
2: Będziemy stać tutaj nawet 2 tygodnie i będziemy blokować tą drogę.
0: Interweniujemy w waszych sprawach.
3: Budowaliśmy tyle lat tu nasze domy, żeby tu mieszkać, a nie żeby nas stąd wysiedlili.
4: Po każdej ulewie jest po prostu masakra. Jest wszystko wymyte, cały żwir, są dziury.
0: Bierzemy pod lupę obietnice polityków i samorządowców.
5: Dopinamy pewne rzeczy, poprawiamy studium zagospodarowania.
6: Jeszcze nie doszło do tej transakcji, natomiast wszystkie inne działania są prowadzone.
0: Towarzyszymy wam w najważniejszych momentach i czekamy na wasze opinie w każdej sprawie. Wszystko, czym dziś żyjecie, już teraz w Pulsie Regionu.
7: W Pulsie Regionu powiemy dziś o kolejnych rodzinach, które wypisują dzieci z zajęć o zdrowiu seksualnym.
8: Mamy w tym momencie odebraną wolną wolę. Rodzice nie mogą sami o tym decydować. Nie mogą decydować o takich drażliwych tematach wpływających bezpośrednio na przyszłość i życie ich dzieci.
7: Pozostając w tematyce oświatowej, zabierzemy was też na spotkanie do Nowego Sącza. Właśnie do tutejszego sanktuarium przemienienia pańskiego pielgrzymowali nauczyciele i wychowawcy diecezji tarnowskiej.
9: Potrzebujemy takiego duchowego wsparcia w naszej pracy. Z tymi dziećmi teraz różnie jest. Z perspektywy czasu widzimy, że te dzieci coraz więcej wymagają takiej opieki i wychowania.
7: Zajrzymy też na tarnowskie drogi, żeby przyjrzeć się przymiarce do reorganizacji przystanków w związku z budową ronda.
10: Musimy wprowadzić na ulicy Krakowskiej jeden kierunek. Tam jest dużo sieci, jest wąski teren, mamy kamienicę po stronie południowej, więc tam będzie jeden kierunek z góry Krakowskiej i w stronę mości.
7: Wrócimy też do wydarzeń z weekendu. Parafia Ujanowice przeżywała odpust, a biskup Andrzej Jerzy poświęcił odnowione elementy kościoła.
11: Bardzo pięknie to wszystko wygląda i bardzośmy są zadowoleni.
12: Dużo ładniej kościół wygląda w środku i aż chce się chodzić.
13: Ładnie jest, o wiele ładniej.
7: W programie będzie też czas na rozmowę. Po godzinie 16 naszym gościem będzie ksiądz Ryszard Podstołowicz, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Bochni, który opowie o zbliżającym się tygodniu maryjnym. To wszystko do 17. Koniecznie bądźcie z nami. Zapraszam w imieniu reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz własnym Lucyna Ruchała.

0: mnie dogoni.
1: Reklama.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
1: Po reklamie. Kolejne rodziny wypisują dzieci z zajęć o zdrowiu seksualnym. Państwo Magdalena i Dariusz z okolic Mielca już na początku roku szkolnego zdecydowali, że ich dzieci nie będą chodzić na te lekcje, bo jak mówią, treści przekazywane w szkole nie są zgodne z wartościami, w których wychowują swoje pociechy. Rozmawiała z nimi Aneta Mleczko.
7: Rodzina ma 5 dzieci, a najstarsze z nich mają 14, 12 i 10 lat. Rodzice podkreślają, że nie chcą, by szkoła decydowała za nich, kiedy i w jaki sposób ich dzieci powinny poznawać kwestie związane ze sferą seksualną.
8: Szkoła próbuje nam zdegenerować nasze dzieci i uczyć ich tego, czego jeszcze w tym wieku nie powinny wiedzieć. Jest odpowiedni etap w rozwoju człowieka, który pozwala na to, żeby dziecko, czy młodzież, czy dorosła osoba sama doświadczyła, przekonała się, natomiast wpajanie na siłę takich treści to nie jest zgodne z naszą wolą, z naszą jako rodziców.
9: To jest niezgodne z wszystkimi normami, tak? No przecież to rodzic jest odpowiedzialny za wychowanie dzieci i to rodzic dobiera odpowiedni moment, w jakim dziecko ma się dowiadywać o wszystkim, o świecie i tak dalej, również o tych rzeczach, o których teraz rozmawiamy. To rodzic przekazuje takie informacje, a nie szkoła i rodzic wybiera odpowiedni moment dla swojego dziecka zgodnie ze swoimi przekonaniami.
7: W przypadku rodziny, z którą rozmawialiśmy, decyzja zapadła już na początku września. Rodzice mówią jednak, że problem jest szerszy. Ich zdaniem treści dotyczące wartości i wychowania powinny przede wszystkim pozostawać w gestii rodziny.
9: Wypisaliśmy na początku roku szkolnego dzieci z edukacji zdrowotnej, ale niestety tylko da się z modułu seksualnego, ponieważ wiadomo, jakie są wartości. To nie są wartości chrześcijańskie, w jakich wychowujemy dzieci. Niestety na pozostałe przedmioty dzieci muszą chodzić, na czym ubolewam i nawet po konsultacji z panią dyrektor nie ma możliwości wypisania dzieci z pozostałych lekcji. Niestety te wartości psujące dzieci, bardzo negatywne dla ich rozwoju psychicznego, są wplecione we wszystkie fragmenty tego przedmiotu na wszystkich etapach, także nie jesteśmy w stanie po prostu nic z tym zrobić. Mamy w tym momencie odebraną wolną wolę. Rodzice nie mogą sami o tym decydować, nie mogą decydować o takich drażliwych tematach wpływających bezpośrednio na przyszłość i życie ich dzieci.
7: Od 1 września tego roku edukacja zdrowotna jest w szkołach przedmiotem obowiązkowym, natomiast zagadnienia dotyczące zdrowia seksualnego zostały wyodrębnione do osobnego, nieobowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne. Rodzic może zrezygnować z udziału dziecka w tych konkretnych zajęciach, składając dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie. Nie można natomiast w ten sposób wypisać dziecka z całej obowiązkowej edukacji zdrowotnej.
1: A my w tematach edukacji jeszcze zostaniemy przez chwilę.

0: Praca z dziećmi i młodzieżą przynosi wiele trudności i wyzwań, dlatego nauczyciele i wychowawcy z diecezji tarnowskiej przyjechali do Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Coroczna pielgrzymka odbyła się już po raz 25. Relacja Krzysztofa Niedzielana.
1: Mszy świętej w intencji nauczycieli i wychowawców przewodniczył w Bazylice Świętej Małgorzaty biskup Andrzej Jerz. Ordynariusz diecezji tarnowskiej mówił w rozmowie z RDN Nowy Sącz, że status nauczyciela niestety się obniża.
2: Narastają wymagania, nie zawsze jest zrozumienie ze strony władz państwowych, rodziców, różnych środowisk, a przecież funkcja nauczyciela, powołanie wychowawcy jest tutaj wiodące w kształtowaniu nowego pokolenia, zarazem wszystkich wymiarów naszego życia, bo przecież uczniowie będą później podejmować różne zadania społeczne, będą mieć różne funkcje.
1: Biskup Andrzej Jerz dodał, że nauczycielom potrzeba wsparcia, ale też formacji duchowej. Podkreślił, że Jezus Chrystus był doskonałym nauczycielem ludzkich serc. Ordynariusz diecezji tarnowskiej porównał też nauczycieli i wychowawców do współczesnych siłaczy i siłaczek. Magdalena Urbańska, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Tarnowie, zwróciła uwagę na współczesne wyzwania wynikające m.in. z bezstresu wychowania dzieci.
3: I więcej jest problemów roszczeniowych rodziców. Poza tym też i trudne warunki w rodzinach. Wiele rodzin patchworkowych, wiele rodzin, które mają trudności. I my musimy to wszystko ogarnąć. Musimy być dla wszystkich, ale także musimy pamiętać o tym, że mamy własne rodziny, których nie możemy zaniedbywać. Są inne czasy. Dawniej była większa dyscyplina i w domu, większa odpowiedzialność rodziców.
1: Uczestnicy pielgrzymki podkreślali, że taka formacja jest im bardzo potrzebna.
4: Powiem tak trochę przewrotnie, że w myśl logiki kuchennego noża. Tylko dobrze zaostrzony będzie pięknie kroił chleb. Tak samo bywa z nauczycielem, nie tylko katechetą, że musimy dbać nieustannie o ten taki swój rozwój, swoją formację, dlatego tutaj moja obecność.
5: Potrzebujemy takiego duchowego wsparcia w naszej pracy. Z tymi dziećmi teraz różnie jest. Z perspektywy czasu widzimy, bo już troszkę też lat pracuję, że po prostu te dzieci coraz więcej wymagają takiej opieki i wychowania.
1: Diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców ksiądz Grzegorz Kiełbasa mówił, że nauczyciele powinni być mocni, ale żeby było to możliwe, potrzebne jest wsparcie rodziny oraz oparcie się na Panu Bogu.
6: Jak nie będzie Boga, nie będzie Eucharystii, nie będzie codziennej modlitwy, nie poradzisz sobie. W swoim, niektórzy powiedzą, zawodzie, ale ty mów w swoim powołaniu.
1: Przy okazji pielgrzymki konferencję wygłosił ksiądz Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnego Arka w Grudku nad Dunajcem. Zwracał uwagę m.in. na rolę rodziców w wychowaniu dzieci. Powołał się na psychologa klinicznego Jordana Petersona, który uważa, że dziecko potrzebuje miłości, ale również wymagań. Niestety wielu rodziców dziś kaleczy swoje dzieci i mam na to prosty przykład, dodał ksiądz Rąpała.
7: Mamy w domu rekolekcyjnym czajniki. Jak ktoś chce, to może sobie przyjść zrobić herbatę. Coraz częstsze pytania, a skąd ja mam wziąć wodę? Mówię, że jest kran, tam jest kurek, odkręca się i płynie woda. No. Nadopiekuńczość sprawia, że ludzie młodzi są dzisiaj jak cienkie szybki lodu. Potem jest jeden mały kamyczek jakiegoś nieludzkiego słowa od koleżanki, kolegi, czasami w domu i ta szybka rozpryskuje się dosłownie w pył. Wszystko się rozpada, ktoś im to funduje.
1: Jak widać, kwestia wychowania młodych ludzi nie jest taka prosta, ale warto pamiętać o tym, że można znaleźć wsparcie w Kościele i u Pana Boga. Dodajmy, że 10 października Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców Oddział w Tarnowie będzie świętowało 30-lecie istnienia. W ramach jubileuszu odbędzie się Forum Nauczycieli i Wychowawców w Akademii Tarnowskiej.

0: Całkowite zamknięcie ulicy Sikorskiego to zasadnicza zmiana, jaka czeka mieszkańców Tarnowa i przyjezdnych w związku z budową podziemnego przejścia dla pieszych. To ścisłe centrum miasta, gdzie także na ulicy Krakowskiej będzie przebudowa ronda. Relacja Ewy Biedroń.
1: Prace w tym miejscu będą oznaczać zmiany dla kierowców, pieszych, pasażerów korzystających z publicznej komunikacji. Koleje Małopolskie informują, że już od 1 października autobusy tego przewoźnika nie będą obsługiwać przystanków Sikorskiego i Krakowska Planty. Tymczasem, jak słyszymy, w Zarządzie Drogi Komunikacji w Tarnowie nie ma jeszcze konkretnej daty rozpoczęcia prac przy rondzie.
2: Jeśli chodzi o pracę na rondzie przy Owintarze, wykonawca w chwili obecnej kończy pracę nad czasową organizacją ruchu. Prace naprawdę wymagające. Trzeba przeanalizować wszelkie możliwości i ewentualności, które mogą tam wystąpić, ale też pod kątem takim, żeby wykonawca mógł sprawnie te roboty wykonać. Jesteśmy po kilku spotkaniach zarówno z policją, jak i po pismach od przedsiębiorców w tamtych rejonie. Staramy się te wszelkie uwagi w miarę możliwości uwzględniać. Liczymy na to, że tak jak było mówione, przełom września, października te prace się tam rozpoczną.
1: Mówił dyrektor ZDIK-u Grzegorz Wałęga. W związku z pracami nastąpi zamknięcie ulicy Sikorskiego. Nieczynny będzie przystanek autobusowy Sikorskiego-Świt. W tym rejonie będzie m.in. zaplecze budowy.
2: W tym miejscu powstanie podziemne przejście dla pieszych, które wymusza na wykonawcy zamknięcie tej ulicy. Sikorskiego będzie zamknięta do wysokości zjazdu do Świtu, nie przed barem. Mamy też ścisłe centrum miasta Tarnowa, więc też te place składowe, zaplecze budowy wykonawcy też musi na to miejsce znaleźć. Tam będzie też część placu zaplecza budowy. Również z uwagi na liczne uzbrojenie terenu, które no wiadomo w takim ścisłym centrum jest naprawdę pod ziemią dużo sieci, też musimy wprowadzić na ulicy Krakowskiej jeden kierunek. Tam jest dużo sieci, jest wąski teren, mamy kamienicę po stronie południowej, więc tam będzie jeden kierunek z Góry Krakowskiej i w stronę Mości. To będzie jeden kierunek do tego nowego skrzyżowania.
1: Takie prace wymuszą zmiany w kursach komunikacji publicznej.
2: Jeśli chodzi o komunikację miejską, no to staramy się te rzeczy jak najmniej utrudniać. Przystanek z placu Kościuszki zostanie przeniesiony na ulicę Krasińskiego, tak żeby autobusy mogły w tym miejscu odbierać pasażerów.
1: Tymczasem Koleje Małopolskie informują o utrudnieniach w funkcjonowaniu autobusów w Tarnowie, które będą obowiązywać już od 1 października. Dotyczy to linii A22, 24, 27, 29, A30, 31, 34, 35 oraz 55. Linie A22 i A55 nie będą obsługiwać przystanku Sikorskiego, dlatego trzeba będzie korzystać z przystanku Dworzec Autobusowy, a dodatkowo o korekcie ulegną godziny odjazdów. Linie A27 i A31 również nie będą obsługiwać przystanku Sikorskiego, a pasażerowie proszeni są o korzystanie z przystanku Krakowska, plac Popiełuszki, przy czym godziny odjazdu w tych linii także ulegną korekcie. Linie A24, 29, 30 i 35 nie będą obsługiwać przystanków Sikorskiego oraz Krakowska Planty. Zamiast przystanku Krakowska Planty uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy Płaskiego Krakowska na ulicy Płaskiego przy stacji BP w kierunku ulicy Mościckiego. Z kolei w kierunku Koszyc zamiast przystanku Sikorskiego uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy Krakowska, plac Kościuszki na ulicy Krasińskiego przy Krakowskiej. Linia A34 nie będzie obsługiwać przystanku Sikorskiego oraz Krakowska Planty. Zamiast przystanku Krakowska Planty pasażerowie są proszeni o korzystanie z przystanków Dworzec Autobusowy oraz Szkotnik Plac. Zamiast przystanku Sikorskiego obsługiwany będzie przystanek Mościckiego Szkotnik.
0: A gdyby ktoś z Państwa tych wszystkich informacji nie zapamiętał, to zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę internetową rdn.pl. Tam wszystkie informacje Państwo znajdą. A już za około 4 minuty godzina 16 i wiadomości koniecznie. Bądźcie z nami po wiadomościach. Wracamy z kolejnymi materiałami.

0: Reklama.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
0: Po reklamie.
2: Modlitwa na ulicach, także w Tarnowie.
3: Koronka to skarb miłosierdzia Bożego.
2: Rosnące ceny paliw uderzają w przewoźników.
4: To już praktycznie nokautuje nas.
2: Złota jesień w Polsce do końca tygodnia. Minęła 16. Jolanta Moździerz, zapraszam. 13-latek, który miał planować zamach w szkole, musi zostać przebadany przez specjalistów, podkreśla psycholog Magdalena Marciniak. Chłopiec miał szykować się do ataku w swojej szkole, został jednak powstrzymany przez funkcjonariuszy, którzy informacje o zamiarach nastolatka otrzymali od zagranicznych partnerów. Magdalena Marciniak podkreśla, że udział psychologów i psychiatrów w postępowaniu pozwoli ustalić motywy chłopca.
5: Zazwyczaj w takich sytuacjach, gdzie dochodzi do zamachów w szkołach, przykładowo US Secret Service zrobił analizę i okazało się, że 4 na 5 zamachowców, bądź niedoszłych zamachowców, było to ofiary przemocy, hejtu rówieśniczej. Pozostałe nadal nie wiemy. Natomiast każdy przypadek jest zupełnie indywidualny. Nie jesteśmy w stanie tego zdiagnozować, dopóki dany nastolatek nie przejdzie odpowiednich badań, rozmów, wywiadu.
2: Chłopiec miał udzielać się na międzynarodowych forach ekstremistycznych. Funkcjonariusze rano weszli do mieszkania, w których przebywał z rodzicem. W plecaku 13-latka odnaleźli bagneta, w domu tasak. Ponadto chłopiec w miesiącach poprzedzających planowany atak miał zabijać koty. Policjantom pokazał miejsce pochówku zabitych zwierząt.
6: Z życia kościoła.
2: Ulice wielu miejscowości zamieniły się w miejsca wspólnej modlitwy. Dziś o 15 odbyła się 18 edycja międzynarodowej modlitwy Koronka na ulicach miast świata. Data nie jest przypadkowa. To rocznica beatyfikacji błogosławionego księdza Michała Sopoćki, spowiednika i kierownika duchowego świętej Faustyny Kowalskiej, niezwykle zasłużonego w szerzeniu kultu miłosierdzia Bożego. Na całym świecie ludzie modlili się na placach, ulicach, przed kościołami. W godzinie miłosierdzia podjęli modlitwę o pokój na świecie, nawrócenie narodów do Boga oraz w osobistych sprawach. Tak było również w Tarnowie, w parafii Bożego Miłosierdzia.
7: Dla Jego bolesnej męki
8: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
9: Jestem z Pleśnej i wiedziałam, że tutaj jest to nabożeństwo Werden, bo ja słucham Werdenu od początku samego, więc wysłuchałam i wiedziałam, gdzie jest. Dlatego dziś tutaj przyszłam, bo nie zdążę do Pleśnej na Koronka. Kocham to nabożeństwo.
10: Modlimy się za ojczyznę, bo wiadomo, jaka jest sytuacja obecna w naszym kraju.
3: Ta Koronka to skarb miłosierdzia Bożego. No trzeba prosić za cały świat o przemianę serc na tym całym świecie.
2: Mówiły osoby, które na modlitwie zgromadziły się przy rondzie generała Nila. W tym roku uczestnicy Koronki na ulicach miast świata modlili się także za papieża, biskupów i kapłanów, za prześladowanych chrześcijan, aby wytrwali w wierze, za żołnierza, aby wiernie służyli ojczyźnie, stojąc na straży pokoju i bezpieczeństwa, a także za prezydenta RP i wszystkich rządzących, aby sprawowanie władzy traktowali jako służbę na rzecz wspólnego dobra nas wszystkich. Ceny paliwa rosną, a przedstawiciele branży transportowej mówią, że są na krawędzi i apelują do rządu o wsparcie. Jak mówi prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, Jan Buczek, to specyfika polskiej branży transportowej sprawia, że to przewoźnicy ponoszą koszty wyższych cen paliw.
4: Obecny wzrost cen paliw to już praktycznie nokautuje nas, ponieważ nie jesteśmy w stanie przenieść tych wzrastających kosztów na klienta, ponieważ pomiędzy nami a klientem jest cały łańcuch różnego rodzaju pośredników, którzy nie wykonują tej usługi transportowej, tylko znajdują kolejnego zastępczego przewoźnika, przerzucają sobie z rąk do rąk zlecenia, na końcu wykonuje polski, powiedzmy, przewoźnik, który dostaje dostaje nędzną stawkę.
2: Na warszawskich stacjach benzyna 95 kosztuje około 8,20 zł. Na szczycie Mogilicy w Beskidzie Wyspowym trwa budowa. Przy tutejszej wieży widokowej powstają dwa nowe miejsca do odpoczynku dla turystów. Będą to stoły z ławami pod zadaszeniem. Pierwszy bezpośrednio pod wieżą, a drugi kilkadziesiąt metrów dalej obok Krzyża Papieskiego. Zadaszenia powstają w miejscach, w których tradycyjnie odpoczywali turyści. Zazwyczaj siadali na kłodach drzew czy poza szlakiem. Teraz ma to być bardziej uporządkowane. Afrykańskie powietrze przyniosło do Polski ciepłą i słoneczną aurę. Złota polska jesień utrzyma się w wielu regionach kraju do końca tygodnia. Profesor Zuzanna Sawińska z Katedry Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podkreśla, że słoneczna aura sprzyja rolnikom, którzy zbierają z pól buraki i ziemniaki.
0: To jest też dobra jakby pogoda do tego, żeby były zasiewy, tak? Ponieważ no też nie siejemy w wilgotną, nie siejemy w mokrą glebę, no ponieważ to też nie będzie sprzyjało wschodom, tak? Gleba ma być wilgotna, ale nie mokra.
2: W nocy temperatura będzie znacząco spadać. Synoptycy ostrzegają, że w wielu regionach kraju nad ranem mogą pojawiać się mgły. Od niedzieli pogoda będzie się zmieniać.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ciepłe dni, ale chłodne noce, jeszcze chłodniejsze poranki. Jutro rano może tak 3-4 stopnie zobaczą mieszkańcy Nowego Sącza i okolic, zaś trochę cieplej, bo około 6 będzie w Tarnowie. Ale wszędzie jutro do 22, czyli bardzo podobnie jak dzisiaj. Ale, drodzy Państwo, może mocniej powiać, szczególnie w regionie tarnowskim.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting & Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
3: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
2: Zapraszam, Szlendi.
4: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
5: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
6: Po reklamie.

0: Od 1 do 7 października odbędzie się w Bochni Tydzień Maryjny z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej. Opowie o tym nasz gość, z którym rozmawia Ewa Biedroń.
1: Naszym gościem jest ksiądz Ryszard Podstołowicz, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Bochni, kustosz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Szczęść Boże, witamy.
2: Szczęść Boże, dzień dobry pani redaktor, dzień dobry słuchaczom.
1: Dlaczego październik jest takim szczególnym miesiącem właśnie różańcowym?
2: No jest to związane z historią, z bitwą pod Lepanto. Wtedy wiemy, zwyciężono dzięki modlitwie różańcowej i ten październik pozostał od tego czasu takim miesiącem, w którym szczególnie sięgamy po różaniec. Aczkolwiek od razu powiem, że w naszym sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego różaniec jest codziennością, u nas październik trwa cały rok.
1: Czyli codziennie, tak, ludzie modlą się przed obrazem Matki Bożej i rano, i wieczorem z różańcem w ręku. Jakich próśb, podziękowań jest najwięcej?
2: Teraz, tak jak dostrzegamy to w intencjach choćby, to podobnie jest, jak wielokrotnie podkreślano, jest, modlą się rodzice, modlą się dziadkowie, szczególnie za ludzi młodych. Modlą się za tych, którzy odeszli od Pana Boga, od Kościoła. Te intencje bardzo często się przewijają o nawrócenie dzieci, o nawrócenie wnuków, o błogosławieństwo w rodzinie. Te intencje rodziny są bardzo podkreślane, co też jest symptomatyczne, bo świadczy o tym, że rzeczywiście frontalny atak na rodzinę jest mocny i ta rodzina potrzebuje modlitewnego wsparcia.
1: Nosi ksiądz przy sobie zawsze różaniec?
2: Ja mam w każdym ubraniu różaniec, w każdej sutannie, w każdych spodniach, w każdym pojeździe, którym jeżdżę. Różaniec jest i różaniec mam też na ręce. To jest ta rzeczywistość, która mi zawsze towarzyszy.
1: Ja mam też zawsze w torebce, bo właśnie są takie momenty i radosne, i smutne w naszym życiu, że zamiast się denerwować, czy ktoś na przykład pali papierosy w tym momencie, a właśnie,
2: tak,
1: sięgnij po różaniec.
2: Ja nauczyłem się, że gdziekolwiek jestem, czekam w kolejce do lekarza. Kiedyś moje myśli błądziły nie wiadomo gdzie. Jadę samochodem. Kiedyś najczęściej było włączone radio. Teraz zawsze jest w ręce różaniec. To jest, kiedy uświadomiłem sobie niedawno, że to jest coś, co tak naturalnie wrosło w moją codzienność, że nie wyobrażam sobie inaczej.
1: Różaniec uspokaja?
2: Bardzo. Wycisza, uspokaja, tak. I właśnie jest tą przestrzenią, w której rzeczywiście odczuwam, że spotykam się z Panem Bogiem.
1: I intencji na pewno też jest sporo.
2: Intencji jest bardzo dużo i bardzo różnych, osobistych, parafialnych, rodzinnych też. To wszystko, co towarzyszy na co dzień w różańcu, jest absolutnie przedstawiane.
1: Bo w tajemnice różańcowe są obecne w naszym życiu, a hasło Tygodnia Maryjnego z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej właśnie do tego nawiązuje. Tajemnice różańcowe w życiu rodziny. Ma to nas zachęcić, żebyśmy sobie jeszcze bardziej uświadomili, że i bolesne są tajemnice, ale są także radosne chwile.
2: I są chwalebne, i są te tajemnice światła. I właśnie w kontekście tego, co już wspomniałem, bardzo rodzina potrzebuje też teraz wsparcia ludzkiego, Bożego wsparcia, dlatego pomysł, aby w tym roku, w którym hasło jest uczniowie, misjonarze, właśnie przekuć bycie uczniem Chrystusa w bycie misjonarzem w rodzinie, dla rodziny. Dlatego te tajemnice różańcowe w życiu rodziny w tym roku będą nam w czasie Tygodnia Maryjnego towarzyszyć, a taką patronką, która będzie towarzyszyć i pozostanie z nami, jest święta Joanna Beretta Molla. W pierwszym dniu, tak jak to jest tradycją w naszego Tygodnia Maryjnego, że 1 października na rozpoczęcie wprowadzamy relikwie patrona Tygodnia Maryjnego i potem te relikwie pozostają w naszej bazylice i w tym roku właśnie wprowadzimy do bazyliki relikwie, uroczyście wprowadzimy świętej Joanny Beretty Molli.
1: Przypomnijmy w tym miejscu jej świadectwo życia.
2: To niewiasta, która oddała życie za swoje dziecko, postanowiła, że dziecko urodzi się zdrowe, ze świadomością, że może ona sama niestety umrzeć, i tak też się stało. Jej córka, jej rodzeństwo tej córki i jej mąż do dzisiaj żyją, są świadkami jej świętego życia, ale oczywiście nie dlatego została tylko świętą, że ta sytuacja miała miejsce, ale całe jej życie, a zwłaszcza świadectwo małżeństwa państwa Mollów jest niezwykłe. Zachęcam do zapoznania się, bo zwłaszcza listy z czasów narzeczeństwa i potem małżeństwa państwa Mollów są tak wspaniałe, że każda rodzina, każde małżeństwo uważam, że powinno je przeczytać.
1: Od 1 do 7 października potrwa w Bochni Tydzień Maryjny z odpustem ku czci Matki Bożej Różańcowej. Jak będzie przebiegał? Kto jest zaproszony na poszczególne dni?
2: Może warto wspomnieć, że przez cały tydzień słowo do dorosłych będzie kierował ksiądz dr Piotr Cebula, który jest dyrektorem Wydziału Kurialnego Małżeństw i Rodzin, a do dzieci i młodzieży ksiądz Daniel Świątek w diecezji odpowiedzialny za dziewczęcą służbę maryjną, a więc oni swoim cyklem rozważań będą przybliżać nam tajemnice różańcowe w życiu rodziny i tak jak zobaczymy na plakatach, są one rozesłane do wszystkich parafii, można je znaleźć przede wszystkim w internecie, na naszej stronie, będą też na stronie mediów diecezjalnych, zobaczyć codziennie inna tajemnica różańcowa będzie rozważana, a wszystkie one w kontekście właśnie małżeństwa i rodziny. Zapraszamy przede wszystkim rodziny. Bardzo ważnym wydarzeniem będzie niedziela, kiedy po każdej mszy świętej zaprosimy do indywidualnego błogosławieństwa małżeństwa, zwłaszcza z małymi dziećmi. To błogosławieństwo będzie takim rozesłaniem tych rodzin i umocnieniem ich na codzienność. Tradycyjnie, tak jak wspomniałem, rozpoczęcie tygodnia maryjnego to uroczysta msza święta z udziałem kanoników gremialnych i honorowych kapituły kolegiackiej pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej i właśnie wprowadzeniem relikwii świętej Joanny Beretty Moli. Tradycyjnie zapraszamy w piątek na diecezjalną pielgrzymkę rencistów, emerytów, wdowców, wdów, starszych wiekiem. To jest ten czas, kiedy pochylamy się nad tymi, którzy często już takie intensywne życie rodzinne mają za sobą, a pozostawili piękne świadectwo i z tego świadectwa i modlitwy dzisiaj korzystamy. Chcemy ich też umocnić sakramentem namaszczenia chorych. Bardzo ważnym zawsze wydarzeniem jest spotkanie liturgicznej służby ołtarza, dziewczęcej służby maryjnej, scholi dziecięcej, a więc ta pielgrzymka tych najmłodszych, którzy spotkają się w sobotę. Taką nowością to zaproszenie na specjalną mszę świętą rolników, sadowników, ogrodników, działkowiczów, pszczelarzy, przedstawicielek, przedstawicieli kół gospodyń wiejskich. Specjalna msza święta dla nich we wtorek. Podziękowanie za miniony sezon rolniczy i takie przygotowanie do tego, co przed. Owszem, jesień, zima to mniej pracy, ale właśnie też potrzeba tego Bożego błogosławieństwa, aby to, co teraz w jesieni już zostanie zasiane, wydało plon obfity.
1: 7 października przypadać będzie 92. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej właśnie w Bochni i to bardzo ważny dzień w Bochni.
2: To jest najważniejszy dzień, to jest ten dzień, pod który cały tydzień jest, nas podprowadza. To będzie drugi rok wielkiej nowenny przed jubileuszem stulecia koronacji cudownego obrazu. Oczywiście najważniejsza msza święta odpustowa po południu o godzinie 17 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza z udziałem wielu przedstawicieli wspólnot i stowarzyszeń stałej Bocheńszczyzny i potem uroczysta procesja ulicami miasta, która zawsze jest taką piękną, skupioną manifestacją naszej wiary i przywiązania do Matki Bożej. Serdecznie, zwłaszcza na tę uroczystość, zapraszam.
1: Ten tydzień maryjny będzie takim przygotowaniem do diecezjalnego marszu dla życia i rodziny. 11 października odbędzie się.
2: Serdecznie zapraszamy. Tak, będzie to przygotowanie. Ksiądz Piotr będzie również nawiązywał do tego marszu, tak abyśmy tutaj, o ile właśnie procesja różańcowa to jest ta procesja modlitewna, to ten marsz ma być taką radosną manifestacją naszej wiary. To przygotowanie będzie także mieć miejsce w czasie tygodnia maryjnego na specjalnych wieczornych spotkaniach w naszej poradni rodzinnej, w Centrum Małżeństwa i Rodziny. Codziennie inny temat, codziennie innego rodzaju spotkanie i warsztaty, począwszy od takich bardzo głębokich i ważnych, jak choćby dotyczących właśnie relacji między mamą a córką, dotyczących spraw naprotechnologii, aż po zakończenie warsztatami tanecznymi. Codziennie wieczorem po wszystkich nabożeństwach bardzo serdecznie małżeństwa zapraszamy na te spotkania do poradni rodzinnej w sali pod kościołem szkolnym.
1: W tym miejscu możemy już zaprosić także mieszkańców całej diecezji na marsz dla życia i rodziny, który odbędzie się 11 października, aby zaplanowali sobie już ten czas.
2: Bardzo serdecznie zapraszamy, zabezpieczamy parkingi, można przyjechać autokarami, trzeba przyjechać autokarami. Rozpoczniemy mszą świętą w kościele świętego Pawła Apostoła o godzinie 12:30 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego i potem wspólnie przejdziemy główną ulicą Bochni, ulicą

0: do tej modlitwy zachęcamy, a właśnie ten różaniec, który jest takim pięknym narzędziem. Przeżywamy dwustulecie powstania żywego różańca. Błogosławiona Paulina Jaricot była tego twórczynią. Pragniemy też odnowić nasze róże różańcowe, umocnić je, podkreślić ich wartość i to jest właśnie ta rzeczywistość, która towarzyszy sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca w Bochni, ale zawsze trzeba się modlić o to, aby jeszcze częściej i jeszcze więcej osób po ten różaniec sięgało. Codziennie u nas w Bazylice, z wyjątkiem maja, października, jest odmawiany różaniec o godzinie 17:30, tak jak wspomniałem na początku, październik trwa cały rok. Zapraszam serdecznie na cały tydzień, na codzienne rozważania. Tych, którzy nie będą mogli przyjechać do Bochni, zapraszamy do odbiorników naszego diecezjalnego radia. Codziennie w dni powszednie, z wyjątkiem soboty o godzinie 18:00 będzie transmisja.
1: Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był ksiądz Ryszard Podstołowicz, proboszcz parafii świętego Mikołaja w Bochni, kustosz sanktuarium Matki Bożej Różańcowej. Dziękujemy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże.
2: A ja przypomnę, że z naszym gościem rozmawiała Ewa Biedroń.

0: Życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Pod kątem temperatury i ogólnie pogody jutro niewiele zmian, bo jutro do 22-23 stopni. No i też bardzo dużo słońca w całym regionie. Zmiany będą tylko, jeśli chodzi o wiatr. Ten powieje dość mocno i z porywami, ale będzie to głównie zmiana w regionie tarnowskim, bo w Nowym Sączu może mocniej powieje, ale nie aż tak. Biometr wciąż neutralny.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl

0: Parafia Ujanowice przeżywała odpust ku czci swojego patrona, świętego Michała Archanioła. Przy tej okazji biskup tarnowski Andrzej Jerz poświęcił odnowione elementy tutejszego kościoła. W Ujanowicach był Krzysztof Niedzielana.
1: Ordynariusz diecezji tarnowskiej przewodniczył sumie odpustowej, a w homilii mówił m.in. o postaci świętego Michała Archanioła i wsparciu, jakie mają wierni od swoich aniołów stróżów. W rozmowie z Radiem RDN Nowy Sącz biskup Andrzej Jerz przypomniał, że parafia w Ujanowicach powstała już w XIII wieku.
2: Parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, więc ten wymiar duchowy rzeczywiście jest tutaj mocno zaznaczony w życiu parafian. Odnowiony kościół, piękne polichromie, szkoła matejkowska i sporo parafii, które się wydzieliły też z tej parafii matki z Ujanowic. Przybywający tutaj wierni ludzie, bardzo pracowici, pobożni, kochający rodziny, relacje międzyludzkie. Taka kraina łagodności i normalności pośród tego szalonego świata.
1: Biskup Andrzej Jerz zauważył również, że w parafii żywa jest pamięć o księdzu Bernardynie Dziedziaku, który może stać się kandydatem na ołtarze, a jego duchowość i osobowość miała i ma ogromny wpływ na parafian, zarówno w czasach jego życia, jak i teraz.
2: To jest dostrzegalne w pobożności, w statystykach, jeżeli chodzi o praktyki religijne. Prawdopodobnie najlepsze wskaźniki na świecie. Ponad 90% Dominicantes, czyli można powiedzieć, że prawie wszyscy parafianie tutaj w tym dekanacie ujanowickim uczestniczą w Eucharystii. Myślę, że to jest duży wpływ księdza Dziedziaka, który dalej pozostaje, ale też trudne warunki życia, więc ludzie bardzo zapobiegliwi, pracowici, zaangażowani, właśnie ceniący życie małżeńskie, rodzinne.
1: Ordynariusz diecezji tarnowskiej wyraził też radość z faktu, że również ujanowicka młodzież odkryła wyjątkowość postaci księdza Bernardyna Dziedziaka, co ma odzwierciedlenie m.in. w internetowym Centrum Myśli Księdza Prałata. Tam można nawet posłuchać autentycznych nagrań jego kazań. Przy okazji uroczystości odpustowych biskup Andrzej Jerz poświęcił odnowione elementy kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Ksiądz proboszcz Wiesław Dzięgiel podkreślił, że prace wewnątrz świątyni w Ujanowicach, ale również w jej bezpośredniej okolicy, trwają sukcesywnie od 2013 roku, od kiedy jest odpowiedzialny za tę wspólnotę.
3: W tym czasie odnowiliśmy polichromię kościoła wewnątrz i w kaplicach bocznych wszystkie 5 ołtarzy, nastawy, także remontowane były organy, ambona i wiele jeszcze drobniejszych sprzętów wyposażenia kościoła parafialnego. Dzięki ofiarności moich parafian i także też Polskiego Ładu, który przyszedł nam z pomocą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, władz powiatowych w Limanowie i naszej gminy, ten sukces jest jako wypadkowo wielu oddanych ludzi i parafian.
1: Remont dotyczył też witraży, ale również chodnika wokół kościoła w Ujanowicach. Wierni cieszą się z tego, że świątynia została odnowiona.
4: Bardzo pięknie to wszystko wygląda i bardzośmy są zadowoleni.
5: Dużo ładniej kościół wygląda w środku i aż chce się chodzić.
6: Ładnie jest, o wiele ładniej. Nabrało to kolorów przede wszystkim, bo to było takie już stare, no to takie przyniszczone było właśnie.
7: Bardzo dobrze, no. Zadowoleni jesteśmy. Teraz jest elegancko.
8: Nie, kultura jest.
9: Podoba się.
1: I państwo mają też uroczystości odpustowe, tak?
9: No też, dzisiaj tak.
1: Święty Michał Archanioł.
9: Tak, no jest dla nas pomocą, a najbardziej to jest ksiądz Bernardyn Dziedziak, który może być błogosławionym.
1: Parafia Ujanowice liczy około 2000 osób, choć część z nich pracuje za granicą i przebywają w rodzinnych stronach tylko czasowo.
10: Reklama.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. Siatkarze reprezentacji Polski wrócili do kraju po wywalczeniu złotego medalu Mistrzostw Europy. Na lotnisku w Warszawie witał ich tłum kibiców. Zadowolenia po powrocie do domu nie ukrywał libero Jakub Popiwczak.
2: Na pewno jest radość, jest spełnienie, jest poczucie świetnie zrealizowanego celu. Natomiast też z drugiej strony gdzieś chwila na reset, bo te ostatnie 3 tygodnie były intensywne pod względem fizycznym, pod względem psychicznym. Bez rodziny, z daleka od tych najbliższych, od tych najważniejszych ludzi. Także teraz powrót do nich i po prostu oddanie się tym obowiązkom rodzinnym, bo za tym niesamowicie tęsknię.
1: Jakub Popiwczak dodał, że jest wdzięczny kibicom, którzy witali kadrę na lotnisku. Zwycięstwo w Mistrzostwach Europy zapewniło biało-czerwonym miejsce w olimpijskim turnieju na Igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. Brąz Mistrzostw Europy sensacyjnie zdobyła Finlandia po wygranej ze Słowenią 3-0. Pochodząca z Ochotnicy Górnej Katarzyna Niewiadoma Fini zdobyła srebrny medal rozgrywanych w Montrealu Mistrzostw Świata w kolarstwie. Najlepsza ze startu wspólnego okazała się Holenderka Demi Wollering, która po pasjonującym finiszu pokonała nieznacznie Polkę.
3: Po prostu dałam z siebie wszystko. Demi jest niesamowicie mocna, co nie oznacza, że cieszymy się z tego, że jest pierwsza. Chcemy ją pokonać i wiem, że też wrócimy i ją pokonamy. Naprawdę super. Każda dziewczyna zrobiła mega robotę, ponieważ od samego początku po prostu byłyśmy mega skoncentrowane, wiedziałyśmy, czego chciałyśmy i każda po prostu zdała z nas 100% nogi i serca.
1: Mówiła Katarzyna Niewiadoma w rozmowie z Polskim Związkiem Kolarskim. Dla 31-letniej reprezentantki Polski to drugi medal mistrzostw świata w karierze. W 2021 roku zdobyła brąz. Teraz kajakarstwo slalomowe. Klaudia Zwolińska wygrała konkurencję K1, była druga w próbie czasowej kajak crossa, a w kajak crossie zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy we włoskiej Iwrei. Finał tej ostatniej konkurencji był bardzo zacięty, przyznała pochodząca z Nowego Sącza Zwolińska.
4: W tym finale na samej końcówce otworzyła się furtka albo wybrać bezpiecznie srebro, albo walczyć o złoto. I zawalczyłam o złoto, już prawie miałam tak naprawdę troszeczkę, już wypuściłam z rąk na samym końcu, ale bardzo się cieszę. Ten trzeci medal, ile przejazdów, ile wszystkiego. Jestem bardzo zmęczona. Bardzo się cieszę. Niesamowite starty dla mnie, zakończenie sezonu lepszego, bo wymarzyć sobie nie mogłam. Komplet medali na Mistrzostwach Europy jest pięknie.
1: Klaudia Zwolińska była jedyną reprezentantką Polski, która zdobyła medale podczas tej imprezy. W Mistrzostwach Europy kajakarzy startowali też sądeczanie Dariusz Popiela, Michał Pasiut, Szymon Nowobilski, Dominika Brzeska i Hanna Danek. W konkurencjach indywidualnych nie awansowali do finałów. Polscy piłkarze przygotowują się do drugiego meczu Ligi Narodów w tym sezonie. Dziś w Solnej zmierzą się z reprezentacją Szwecji. Na inauguracji Szwedzi pokonali Rumunów 2-1, a biało-czerwoni bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban jest już myślami przy spotkaniu ze Szwecją, ale wciąż przyznaje, że nie może przeboleć straty punktów w starciu z Bośniakami.
5: Myśmy zmierzali do bramki przeciwnika. Staraliśmy się przynajmniej różnymi drogami. Nie znaleźliśmy tej konkretnej drogi, która by prowadziła do 7-metrowej bramki. W tym kierunku idziemy. Szukamy przyczyn. Spróbowaliśmy rozwiązać tą sytuację w przerwie, żeby ta druga połowa była inna. To są po prostu mecze.
1: Spotkanie Szwecja-Polska rozpocznie się dziś o 20:45. Piłkarze BrookBet Termaliki Nieciecza w przerwie reprezentacyjnej dziś rozpoczynają 3-dniowe zgrupowanie w Woli Chorzelowskiej. Następnie wrócą do Niecieczy, a 3 października rozegrają sparing z Krakowią. Teraz podsumowanie 10 kolejki małopolskiej 4 Ligi Piłki Nożnej, której nie brakowało emocji. Znakomitą formę utrzymują rezerwy BrookBet Termaliki Nieciecza, które pewnie pokonały na wyjeździe Pcimiankę 3-0 i pozostają wiceliderem rozgrywek. Powodów do radości nie ma za to w Tarnowie i w Woli Rzędzińskiej. Unia przegrała u siebie z Limanowią 0-1, a Wolania w Gorlicach 0-2 z miejscowym Glinikiem. Gorycz porażki musiał przełknąć Poprad Muszyna. Sądeczanie grali u siebie z Lubaniem Maniowy, a mecz skończył się wynikiem 1-3. Liderem 4 ligi pozostaje Krakowia 2 przed BrookBet Termaliką i Wiktorią Jaworzną. 4 jest Glinik Gorlice, 8 Wolania Wola Rzędzińska, 10 Unia Tarnów, 12 Bocheński Klub Sportowy, 15 Poprad Muszyna, a 16 jest Limanowia Limanowa.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mawciarz, zapraszam. Klub Kawalerów w reżyserii Krystyny Jandy zdobył Grand Prix Tarnowskiej Talii. 30. edycja festiwalu należała do grupy Och Teatr, która wygrała ze swoją komedią. Spektakl zajął pierwsze miejsce także w głosowaniu publiczności. Jak przyznał Patryk Kęcki, jeden z członków jury tegorocznej edycji festiwalu, decyzja o przyznaniu pierwszego miejsca dla sztuki Klub Kawalerów była jednogłośna, co świadczy o wysokim poziomie przedstawienia i pokazuje to, jak bardzo wpasowała się w ideę konkursu i wyróżniała na tle pozostałych grup. Pokazuje to też reakcję publiczności oraz gości, którzy wskazywali sztukę Klub Kawalerów jako tą wyjątkową.
2: W naszym odczuciu rzeczywiście Klub Kawalerów najbardziej tak się wpisywał w ideę tego konkursu. Było to wzorcowe wystawienie komedii, dlatego nie mieliśmy wielkiego problemu z wyborem laureata. No i ucieszyło nas dodatkowo to, że mieliśmy podobne zdanie jak publiczność, co nie zawsze się zdarza, bo czasami grona eksperckie tak zwane i publiczność mają gusta odmienne. Tu się okazało, że mamy do czynienia z wystawieniem, które się podoba i szerszej grupie odbiorców, jednocześnie osobom zajmującym się jakoś zawodowo teatrem.
1: Podczas gali finałowej wyróżniono także spektakle Pułapka w reżyserii Cezarego Żaka oraz Prawda w reżyserii Tadeusza Łomnickiego. To propozycja Tarnowskiego Teatru. Przyznano również nagrody dla najlepszej aktorki, najlepszego aktora za scenografię czy choreografię. 10 koncertów i 12 spektakli można było zobaczyć w ramach 6. edycji Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Na zakończenie wydarzeń w Nowosądeckim Amfiteatrze wystąpili młodzieżowy chór z Herzo oraz Majka Jeżowska.
3: To jest potrzebne, ludzie chcą iść.
4: Naprawdę świetnie, że ludzie mogą korzystać z takich wydarzeń. No uważamy, że to jest w porządku.
5: Rewelacja, mnie się bardzo podoba.
6: Podoba się mi. Nie na wszystkie spektakle człowieka stać, bo z emerytury, no ale to się tak wybrało, to co najistotniejsze dla nas.
7: Powinno być to częściej nawet, nie tylko na jesień.
1: Na scenie Sądeckiego Amfiteatru oprócz Majki Jeżowskiej w tym roku pojawili się także m.in. zespół Phil Perfect czy Mała Armia Janosika oraz Mateusz Ziółko z Liberem. Atrakcją było też widowisko przygotowane przez lokalne zespoły regionalne, tradycyjne kiszenie kapusty. Ponadto w Miejskim Ośrodku Kultury zaprezentowały się znane teatry, a na deskach wystąpili m.in. Hanna Śleszyńska, Radosław Pazura czy Paweł Wawrzecki. Maciej Sobieszczański ze Złotymi Lwami za film Przez ścianę. Reżyser otrzymał nagrodę główną 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Maciej Sobieszczański przedstawił prawdziwą historię Wiesi i Jurka, którzy poznali się w 1947 roku w więzieniu na Rakowieckiej, rozmawiając za pomocą alfabetu Morsa. Witold Banach.
8: Film Przez ścianę ujął jurorów niezwykłą formą, ale też i opowiedzianym tematem, mówił przewodniczący jury Krzysztof Zanussi.
9: Ten film jest bardzo przekorny, bo w naszej kulturze często się mówi o tym, że miłość jest niemożliwa, a film, który zobaczyliśmy, dowodzi, że ona jest możliwa nawet w niemożliwych okolicznościach.
8: A Maciej Sobieszczański nie krył radości po otrzymaniu Złotych Lwów.
10: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż. Już piękna, ale bardzo trudna i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
8: Za zdjęcia do filmu Przez ścianę nagrodę otrzymała Jolanta Dylewska. Srebrne Lwy otrzymał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi co czujesz. Nagrodę za reżyserię otrzymał Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna.
1: Jaśmina Polak dostała nagrodę za główną rolę kobiecą za kreację w filmie Exotic. Z kolei nagrodę za główną rolę męską otrzymał nieobecny na gali Anson Boon za kreację w filmie Jana Komasy Dobry Chłopiec. Z kolei za drugoplanową rolę kobiecą nagrodę otrzymała Monika Frajczyk za kreację w filmie Exotic, a za drugoplanową rolę męską otrzymał Jacek Koman. Zagrał on w filmie Nasza rewolucja lekarza Marka Edelmana, który opiekuje się śmiertelnie chorą Grażyną Kuroń. Przy Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Gołkowicach Górnych posadzono lipę wyhodowaną z nasion pochodzących z wiekowego drzewa z dziedzińca klasztoru Klarysek. To wyjątkowy upominek dla miejscowości obchodzącej w tym roku 750-lecie lokacji. Sadzonka została wyhodowana z nasion zebranych w 2016 roku, w ostatnim roku trwania wielowiekowego drzewa znanego jako lipa świętej Kingi. Drzewo przekazał Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy Zdroju. Tegoroczne obchody przypominają o historii Gołkowic. 30 marca 1276 roku księżna Kinga wystawiła akt lokacyjny miejscowości uznawany za początek jej udokumentowanej historii. Gołkowice istniały jednak już wcześniej, a lokacja rozpoczęła nowy etap rozwoju wsi. okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu, 1 października o 20 w Bazylice świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie odbędzie się światowe prawykonanie oratorium Franciszek Światłe Oczy Serca. To najnowsze dzieło kompozytora Piotra Pałki z librettem ojca Andrzeja Zająca. Wstęp jest wolny. Utwór ukazuje duchową przemianę świętego Franciszka z Asyżu od poszukiwania zewnętrznego piękna po otrzymanie światłych oczu serca, pozwalających widzieć w drugim człowieku brata, a w stworzycielu ślad Boga. Libretto łączy poetycką modlitwę, franciszkańskie uwielbienie oraz fragmenty z książki autorstwa ojca Andrzeja Zająca, Brat Franciszek, autobiografia zasłyszana, prowadząc słuchacza ku przesłaniu pokoju, wolności i nadziei. Utwór wpisuje się także w gatunek oratorium kameralnego. Zamiast monumentalnej orkiestry kompozytor postawił na przejrzysty dialog fletu, oboju i klarnetu z towarzyszeniem orkiestry smyczkowej oraz harfy. Ta surowa i szlachetna faktura dźwiękowa odzwierciedla franciszkańską ideę ubóstwa i prostoty. Dramaturgię prowadzą partie narracyjne oraz czworo solistów, a chór mieszany nadaje całemu dziełu podniosły, sakralny wymiar. Utwór zaprasza do ciszy, skupienia i osobistego przeżycia tajemnicy świętości Franciszka. Patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
0: To były wiadomości kulturalne.
11: Fantastyczne propozycje, mam nadzieję, że z którejś Państwo skorzystają. Za niecałe 4 minuty już będzie godzina 17. Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Spójrz, jak wspaniale prezentują się samochody marki Suzuki. Nowy salon i serwis Suzuki w Zgłubicach, koło Tarnowa, Auto Jakubowscy zaprasza wszystkich poszukujących dla siebie niezawodnych samochodów. Vitara, S-Cross, Swift, a może e-Vitara. Każdemu z nich możesz zaufać każdego dnia. Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł i aż do 10 lat gwarancji plus. Odwiedź nowy salon i serwis Suzuki Auto Jakubowscy przy ulicy Krakowskiej 15 w Zgłubicach, koło Tarnowa. Auto Jakubowscy Suzuki. Bliżej ciebie.
0: Po reklamie.
2: Przystanki w innym miejscu. Są już przymiarki do reorganizacji w związku z budową ronda w centrum Tarnowa. Opóźnia się budowa mostu na Popradzie, GDDK i A czeka na tak zwany ZRID. Będzie też o tym, jak poprzez film animowany można zachęcić do modlitwy. Jest 17. Jolanta Moździerz. Zapraszam. Jeszcze w tym roku może ruszyć przetarg na budowę nowego mostu na rzece Poprad na granicy Nowego i Starego Sącza na drodze krajowej 87. Najpierw jednak inwestor musi zdobyć pozwolenie na budowę, co jeszcze nie nastąpiło. Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Maciej Ostrowski liczy na to, że tzw. ZRID uda się uzyskać między październikiem i końcem roku, co pozwoli rozpocząć przetarg.
3: Planujemy rozpocząć pracę w drugim kwartale 27, jeżeli wybierzemy, nie będzie odwołań. Tak naprawdę to w drugim kwartale 27 rozpoczęcie prac, budujemy most zastępczy, także spokojnie będziemy mogli już poruszać się i tu już nie zagraża temu, że nie będzie przeprawy przez Poprad. Czas trwania prac około 27 miesięcy.
2: To oznacza, że most może być gotowy na przełomie 2028 i 2029 roku lub nieco później. Szacunkowy koszt budowy to między 50 a 60 milionów złotych, choć GDDK i A liczy na to, że będzie to mniejsza kwota. Przypomnijmy, że od nowego roku wejdzie w życie zmiana granicy między Nowym i Starym Sączem. Nowy Sącz oddał 20 hektarów terenu, by nie musieć finansować w połowie budowy nowego mostu na Popradzie. Całkowite zamknięcie ulicy Sikorskiego to zasadnicza zmiana, jaka czeka mieszkańców Tarnowa i przyjezdnych w związku z budową podziemnego przejścia dla pieszych. To ścisłe centrum miasta, gdzie także na ulicy Krakowskiej będzie przebudowa ronda. Koleje Małopolskie informują, że od 1 października autobusy tego przewoźnika nie będą obsługiwać przystanków Sikorskiego i Krakowska Planty. Tymczasem, jak słyszymy, w Zarządzie Dróg i Komunikacji w Tarnowie nie ma jeszcze konkretnej daty rozpoczęcia prac przy rondzie.
4: Jeśli chodzi o pracę na rondzie przy Owintarze, że wykonawca w chwili obecnej kończy pracę nad czasową organizacją ruchu. Prace naprawdę wymagające. Trzeba przeanalizować wszelkie możliwości i ewentualności, które mogą tam wystąpić, ale też pod kątem takim, żeby wykonawca mógł sprawnie te roboty wykonać. Jesteśmy po kilku spotkaniach zarówno z policją, jak i po pismach od przedsiębiorców w tamtych rejonie. Staramy się te wszelkie uwagi w miarę możliwości uwzględniać. Liczymy na to, że tak jak było mówione, przełom września, października te prace się tam rozpoczną.
2: Mówi dyrektor ZDIK-u Grzegorz Wałęga. W związku z pracami nastąpi zamknięcie ulicy Sikorskiego. Nieczynny będzie przystanek autobusowy Sikorskiego-Świt.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Samorządy powinny opierać się na ludziach bezpartyjnych, przekonywał poseł Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus Wiesław Krajewski. Polityk odniósł się w audycji słowo za słowo do wczorajszych wyborów samorządowych w Krakowie, podczas których mieszkańcy głosowali na prezydenta miasta po tym, jak w majowym referendum odwołano ówczesnego włodarza Aleksandra Miszalskiego. Niedzielne głosowanie nie dało rozstrzygnięcia. W drugiej turze spotkają się niezależny kandydat na prezydenta Krakowa i radny Łukasz Gibała oraz popierana przez Koalicję Obywatelską i PSL senator Monika Piątkowska.
5: Te samorządy powinny się opierać na ludziach bezpartyjnych, jednak niech lokalni działacze są wybierani, nie mamieni właśnie przez bajdurzenie władz, że ta droga zostanie zrobiona, jak ten kandydat zostanie wybrany, a ta droga nie zostanie, ponieważ zostanie inny kandydat. Ludzie wiedzą, jak mają wybierać i na kogo stawiać w lokalnych wyborach. Natomiast państwo jest zobowiązane, żeby wspierać, pomagać samorządów bez względu na różnego rodzaju opcje czy preferencje polityczne.
2: Druga tura wyborów jest zaplanowana na 11 października. Klub Parlamentarny Rozwój Plus nie wystawił swojego kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa. Wydawnictwo Promyczek z Nowego Sącza zachęca dzieci do oglądania serii 12 filmów animowanych Brat Franciszek. Produkcje przybliżają w wesoły i zabawny sposób najważniejsze prawdy wiary katolickiej. Jeden z odcinków poświęcony jest modlitwie różańcowej, mówi ksiądz Andrzej Mulka, dyrektor wydawnictwa Promyczek.
0: pierwszy raz się spotkałem z tym, żeby ktokolwiek spróbował wyjaśnić dzieciom, na czym polega modlitwa różańcowa. Co to znaczy, żeby rozważać daną tajemnicę i w tym czasie odmawiać dziesiątkę różańca. To dla mnie jest niesamowite, że właśnie Amerykanie wpadli na taki pomysł i wydaje się mi, że w sposób bardzo zrozumiały dzieciom o tym opowiadają.
2: Seria Brat Franciszek jest dostępna w serwisie vod.promyczek.pl.

0: Zapłacić. Reklama.
1: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
2: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
1: Zapraszam, Szlendi.
0: Po reklamie.

0: Dobre.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Psychologiczny pociąg.
3: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu, psychologicznym pociągu. Dzisiaj troszeczkę porozmawiamy o tym, jak codzienne, pozornie zwyczajne rytuały, wspólny posiłek, rozmowa przed snem czy poranne pożegnanie budują w dziecku poczucie bezpieczeństwa, które zostaje na całe życie.
3: Przystanek pierwszy. Małe rytuały, które budują wielkie poczucie bezpieczeństwa.
4: Proszę przypomnieć sobie swoje dzieciństwo. Nie wielkie wydarzenia, nie wakacje, nie prezenty. Spróbujmy przypomnieć sobie zwykły dzień. Może zapach herbaty przygotowanej przez babcię, może kanapki robione każdego ranka przez tatę, a może mama, która zawsze przed snem poprawiała kołdrę, a może wspólne oglądanie bajek. Może pytanie, jak minął ci dzień? To zadziwiające, że po wielu latach czasem pamiętamy takie małe drobiazgi. A dlaczego? Dlatego, że dzieciństwo nie zapisuje się przede wszystkim w pamięci wydarzeń. Ono zapisuje się w pamięci powtarzalnych doświadczeń, bo te powtarzalne doświadczenia, te rytuały, ten włącznik-wyłącznik, pstryczek elektryczek tak zwany, to tworzy poczucie bezpieczeństwa.
3: Okno pociągu.
4: Na dworcu kolejowym najbardziej uspokaja nie to, że znamy wszystkie miasta świata. Uspokaja nas rozkład jazdy. Wiemy, kiedy przyjedzie pociąg, na który peron, o której godzinie. Przewidywalność, drodzy Państwo, myślę, że każdemu z nas daje duże poczucie bezpieczeństwa. Podobnie działa dziecięcy świat. Dzieci nie potrzebują codziennie nowych atrakcji. Potrzebują wiedzieć, że pewne rzeczy pozostają takie niezmienne. Że ktoś po nie przyjdzie do przedszkola, że wieczorem będzie kolacja, że przed snem ktoś przeczyta książkę, albo będzie wspólne oglądanie bajki, albo będzie spacer, że po trudnym dniu znajdzie się czas na rozmowę. I to właśnie z takich chwil buduje się poczucie bezpieczeństwa.
3: Przystanek drugi. Dlaczego rytuały są takie ważne?
4: Szanowni Państwo, psychologowie od dawna wiedzą, że przewidywalność jest jednym z najważniejszych czynników wspierających rozwój dziecka. My wiemy, że dziecko potrzebuje nie tylko miłości, ale także poczucia, że świat jest uporządkowany i przewidywalny, bo tak się buduje wtedy kreatywność, spontaniczność, wtedy się buduje również taką otwartość na zmiany i taką odporność psychiczną. Kiedy ta codzienność ma swój taki rytm, dziecko może więcej energii poświęcać na poznawanie świata. Nie musi nieustannie zastanawiać się, czy dziś wszystko będzie inaczej. Kiedy badamy wpływ stresu na rozwój dzieci, to zwraca uwagę to, że powtarzalne, spokojne czynności działają znowu regulująco na układ nerwowy. Dlatego dzieci tak często proszą, a jeszcze raz przeczytaj mi tę samą bajkę, mimo że często same już znają ją na pamięć i kończą historię, albo mówią, zaśpiewaj mi tę samą kołysankę. Dorosłym i nam wydaje się to po prostu nudne, a dziecku tak naprawdę daje to poczucie bezpieczeństwa, bo przewidywalność uspokaja mózg. Oczywiście my w innych audycjach będziemy mówili też o tym, że mózg potrzebuje nowości, potrzebuje nowych bodźców, nowych doznań. Natomiast jeżeli myślimy o tym klimacie małego dziecka i jesteśmy na stacji dzieciństwo, to myślimy sobie o tej przewidywalności, o poczuciu bezpieczeństwa, mówimy o budowaniu odporności psychicznej.
3: Historia z życia.
4: Kilka lat temu rozmawiałam z rodzicami 7-letniego chłopca, którzy byli przekonani, że poświęcają synowi zbyt mało czasu. Oboje pracowali zawodowo, martwili się, że nie organizują mu tylu atrakcji, co robią inni rodzice. I podczas tej rozmowy zapytałam chłopca, a co najbardziej lubisz robić z mamą i z tatą? Nie opowiedział, wiecie państwo, o wakacjach. Nie wspominał jakichś drogich prezentów. Mały uśmiechnął się i odpowiedział: wieczorem siadamy, wie pani, na kanapie i każdy opowiada jedną śmieszną rzecz z całego dnia. Trwało to może 10 minut każdego dnia. Dla rodziców był to, drodzy państwo, drobiazg. Coś, czego nawet nie uważali za istotne, ponieważ mieli przekonanie, że nie poświęcają dziecku należytego czasu. A dla dziecka to był w tej opowieści najważniejszy rytuał dnia. To przypomina nam, że dzieci nie liczą godzin spędzonych na wielkich atrakcjach z rodzicami, a bardziej zapamiętują taką jakość wspólnego czasu. Właśnie te rytuały, które powodują takie uspokojenie, czasem takie bezpieczne lądowanie po bardzo aktywnym i przebodźcowanym dniu.
3: Przystanek trzeci. Nauka.
4: Wspomniany już w moich audycjach psychiatra Daniel Siegel pokazuje, że mózg dziecka rozwija się przede wszystkim, szanowni państwo, w relacjach. Każda spokojna rozmowa, każde wspólne śniadanie, uśmiech, każde przytulenie to nie są jedynie miłe chwile. To są takie doświadczenia, które dosłownie kształtują połączenia neuronalne, które są odpowiedzialne za regulację emocji, poczucie bezpieczeństwa i budowanie dobrych relacji. I kiedy sobie myślimy o właśnie budowaniu takiej regulacji emocji, to mówimy o tym, że układ nerwowy dziecka nieustannie zadaje sobie pytanie, czy tutaj jest bezpiecznie? I odpowiedzią nie są tylko słowa, są nią spokojny głos rodzica, łagodny wyraz twarzy, kontakt wzrokowy z rodzicem, uśmiech, ciepły dotyk. Każdy z tych elementów to są takie sygnały, które dziecko odczytuje, czy świat jest miejscem bezpiecznym, ale szuka w oczach rodzica, w oczach mamy, w oczach taty, w oczach opiekuna tego potwierdzenia, że tak, tutaj jest bezpiecznie.
3: Rytuały, które nic nie kosztują.
4: Czyli, drodzy państwo, myśląc o tej regulacji naszych emocji, już wiemy, że wcale nie trzeba organizować niezwykłych atrakcji naszym dzieciom. Najważniejsze rytuały są zaskakujące proste. To są wspólne śniadania, to są przytulenie przed wyjściem do szkoły, to jest pożegnanie, to jest telefon po ciężkim dniu, to jest czytanie przed snem, to jest spokojna rozmowa przy kolacji, to jest czasem wspólny spacer z psem, to jest wspólna herbata, tylko kilka minut dla siebie i to są te drobiazgi, które stają się dla dziecka kotwicą i często właśnie pozostają w pamięci na całe nasze życie.
3: Sygnał ostrzegawczy.
4: Zatrzymajmy się, szanowni państwo, przy zdaniu, które możemy często usłyszeć: najważniejsze jest, żeby spędzać z dzieckiem dużo czasu. I oczywiście w tym zdaniu jest tylko część prawdy. Badania pokazują, że dla rozwoju dziecka dużo większe znaczenie ma jakość wspólnej obecności niż tak naprawdę liczba spędzonych godzin. 15 minut, ale takiej prawdziwej uwagi poświęconej dziecku, bez telefonu, bez pośpiechu, bez tych dodatkowych rozpraszaczy, które odciągają naszą uwagę, może znaczyć więcej niż całe popołudnie spędzone obok siebie, ale osobno. I ja bardzo często zachęcam, zapraszam rodziców do takiego ćwiczenia, ale też do takiego zadania, wyzwania. W dzisiejszym świecie to naprawdę wcale nie jest takie proste, ażeby poświęcić tę chwilę uwagi, zabawy, zainteresowania, bycia z dzieckiem. To może być kilkanaście minut dziennie, ale właśnie po to, żeby to była taka wyłączna uwaga na dziecku, kiedy to rzeczywiście wykluczamy wszelkie inne rozpraszacze, telefony, telewizje, gry komputerowe, wszelkie inne takie możliwości naszego odebrania nam uwagi i zainteresowania właśnie na relacji.
3: Walizka psychologa. Zegar.
4: Nie wszystkie ważne chwile trwają długo. Czasem wystarczy kilka chwil, ale pełnej, kompletnej, absolutnej obecności.
3: Książka.
4: Nie bój się powtarzalności. Ta sama bajka czytana po raz setny nadal buduje poczucie bezpieczeństwa, jednocześnie tworzy sytuację, która może być wesoła, która może budować bliskość, ale która może być też okazją do ćwiczenia pamięci.
3: Kubek.
4: Znajdź jeden rodzinny rytuał, który będzie powtarzał się każdego dnia. Niech stanie się waszą codzienną przystanią.
3: Serce.
4: Najpiękniejsze wspomnienia dzieci bardzo rzadko są najdroższe. Najczęściej są te najbliższe.
3: Złota myśl z walizki psychologa.
4: Dzieci nie budują poczucia bezpieczeństwa z wyjątkowych dni. Budują je z codziennych chwil, które powtarzają się z miłością.
3: Pytanie na cały tydzień.
4: Jaki jeden mały, rodzinny rytuał chciałabym stworzyć albo pielęgnować, żeby za wiele lat moje dziecko wspominało go z uśmiechem? I niech to zadanie towarzyszy Państwu przez najbliższy tydzień.
2: Psychologiczny pociąg.
3: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Cześć, z tej strony Szlendi. Miłośników sportów strzeleckich, myślistwa, survivalu, wędkarstwa oraz pszczelarstwa zapraszamy na targi łowiectwa, leśnictwa i broni Carpathia Hunting and Guns. Ponad setka wystawców zaprezentuje najnowsze egzemplarze broni krótkiej, bojowej i kolekcjonerskiej oraz nowinki termowizyjne. W programie pokazy mody myśliwskiej, wędkarskiej i outdoorowej, warsztaty survivalowe, pokazy ras psów, degustacja dziczyzny, artykuły pszczelarskie, bezpłatne strzelnice, pokazy sokolnicze i łucznicze.
7: Targi już 3 i 4 października w Zencom Expo w Jasionce pod Rzeszowem.
6: Zapraszam, Szlendi.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Radiowe kino plenerowe.
2: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
3: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
2: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają 2 kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie. A rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat. Najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach Wiesław Szewczyk oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października. Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
2: Przypominamy mieszkańcom powiatu tarnowskiego o akcji Bezpieczny Dom, którą prowadzi samorząd powiatowy. Do 13 października można składać wnioski w starostwie powiatowym, aby uzyskać bezpłatnie czujnik tlenku węgla i dymu. Aby mieć czujnik w swoim domu, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie powiatu i ustalić telefonicznie lub mailowo w starostwie termin montażu czujnika, którego dokonają druhowie z OSP z danej gminy do listopada tego roku. Dołącz do projektu, złóż wniosek i zadbaj o bezpieczeństwo swojego domu i bliskich. Tomasz Stelmach, członek zarządu powiatu tarnowskiego.
3: Zadanie finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.
0: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Jezus w dzisiejszej Ewangelii proponuje logikę miłości i służby. Popatrz na innych. Popatrz na dziecko. Zobacz, czego mu potrzeba. Co możesz mu dać, czego potrzebuje. Odkoncentruj się od siebie. Nie oznacza to całkowitego niezajmowania się sobą, ale takiego zajmowania się, które jest konieczne i niezbędne. Rozejrzyjmy się wokół siebie i zobaczmy, jak wielu jest tych, którzy nie są przeciwko Tobie, są z Tobą, tylko trzeba to umieć zobaczyć. Puste dzbany o winie śnią, urwane zdania dokończenia chcą. Ludzie, których czasami nie dostrzegamy, jednak są.
2: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w poniedziałek 28 września we wspomnienie świętego Wacława, męczennika. Zbliża się godzina 18. Przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy dzisiejszą mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Franciszek Piwowar, wikariusz z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie.

Witajmy. Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych w tej świątyni, a w sposób szczególny radiosłuchaczy, którzy łączą się z nami przez transmisję radiową. W dzisiejszej Ewangelii Jezus stawia przed swoimi uczniami małe dziecko jako wzór pokory i prawdziwej wielkości. W świecie, który nieustannie rywalizuje o to, kto jest najważniejszy i pierwszy. Chrystus wzywa nas do cichej służby i stanięcia na końcu. Przykładem takiego radykalnego pójścia za Panem jest dzisiejszy patron, święty Wacław Męczennik, który ziemską władzę i koronę królewską podporządkował Królestwu Niebieskiemu. Tę mszę świętą my, kapłani, sprawujemy w następujących intencjach. Intencja wdzięczynna za otrzymane łaski Bogu i Matce Najświętszej z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata dla Janiny, za świętej pamięci Danutę Rybczyńską od Danuty Piotrowskiej, za świętej pamięci Marcina Jaworskiego od Aliny Kuczek i za świętej pamięci Wiesława Augustyn, msza święta gregoriańska. Ja natomiast tę mszę świętą sprawuję za młodzież parafii Dębica Latoszyny. Świadomi swoich grzechów, przeprośmy Boga za to, co nas od Niego oddala. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Księgi Hioba. Pewnego dnia, gdy synowie Boży przyszli stawić się przed Panem, szatan też przyszedł z nimi. I rzekł Bóg do szatana: skąd przychodzisz? Szatan odrzekł Panu: przemierzałem ziemię i wędrowałem po niej. Mówi Pan do szatana: a zwróciłeś uwagę na sługę mego Hioba? Bo nie ma na całej ziemi drugiego, kto by był tak prawy, sprawiedliwy, bogobojny i unikający grzechu jak on. Szatan na to do Pana: czyż za darmo Hiob czci Boga? Czyż ty nie ogrodziłeś zewsząd jego samego, jego domu i całej majątności? Pracy jego rąk pobłogosławiłeś, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij proszę rękę i dotknij jego majątku. Na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. Rzekł Pan do szatana: oto cały majątek jego w twej mocy. Tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. I odszedł szatan sprzed oblicza Pańskiego. Pewnego dnia, gdy synowie i córki jedli i pili w domu najstarszego brata, przyszedł posłaniec do Hioba i rzekł: woły orały, a oślice pasły się tuż obok. Wtem napadli Sabejczycy, porwali je, a sługi mieczem pozabijali. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: ogień Boży spadł z nieba, zapłonął wśród owiec oraz sług i pochłonął ich. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: Chaldejczycy zstąpili z trzema oddziałami, napadli na wielbłądy, a sługi ostrzem miecza zabili. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Gdy ten jeszcze mówił, przyszedł inny i rzekł: twoi synowie i córki jedli i pili wino w domu najstarszego brata. Wtem powiał szalony wicher z pustyni, poruszył czterema węgłami domu, zawalił go na dzieci tak, iż poumierały. Ja sam uszedłem, by ci o tym donieść. Hiob wstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione. W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Oto słowo Boże.

Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: kto by to dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. A kto by mnie przyjął, przyjmuje tego, który mnie posłał. Kto bowiem jest najmniejszy wśród was wszystkich, ten jest wielki. Wtedy przemówił Jan: Mistrzu, widzieliśmy, jak ktoś w imię Twoje wypędzał złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus mu odpowiedział: przestańcie zabraniać. Kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami.

0: Drodzy siostry i bracia, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus poucza nas, jak ważne jest rozeznawanie duchowe w naszym życiu. Warto uświadomić sobie, że nie każda myśl, która przychodzi mi do głowy, jest moją własną myślą. Święty Ignacy Loyola przypomina w ćwiczeniach duchowych, że są we mnie trzy rodzaje myśli, a mianowicie jedna myśl moja, to jest powstająca z mojej tylko wolności i woli, dwie zaś inne przychodzą do mnie z zewnątrz, jedną od ducha dobrego, druga od ducha złego. Wynika z tego, że nie każda myśl, jaka mi przychodzi do głowy, jest dobra. Stąd potrzeba rozeznawania duchowego. Dokąd ta myśl mnie prowadzi? Gdzie się znajdę, gdy pójdę za tą myślą? Gdzie się znajdę, jeśli ją odrzucę? Jak bardzo dzisiaj potrzebujemy uważności w przyglądaniu się swoim myślom. Myśl, która przychodzi apostołom do głowy, jest nam wszystkim dobrze znana. Kto jest największy, najmądrzejszy, najzdolniejszy i tym podobne? Nie jest nam obca. Zwróćmy uwagę, że w centrum stoi moje własne ja, moja osoba. Ta myśl prowadzi do skoncentrowania się na sobie. Jezus proponuje inną logikę, logikę miłości i służby. Popatrz na innych, na dziecko. Zobacz, czego mu potrzeba, co możesz mu dać, czego potrzebuje. Pięknie o tej postawie pisał święty José María Escrivá. Ciesz się, gdy widzisz, że inni pracują w dobrych dziełach apostolskich. Módl się, aby Bóg obdarzył ich obfitą łaską i aby tę łaskę odpowiedzieli. A potem idź swoją drogą. Bądź pewien, że dla ciebie nie ma żadnej innej. Dzisiejszy patron, święty Wacław, męczennik, słynął z pełnienia uczynków miłosierdzia i dostrzegania biedy u innych ludzi. Znana jest powszechnie i opiewana jego miłość i troska ubogich. Sam szukał chorych i opiekował się nimi. Miał nawet na swoich ramionach nosić znalezionych chorych i im pomagać. Nie oznacza to, każdy z nas musi zadbać o siebie, ale tylko w stopniu koniecznym. Dziś świat łudzi nas pokusą nieustannego zajmowania się sobą i zapominania o bliźnich. Jezus proponuje też inny sposób wybierania dobrych myśli. W ludziach, którzy są wokół ciebie, próbuj dostrzec dobro, nawet wtedy, gdy realizują je niekoniecznie tak, jak byś tego oczekiwał. Jezus mówi wyraźnie: kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Rozejrzyj się wokół siebie i zobacz, jak wielu jest tych, którzy nie są przeciwko tobie, są z tobą. Tylko trzeba umieć to zobaczyć. Amen. Przedstawienie świętego Wacława miłosiernemu Bogu, przedstawmy pokorne prośby.
1: Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby wpatrując się w Chrystusa, byli dla nas drogowskazami ewangelicznej wiary i nadziei. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby światło Boże oświecało ich serca i umysły w drodze do jednej owczarni. Ciebie prosimy. Módlmy się za Czechy, gdzie żył i służył Ewangelii święty Wacław, aby kraj ten powracał do swoich chrześcijańskich korzeni. Ciebie prosimy. Módlmy się za kraje, gdzie panują głód i bieda, aby dobre urodzaje i mądry podział darów natury zapewniły im obfitość chleba powszedniego. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby jako dzieci Boże, razem z wszystkimi świętymi, zasiadli do uczty radości w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na wspólnej modlitwie, abyśmy zawsze wiernie podążali za Chrystusem, dobrym pasterzem. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący, wieczny Boże, który z ojcowską dobrocią prowadzisz swoje dzieci, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw i wspomóż nas w mężnym wyznawaniu wiary i w budowaniu Królestwa Chrystusowego na ziemi. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij dary chleba i wina przez stawienictwo świętego Wacława Męczennika, który je przygotowywał własnymi rękami.

0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez wspaniałe świadectwo życia Twoich świętych, obdarzasz swój Kościół nową mocą i dajesz nam dowody swojej miłości. Przykład świętych nas pobudza, a ich bratnia modlitwa nas wspomaga, abyśmy osiągnęli pełnię zbawienia. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi, wysławiamy Ciebie z radością wołając.
1: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Danucie, Marcinie, Wiesławie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Wacławem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien,
2: abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony.

0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech przyjęty Najświętszy Sakrament da nam tę moc duszy, dzięki której święty Wacław Męczennik wiernie Tobie służył i odniósł zwycięstwo nad cierpieniem przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
2: Niech przykład życia świętego Wacława zachęci nas do pełnienia uczynków miłosierdzia wobec naszych bliźnich.
0: Pan z wami.
3: Z duchem Twoim.

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. W poniedziałek 28 września we wspomnienie świętego Wacława, męczennika. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Franciszek Piwowar, wikariusz z parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dębicy-Latoszynie.

0: Reklama.
1: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Autolink. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
4: Hyundai.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
8: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat. Najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach Wiesław Szewczyk oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10. Lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Papież Leon XIV apelował podczas mszy świętej w Lourdes o ochronę życia i pokój na świecie. Sanktuarium słynące z cudownych uzdrowień i opieki nad chorymi było drugim etapem wizyty papieża we Francji. O szczegółach Stefan Folcer.
3: W homilii wygłoszonej do 200 tysięcy wiernych Leon XIV skrytykował, choć nie wprost, przyjętą niedawno we Francji ustawę legalizującą eutanazję. Nazwał Lourdes sanktuarium nadziei w obliczu współczesnych nurtów, które próbują na nowo określać wartość ludzkiego życia. Tutaj żadna kruchość nie jest odrzucana. Wasze kule, wasze wózki inwalidzkie, wasze ukryte łzy nie są przeszkodą. Leon XIV apelował również o pokutę i nawrócenie. Podkreślił, że to wezwanie dotyczy w pierwszej kolejności samego Kościoła. To dzisiaj, nie jutro, trzeba się nawrócić, wezwał. Pod koniec mszy świętej papież poprosił wiernych, aby w październiku odmawiali różaniec w szczególnej intencji. Aby ustały wojny i aby zapanował pokój między narodami uwikłanymi w konflikty.
2: Parafia Ujanowice słynie z pobożności, a jej patronem jest święty Michał Archanioł. Przy okazji odpustu ku jego czci biskup tarnowski Andrzej Jerz poświęcił odnowione elementy tutejszego kościoła. Biskup przewodniczył sumie odpustowej, a w rozmowie z radiem RDN Nowy Sącz przypomniał, że w parafii żywa jest także pamięć o księdzu Bernardynie Dziedziaku, który może stać się kandydatem na ołtarze, a jego duchowość i osobowość miała i ma ogromny wpływ na parafian zarówno w czasach jego życia, jak i teraz.
4: To jest dostrzegalne w pobożności, w statystykach. Jeżeli chodzi o praktyki religijne, prawdopodobnie najlepsze wskaźniki na świecie. Ponad 90% Dominicantes, czy można powiedzieć, że prawie wszyscy parafianie tutaj w tym dekanacie ujanowickim uczestniczą w Eucharystii. Myślę, że to jest duży wpływ księdza Dziedziaka, który dalej pozostaje, ale też trudne warunki życia, więc ludzie bardzo zapobiegliwi, pracowici, zaangażowani, właśnie ceniący życie małżeńskie, rodzinne.
2: Podczas uroczystości odpustowych biskup Andrzej Jerz poświęcił odnowione elementy kościoła pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Ksiądz proboszcz Wiesław Dzięgiel podkreśla, że prace wewnątrz świątyni, ale również w jej bezpośredniej okolicy trwają sukcesywnie od 2013 roku. Abstynencja nie jest oznaką słabości, mówił ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz podczas 45. diecezjalnej pielgrzymki trzeźwościowej do Szczepanowa. W homilii podkreślał wartość abstynencji, wskazując, że przyczynia się ona do trzeźwości innych.
5: Abstynencja jest oznaką siły, że potrafię kontrolować swoje emocje, swoich zachcianki, że mam poczucie wewnętrznej harmonii i robię to w wolności. Abstynencja to jest świadectwo mojej wolności wewnętrznej, to jest świadectwo wyobraźni miłosierdzia. Człowiek abstynencji, człowiek modlitwy, to człowiek wolności. Wolności, która ma swoje źródło w Panu Bogu.
2: Pielgrzymkę zorganizowali Wydział Duszpasterstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Kurii Diecezjalnej oraz Diecezjalny Apostolat Trzeźwości. Praca z dziećmi i młodzieżą przynosi wiele trudności i wyzwań, dlatego nauczyciele i wychowawcy z diecezji tarnowskiej przyjechali do Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Nowym Sączu. Coroczna pielgrzymka odbyła się już po raz 25. Mszy świętej w intencji nauczycieli i wychowawców przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jerz, a uczestnicy podkreślali, że taka formacja jest im bardzo potrzebna.
6: Musimy dbać nieustannie o ten taki swój rozwój, swoją formację, to są i warsztaty, ale też taki rozwój duchowy i dlatego tutaj moja obecność.
7: Potrzebujemy takiego duchowego wsparcia w naszej pracy. Z tymi dziećmi teraz różnie jest. Z perspektywy czasu widzimy, bo już troszkę też lat pracuję, że po prostu te dzieci coraz więcej wymagają takiej opieki i wychowania.
2: Relacje z tego spotkania znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Po wakacyjnej przerwie wracają wykłady w ramach Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Odbędą się one w Tarnowie i w Nowym Sączu. Wstęp jest wolny. Jakie konsekwencje społeczne i kulturowe niesie za sobą uznanie transkrypcji związków partnerskich w polskim porządku prawnym. To m.in. temat jednego z wykładów. Prelekcję w nowym roku akademickim rozpocznie dyrektor Uniwersytetu, ksiądz dr habilitowany Jan Bartoszak.
8: Pierwszy temat to transkrypcja zagranicznych związków partnerskich, a chrześcijańska wizja małżeństwa i rodziny. I drugi temat, państwo wobec substytutów małżeństwa. W pierwszym wykładzie przyjrzymy się problemowi transkrypcji z perspektywy doktrynalnej, teologicznej oraz prawa naturalnego, odwołując się do zasady wykłady komplementarności płci i stanowiska Kościoła. W drugim wykładzie poddamy to zjawisko analizie ustrojowej i socjologicznej, ukazując, dlaczego obrona rodziny w świetle Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasady pomocniczości jest kluczowa dla ocalenia naszego duchowego ekosystemu przed ideologiczną kolonizacją.
2: Wykłady odbędą się we wtorek w auli przy Sądeckiej Bazylice, a w środę w auli świętego Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Wstęp jest wolny, przyjść może każdy zainteresowany tą tematyką. Początek o godzinie 17.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu 1 października o godzinie 20 w Bazylice świętego Franciszka w Asyżu w Krakowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie muzyczne. Zapraszamy na prawykonanie oratorium Piotra Pałki do słów ojca Andrzeja Zająca Franciszek Światłe Oczy Serca. Utwór wokalno-instrumentalny w wykonaniu 4 solistów, narratora, 2 chórów i orkiestry zaprasza do osobistego przeżycia tajemnicy świętości. Wstęp wolny. Organizatorzy: Krakowska Prowincja Franciszkanów oraz Fundacja Brat Słońce. Partner główny: Województwo Małopolskie.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia: Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi ksiądz Marcin Gryzło, kierownik anteny radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę różańcową. Przypominamy telefon do studia 14 6 200 500.
1: Drodzy radiosłuchacze, Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz rozwija się również dzięki Waszemu wsparciu materialnemu, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. W sposób szczególny dziękuję osobom, które w ostatnim czasie wsparły nas finansowo. A są to ksiądz prałat Stanisław Cyran, kustosz Bazyliki w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z parafianami, Agnieszka Żelazko ze Starego Sącza, Zdzisława Bocheńska z Nowego Sącza, Stanisława i Piotr Grysiewicz z Tarnowa, Irena Łęczycka z Nowego Sącza, Maria Adamek z Nowego Sącza, Wiesława Chronowska z Chełmca, Maria Florek z Kamionki Wielkiej, Krystyna Racoń z Nowego Sącza, Janina Tołwińska z Grudka nad Dunajcem, Greta Prokop z Tarnowa, Stanisława Żelichowska z Połomia Dużego, Zofia Jurkowska z Chełmca, Joanna Szafrańska z Nowego Sącza, Sabina Burza z Żuchowej, Anna Kurc z Krynicy, Jarosław Kazek z Dąbrowy Tarnowskiej, Marcin Dobosz z Kamionki Wielkiej, Jolanta Leśniak z Małej Wsi, Aleksandra Zaczyk z Nowego Sącza, Maria Baran z Naściszowej, Janusz Kliś z Tarnowa, Krystyna Gabiga z Tarnowa, Krystyna Mucha z Grabna, Paweł Curyło z Tarnowa. Wszystkich ofiarodawców będziemy polecać w każdy poniedziałek w modlitwie różańcowej. Serdeczne Bóg zapłać.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Części radosne Różańca Świętego, tajemnica pierwsza, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryja rzekła do anioła: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Halo, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Drogaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między wiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: I jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Bóg zapłać, szczęść Boże.
2: Tajemnica druga, nawiedzenie świętej Elżbiety. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Halo, szczęść Boże.
5: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Bóg zapłać, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać, szczęść Boże. Pozdrawiamy serdecznie. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Kiedy przebywali w Betlejem, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Halo, szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
6: błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: Bóg zapłać, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać, szczęść Boże. Tajemnica czwarta, ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. A gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus do świątyni, aby postąpić z Nim według zwyczaju prawa, Symeon wziął je w objęcia, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. Halo, szczęść Boże.
7: Szczęść Boże. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: Bóg zapłać, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać, szczęść Boże. Tajemnica piąta, odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Dopiero po 3 dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Halo, szczęść Boże.
8: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
8: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
8: Bóg zapłać, szczęść Boże.
2: Bóg zapłać, szczęść Boże. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Wszystkim naszym radiosłuchaczom dziękujemy za czas wspólnej modlitwy różańcem. Życzymy dobrego i spokojnego wieczoru. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
10: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
11: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
12: I zrobiła nam super pokój.
13: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Radiowe kino plenerowe.
1: Już 2 października Dąbrowa Tarnowska zaprasza na wyjątkowe kino plenerowe. Start o 16 na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Mikołaja Kopernika przy ulicy Zaręby 22. Będą zabawy dla dzieci, konkursy i mnóstwo atrakcji. A kiedy zapadnie zmrok, wielki ekran i niezwykła przygoda, czyli film Mija i Biały Lew. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem. Będzie nie tylko zabawa. Będzie też ważna lekcja bezpieczeństwa. Jak być widocznym? Jak bezpiecznie poruszać się po drodze? Tego również dowiecie się podczas wydarzenia. Zapraszają Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Mikołaja Kopernika oraz Rada Osiedla nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej. Partner wydarzenia Radio RDN Małopolska. 2 października, godzina 16, Kopernik pod gwiazdami. Świecimy przykładem.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Ja zawsze jestem z wami. Maryjne przesłania z Giedrzfałtu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Jak pokazuje historia, wiek XIX był nacechowany wielkimi przemianami na wielu płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego, politycznego czy nawet technologicznego. Był to czas rewolucji przemysłowej, czas rozwoju kapitalizmu, powstawania nowych klas społecznych, proletariatu i burżuazji. Ten czas w powiecie olsztyńskim jest momentem zmniejszającej się liczby katolików. Gdy w latach 20. XIX wieku stanowili oni 95% ludności, to w 1871 roku było to już o 3% mniej, po to, by w 1890 roku liczba ta oscylowała w granicach 86%. Było to wynikiem osiedlania się na Warmii ludności niemieckiej wyznania luterańskiego. Gietrzwałd, podobnie jak cały powiat olsztyński, był więc polską enklawą w morzu pruskiego żywiołu. Ale obok tego trzeba zauważyć, że wiek XIX jest uważany za stulecie prywatnych objawień maryjnych. Włoska Walmala, objawienia we Francji, La Salette, Lourdes czy Irlandii potwierdzają niezwykłą Bożą interwencję w dzieje ówczesnej ludzkości. Jak tłumaczy teolog Wincenty Łaszewski, każde z tych objawień jest jak czerwona flaga ostrzegająca, że na horyzoncie podnosi się coś na tyle niebezpiecznego, że Bóg uznał, iż należy ludzkości pomóc, aby uchronić nas przed katastrofą. Tak też zaczyna się historia objawień maryjnych w Gietrzwałdzie. 27 czerwca Justyna Szafryńska zdała egzamin z katechizmu przed przyjęciem pierwszej Komunii Świętej. Gdy wybiegła z kościoła w stronę mamy, czekającej na nią na drodze, nagle rozległ się dzwon wzywający ludzi do modlitwy na Anioł Pański. 13-letnia Justyna obróciła się w stronę kościoła i nagle krzyknęła do matki: "Patrz, patrz!" Ręką wskazywała na wysoki klon, który stał blisko plebanii. Tak opis pierwszego widzenia historycznie opracował biskup Jan Obłąk. Niezwykła jasność, a w niej biało ubrana postać z długimi włosami opadającymi na ramiona, siedząca na złocistym tronie udekorowanym perłami. Po chwili Justyna zauważyła jasny blask zstępujący z nieba i anioła ze złotymi skrzydłami, w białej szacie, złotem przetykanej, z białym wieńcem na głowie, który złożył niski ukłon postaci siedzącej na tronie. Gdy Justyna odmówiła pozdrowienie anielskie, postać podniosła się z tronu i wraz z aniołem uniosła się do nieba. To było pierwsze objawienie Najświętszej Maryi Panny w środę, 27 czerwca 1877 roku, około godziny 9 wieczorem.
1: Ja zawsze jestem z Wami. Maryjne przesłania z Gietrzwałdu. Zaprasza ksiądz Marcin Gryzło.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Lądowisko Jasienne Radio. Gotowi do rozpoczęcia zawodów latawcowych? Nad Pogórzem Rożnowskim szykuje się wielkie latanie.
3: Już 4 października o godzinie 10 na lądowisku w Jasiennej wystartują 10 gminne zawody latawców o Puchar Wójta Gminy Korzenna. Szczegóły i karty zgłoszenia na www.ckwkorzennej.pl. Na uczestników czekają dwie kategorie: latawce skrzynkowe i płaskie, a rywalizacja odbędzie się w 4 grupach wiekowych. Nieważne, czy masz 7, 70 czy 100 lat, najważniejsze, by twój latawiec poleciał wysoko. Na 10 gminne zawody latawców zapraszają wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, Sądecki Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aero Lach Wiesław Szewczyk oraz Centrum Kultury w Korzennej. 4 października, godzina 10, lądowisko w Jasiennej. Pas wolny, latawce czas start!
0: Po reklamie.

jakże inni niż ci, ze zdjęć lekko czasem zatartych. Kim będziemy, szukając się w świetle księżyca, w blasku spadających gwiazd, szukamy świateł jutrzejszego dnia. Bez pośpiechu i późniejszych łez, bez pośpiechu i późniejszych łez.

świetle jutrzejszego dnia. Czy nie zgaśnie ten płomień, który Bóg rozpalił w nas? Czy nie zburzy się to, co On zbudował trwałe? Bez pośpiechu i późniejszych łez. Bez pośpiechu

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W ostatnim dniu wizyty we Francji papież odwiedził Metz, rodzinne strony Roberta Schumana. Leon XIV przypomniał tam o fundamentach zjednoczonej i wiernej korzeniom Europy. Papież przypomniał też postać świętego Benedykta, bez którego nie byłoby cywilizacji europejskiej, jaką znamy. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Leon XIV jako drugi papież po Janie Pawle II udał się do Metz. W centrum imienia Roberta Schumana wziął udział w spotkaniu z udziałem zwierzchników religijnych we Francji, a także przedstawicielami europejskich biskupów, pośród których był m.in. arcybiskup Tadeusz Wojda. Przywódcy religijni odczytali treść wspólnego zobowiązania na rzecz pokoju. Z kolei Ojciec Święty mówił o tym, że Europa pilnie potrzebuje dialogu ponad podziałami.
2: Dialog nie umniejsza naszej tożsamości, lecz pozwala ją wyrażać z prostotą i w prawdzie, otwierając się zarazem na odmienność drugiego człowieka. Dialog między osobami różnych religii nie odbywa się wyłącznie ze względu na dyplomację, uprzejmość czy tolerancję. Celem dialogu jest nawiązanie przyjaźni, pokoju. Święty Jan Paweł II uważał dialog za wymóg wpisany w samą naturę człowieka. Według Paula Rickera jest on drogą, na której uczymy się postrzegać inność jako obietnicę, a nie zagrożenie. Jest sztuką spotkania, której nasz świat tak bardzo potrzebuje, stojącą na przeciwległym biegunie wobec agresji i przemocy.
1: Następnie papież wziął udział w spotkaniu poświęconemu korzeniom i przyszłości Europy. Leon XIV mówił o postaci premiera Francji i kandydata na ołtarze Roberta Schumana, a opowiadając o jego wizji zjednoczonej Europy, podkreślał m.in. potrzebę poszanowania prawa międzynarodowego, które nie może być narzucane przez pojedyncze państwa, a także dążenia do pokoju, które jest czymś więcej niż tamowaniem krwotoku wojen. Przypomniał też, że nie można mówić o Europie, nie mówiąc o chrześcijaństwie.
2: Odwołanie do długu, jaki kultura europejska zaciągnęła wobec chrześcijaństwa, nie jest bynajmniej przejawem wykluczającego kryterium wyznaniowego, lecz pozwala lepiej zrozumieć, że otwarcie na transcendencję stanowi zawsze konstytutywny wymiar osoby ludzkiej i żywe źródło cywilizacji. Laickość nie oznacza jedynie bezwyznaniowego charakteru instytucji publicznych, lecz zakłada również rzeczywistą współpracę między stronami, a także poszanowanie przez władze państwowe i unijne autonomii kościołów oraz wspieranie ich wolności organizowania się, wypowiedzi i publicznego sprawowania kultu.
1: Nawiązując do chrześcijańskich korzeni Europy, Ojciec Święty przypomniał też zasługi jej patrona, świętego Benedykta z Nursi.
2: Pomoc ubogim, chorym i osobom starszym, wychowanie dzieci, uniwersytety, szpitale i medycyna, architektura i inżynieria, rozwój nauk, prawo oraz organizacja miast i samych państw. Jakże wiele dziedzin życia Europy zostało głęboko ukształtowanych przez świętego Benedykta i jego mnichów. Bez tego monastycznego podłoża, cywilizacja europejska, jaką znamy, nie mogłaby istnieć.
1: Po południu Leon XIV odprawi mszę świętą w katedrze świętego Szczepana, a następnie wyruszy w podróż powrotną do Rzymu.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Matko Boża Częstochowska, stajemy dziś przed Tobą razem z młodymi ludźmi, którzy przybyli tu z różnych zakątków diecezji pelplińskiej. Jesteś im bliska, jako ta, która nieustannie pomaga. Znają Twoją obecność z naszych kościołów i wspólnot. Dzisiaj stają przed Twoim cudownym obrazem na Jasnej Górze w ważnym momencie swojego życia. Przed nimi matura, zakończenie szkoły, pierwsze decyzje, które będą kształtowały ich przyszłość. Chociaż niektórzy już wiedzą, co chcą robić, inni nadal szukają swojej drogi. Jedni z nadzieją patrzą w przyszłość, inni bardziej się jej obawiają. W ich imieniu prosimy Cię, naucz ich szukać tego, do czego naprawdę powołuje ich Bóg, aby nie podejmowali swych decyzji wyłącznie pod wpływem presji, oczekiwań innych czy lęku przed porażką. Papież Leon, spotykając się z młodymi, przypomniał, że prawdziwa wolność rodzi się z żywej relacji z Jezusem. To ważna wskazówka dla tych młodych ludzi. Ty pokazujesz im właśnie tę drogę. Usłyszeliśmy o tym na weselu w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Przypominasz, że Chrystus powinien być w centrum ich życia. Dlatego prosimy Cię nie tylko o pomoc w zdaniu matury, ale o mądrość w podejmowaniu decyzji, odwagę w chwilach niepewności i siłę wtedy, gdy coś nie pójdzie zgodnie z ich planami. Prosimy, aby nie stracili wiary wtedy, gdy droga okaże się trudniejsza, niż sobie wyobrażali. Spraw, aby wchodząc w dorosłość, nie skupiali się wyłącznie na własnych sukcesach i planach. Naucz ich zauważać drugiego człowieka, być przyjacielem, umieć pomóc, ale i przyjmować pomoc. Pragniemy, aby stali się ludźmi, którzy potrafią być dobrzy dla innych. Maryjo, oddajemy Tobie ich rodziny, przyjaciół, biskupów i kapłanów, nauczycieli i wychowawców. Oddajemy Ci ich marzenia i obawy, sukcesy i porażki, wszystko, co już wiedzą o sobie i to, czego dopiero będą się uczyć. A gdy za kilka miesięcy przyjdzie dzień matury, przypomnij im, że ten egzamin jest ważny, ale nie najważniejszy. Najważniejsze będzie to, jakimi ludźmi się staną, czy w tym wszystkim zachowają Boga, drugiego człowieka i prawdę o sobie. Niech zawsze pamiętają, że niezależnie od tego, dokąd zaprowadzi ich życie, mogą wracać do Ciebie i do Twojego Syna. Maryjo, prowadź nas.
1: Dziękujemy księdzu Mateuszowi, który przewodniczył tej dzisiejszej naszej apelowej medytacji. Maryjo, polecamy Tobie wszystkich kapłanów, wszystkich duszpasterzy na czele z obecnym tutaj biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej, księdzem biskupem Przemysławem Szulcem i wszystkich maturzystów, którzy tutaj przed Twoje oblicze dzisiaj przybyli w pięknej liczbie 2000 młodych serc. Wszystkich ich Tobie dzisiaj, teraz, w tym momencie chcemy powierzyć. Modlimy się za wspólnotą parafialną, którą dzisiaj nawiedzasz w kopii cudownego obrazu w Polanicy Zdrój, w parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla. Dzisiaj także chcemy, Maryjo, wyrazić Tobie naszą wielką wdzięczność za osobę, posługę naszego metropolity, księdza arcybiskupa Wacława, który właśnie dzisiaj obchodzi swoje imieniny. Miej go zawsze w swojej opiece, Maryjo. Wszystkie poczynania, wszystkie również sprawy, które leżą Jemu na sercu, a nade wszystko dobro Kościoła Chrystusowego, Kościoła Częstochowskiego. Polecamy Tobie, Mario, pielgrzymów z Katowic, Gorlic, Wolsztyna z diecezji poznańskiej, z Czerska z diecezji pelplińskiej, ze Słopnic Górnych z diecezji tarnowskiej, a także pielgrzymów z archidiecezji lubelskiej, z parafii św. Stanisława, z Bończy, a także z diecezji sandomierskiej, parafia Koniemłoty. Prosimy Ciebie, Maryjo, miej w swojej opiece wszystkich chorych, cierpiących, intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej, dobrodziejów tego miejsca, tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, dziękując raz jeszcze za młodych obecnych tutaj, prosimy Ciebie, Maryjo, daj im dar rozeznania ich powołania. To wszystko zawierzamy, medytując tajemnicę wniebowstąpienia Pańskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje.
2: Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszych winowajców. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Święta Maryjo,
1: Zdrowaś Maryjo,
8: Matki pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: Ta Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,
1: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy potrzebują.
4: Powierzając stróżów tego miejsca, ojców i braci Paulinów, ojca generała, ojca przeora, prosząc też o nowe powołania do służby Bożej, aby Ewangelia pokoju, Chrystusowego pokoju mogła rozprzestrzeniać się na całym świecie, pod Twoją obronę.
1: Święta Boża Rodzicielko, aż nie pochwalmy, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno Panna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas polub, Synowi swojemu nas polub.
4: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
5: Radując się na progu nowego roku szkolnego i już niedługo akademickiego, pielgrzymowaniem maturzystów z całej naszej ojczyzny, trzeba, żeby powracały podstawowe pytania, które zadał nam Jan Paweł II 3 czerwca 79 roku do młodzieży polskiej, które się nie deaktualizują. Jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go miarą umysłu, który się sprawdza poprzez egzaminy i testy? Czy mierzyć go miarą rąk, tego co wyprodukuje? Czy mierzyć go miarą zmysłów, które go kontaktują ze światem? I dał nam odpowiedź. Człowieka należy mierzyć miarą jego serca, sumienia, otwartego na Boga i na drugiego człowieka.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwyciężył. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.